0: SK2 Biała Podlaska.
1: To może być, ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.

0: Dzień dobry, melduje się Bartek Ważny. Z prognoz pogody dla Białej Podlaskiej wynika, że dzisiaj będzie trochę cieplej niż wczoraj, ale za to więcej chmur. Na termometrach maksymalnie 21 stopni, no i właśnie te obłoki będą nam się dzisiaj przesuwały nad dachami bialskich domów przez całą środę. W nocy temperatura spadnie do 8 stopni. Dziś także bez silniejszego wiatru, a pierwsze opady deszczu mogą nadejść nocą z czwartku na piątek.
1: Jest szósta news SK2. Anna Łowocka. Trwa zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Potężne eksplozje słychać w Połtawie na wschodzie kraju. Wcześniej w Kijowie rakiety balistyczne spadły w 4 dzielnicach. 2 osoby nie żyją. Cały czas trwa akcja ratownicza. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiSu. Były wiceminister, główny podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, ukrywa się za granicą. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, skąd taka decyzja śledczych?
2: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
1: Coraz więcej Polaków zastrzega swój PESEL. To w związku z ostatnimi cyberatakami, w tym m.in. kradzieżą danych z firmy dostarczającej oprogramowanie placówkom medycznym. Niedawno zaatakowano też dostawcę systemów księgowych. O szczegółach Dawid Olszewski.
3: Te wszystkie incydenty wiele osób skłaniają do zastrzeżenia numeru PESEL, uważa Marta Stachowiak z Urzędu Miasta Bydgoszczy.
4: Wcześniej nie mieliśmy wielu chętnych. Po tym apelu wicepremiera, po tym wycieku widać, że mieszkańcy, mieszkanki się bardziej przejęli.
3: Od sierpnia do końca września w Bydgoszczy PESEL zastrzegło ponad 6 tysięcy mieszkańców. Najwięcej takich wniosków było we wrześniu, prawie 4 tysiące.
5: Zastrzeżone PESEL daje pewność, tym bardziej, że tyle danych wyciekło medycznych, na przykład w ostatnim czasie, że lepiej to zrobić.
6: Tu widziałam, że były właśnie dosyć duże kolejki.
3: PESEL można zastrzec samemu przez internet albo w dowolnym urzędzie gminy.
1: Taka usługa jest bezpłatna. Zastrzeżenie numeru PESEL ma chronić m.in. przed zaciągnięciem na nasze dane kredytu.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: SK2 Sport.
1: Pożegnanie ikony futbolu. Leo Messi rozegrał ostatni w karierze mecz w reprezentacji Argentyny. W Buenos Aires wicemistrzowie świata pokonali Benin 3-0. Messi zanotował bramkę i 2 asysty. Występy w tej koszulce były najpiękniejszym uczuciem, mówił po spotkaniu do kibiców, a ci zaczęli skandować jego nazwisko. Messi zagrał w barwach Argentyny 208 razy, strzelił 126 goli. Nie kończy jednak kariery piłkarza, nadal będzie występować w Interze Miami.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: A ile razy to my reprezentowaliśmy Radio SK2, Jarząbku? Zobacz, ile mamy już na koncie tych rozegranych spotkań.
11: Myślałem, że skończysz tym, zobacz, ile mamy już na koncie.
10: Nie, na koncie to odwrotnie to właśnie działa.
11: No to jest, wiesz, dzisiaj już jest, jakby nie patrzeć, 7, nie?
10: No, a już rachunki popłacane.
11: Wypłacone.
10: Nie ma nic!
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2!
10: Spokojnie. Tynk ze ścian jeszcze jest?
11: O!
10: No, smaczny, tak. Dużo wapnia ma.
11: Oczywiście, że
10: no,
11: tak.
10: No.
11: Jak ktoś lubi zabielane, to zapraszamy.
10: Tak.
11: Strachy na lachy już teraz. Dzień dobry, kłaniamy się wam bardzo, bardzo, bardzo nisko.
12: O to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

0: Yeah, yo, MC Jarząbek, DJ Wajda. Tak, to my z samego rana.
1: Cię.
0: No zrób to, zrób to. Nie naoliwione te mikrofony.
1: No oliwi nie ma.
0: Oliwy nie ma?
1: Nie ma oliwy.
0: No bo opłacane wszystkie rachunki, no mówiliśmy.
1: To jest
0: już
1: pierwsza
0: o tym
1: sprawa, po drugie wszystko poszło na te, na schabowe i mielone, które przygotowujemy, bo niedługo przecież najbardziej polski obiad, nie?
0: A, no ale nie o tym teraz. Będziemy o tym wspominać jeszcze. Dzisiaj na pewno ktoś się pojawi na antenie po 8:00, to już możemy wam powiedzieć. W ogóle dzisiaj dużo ciekawych rzeczy. Póki co mamy 5:59 i jest tak, środa. Po pierwsze. Po drugie, 7 października, rachunki poopłacane, tynk ze ściany można jeść, tak?
1: A po trzecie, dzisiaj dzień wanny na przykład.
0: No, jakby ktoś chciał świętować, a nie ma wanny,
1: no to ma prysznic może.
0: A to dzień prysznica też?
1: Nie. Ale wiesz, to mnie to zawsze interesowało, co jest lepsze, wanna czy prysznic.
0: Ja miałem zawsze, nie wiem, czy to było kłótnie rodziców o to, bo pamiętam w swoim życiu wiele stanów przejściowych. Mieliśmy prysznic, później remont i była wanna. Później remont i był prysznic.
1: A później remont?
0: Później remont i znowu wanna.
1: A co masz teraz?
0: Teraz mam wannę.
1: Teraz masz wannę.
0: Ale to u siebie. A ja mówię, jak byłem ja mały. Jak
1: czyli jednak u ciebie przeważyła wanna, prawda? Wygoda, lubisz sobie usiąść.
0: Mówię ci, że porówno właśnie, to i to. A u mnie w domu wanna, tak.
1: No właśnie.
0: Ale nie ja lubię. To właśnie o to chodzi, że u mnie po prostu poszedłem na kompromis.
1: Gdyby chodziło o ciebie, pewnie wybrałbyś prysznic.
0: Bo więcej miejsca w łazience by było.
1: Znaczy on mniej miejsca
0: zajmuje. Ja nigdy się nie kładę do wanny, ja zawsze się kąpię, prysznic biorę.
1: No właśnie, to jest właśnie paradoks wanny, że ja też.
0: Ty też?
1: Mam wannę, biorę prysznic.
0: Ale mi się wydaje, że u ciebie jest inny jeszcze paradoks. Nie wiem, jak dużą masz wannę.
1: No, powiedzmy, mieszczę się ja i jeszcze gumowa kaczuszka gdzieś się wciśnie, prawda?
0: Czyli się
1: gdybym chciał.
0: Gdzieś się wciśnie.
1: Gumowa kaczuszka.
0: Pytanie, gdzie?
1: A, właśnie. Są takie miejsca, mój drogi,
0: do dziwnego miejsca zmierza ta rozmowa.
1: Tak.
0: Zawróćmy. Zawróćmy. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać rzeczywiście o wannie. W święto wanny, w 100 lat wanno, droga kochana.
1: Tak, bo mówi się, że czasami, wiecie, coś, nie wiem, na przykład chcecie zjeść całą wannę czegoś.
0: Tak, zjeść?
1: Na przykład.
0: Aha. No dobra, no nie, to okej.
1: Okay. No, bo ja mówię o jedzeniu, bo mówię z własnego doświadczenia.
0: Dobrze,
1: prawda?
0: To ja mam taką rzecz. To okej. Okay. Jak w tę stronę myślał, to ja mam. Ja bym na przykład. Znaczy teraz jestem na redukcji, ale ogólnie przed redukcją.
1: Jestem na redukcji.
0: Ale ogólnie.
1: To po co ci ta wanna?
0: Cicho. Ogólnie przed redukcją to mógłbym zjeść na przykład całą wannę chipsów.
1: Jakich?
0: Solonych.
1: A, myślałem, że cebulowych, bo to się można później od razu umyć potem.
0: Nie, solonych.
1: Solone chipsy.
0: Tak, to ja.
1: Ja bym mógł wypić całą wannę barszczu białego z kiełbaską.
0: Żurku.
1: Barszczu białego.
0: Z kiełbaską.
1: Z kiełbaską.
0: Dobrze, a co ty i drogi słuchaczu, droga słuchaczko, mógłbyś zjeść w ilości cała wanna?
1: Cała wanna to jest dzisiejsza miska nasza od samego rana, 726-826-826 albo Messenger. Całą wannę macie do swojej dyspozycji, moi drodzy.
0: Co z niej zjecie?

0: Dobra, słuchajcie, sytuacja jest taka. Jest sobie łazienka, taka z wanną, najlepiej, musicie sobie ją wyobrazić. I w tej wannie jest...
1: Pływa karp.
0: Nie, nie, no może, jak ktoś tak ma ochotę, to tak, ale chodzi o to, że wypychamy tę wannę jedzeniem po brzegi, takim, na które mamy ochotę, że na pewno całą wannę tego jedzenia zjemy. I z tym dzwonicie do radia i proszę bardzo, to też działa na wyobraźnię, trzeba sobie to wyobrazić, że mamy tę wannę i ona jest wypchana w przypadku Magdaleny, która z nami. Dzień dobry, czym?
2: Dzień dobry. No wypchana po brzegi tatarem.
0: Tatarem, czyli tatarem. Potrawą z mięsa. Tam
1: czyli
0: jest
1: nie kozakiem.
0: Cicho, wytłumaczmy. Tam jest żółteczko.
2: Tak.
0: Tam jest cebulka.
2: Ogóreczek.
0: Tak. Cebulka.
2: Tak.
0: Dobra.
2: Mogą być kaparki.
0: Kaparki, o proszę bardzo. I czekaj, i tak siedzisz przy tej wannie bez niczego?
2: Bez niczego, bo myślę, że już chyba nic innego by nie weszło.
1: Nie no, z kranu ma wiesz co lecieć, nie?
0: Woda.
2: Tak, woda, to bez... dobry pomysł.
1: Tak. No, dobra, ale ja tego trochę nie kumam, bo tutaj powiem wam szczerze tak. Magda zadzwoniła, powiedziała nam, co by chciała mieć w wannie, prawda, że tatara. Ja mówię, jak można jeść surowe mięso w ogóle?
0: No bo ludzie się dzielą na właśnie tych, którzy lubią tatara i tych, którzy tatara nie lubią. A mięsko z żółteczkiem, dobrej jakości jarząbku. Tu Madzia też pewnie powie, że to musi być dobrej jakości mięsko,
2: tak,
0: prawda?
2: Musi być dobrej jakości, tak.
0: Od dobrego dostawcy masz pewność, że jest świeże, że jest zdrowe, dobre, pożywne.
2: Zdrowe. Zdrowe.
0: Białeczka duża ma nieprzetworzonego, mój drogi. I ze świeżym, prosto z kurki szczęśliwej żółteczkiem sobie je robisz i z ogóreczkiem samo zrobionym, tak.
1: Ty mnie źle zrozumiałeś. No. Bo ja nie to, że nie lubię. Bo ja nigdy nie jadłem. Ja nie rozumiem ludzi, którzy lubią.
0: Bo nigdy nie jadłeś.
2: Ale jak można czegoś nie lubić, skoro się nie jadło?
0: Otóż to, Madzia, to samo mu poza anteną powtarzałem.
1: Ej, świat jest pełny takich rzeczy. Muchomor też nie lubię.
2: Nie, dorosły człowiek, a nie, to nie. Nie.
1: Ale proszę, ale dobra, no wchodzi... Posłuchaj, mielisz świnię i nie podgrzewasz jej, nie dajesz jej w obróbkę cieplną.
0: Ale to jest mięso, mój drogi, w tatarze bardzo często wołowe.
1: No dobrze, no to tak, mielisz woła i nie poddajesz go obróbce cieplnej. Co w tym jest smacznego?
0: No dobre jest, no nie próbowałeś,
2: mięsko.
0: To nie wiesz. Naprawdę.
2: Mięsko.
0: Musisz,
2: a nasi przodkowie... A nasi przodkowie tak żyli, tak jedli.
0: Jak jedli?
2: Hello?
0: No, bili kamieniami w tego dinozaura, tak. I jedli to mięso z dinozaura, no.
2: I to jest argument.
0: No.
1: Czuję, że my zaraz
0: dobra, mamy to, Madzia, ja cię popieram, pięknie. Cała wanna tatara, to mi się podoba. Prezenciki od ADSK2 lecą do ciebie serdecznie, Madzie, pozdrawiamy i smacznego w takim razie. A my jakby uruchamiamy naszą radiową sekretarkę 726-826-826 lub Messenger. Macie całą wannę do dyspozycji, co do niej wsypujecie i co z niej jecie.

0: 25 minut po godzinie 6.
1: Historia.
0: Świeżutki przegląd prasa. Historia pisze się
1: historia.
0: Na naszych oczach.
1: Dzieje
0: można
1: się na naszych oczach, tak.
0: Było powiedzieć.
1: Karol Nawrocki, prezydent Polski, poleciał na Filipiny. Pierwszy prezydent poleciał podobno na Filipiny.
0: Pierwszy prezydent w historii Polski to pan Karol Nawrocki, który poleciał na
1: Właśnie.
0: Filipiny?
1: Właśnie. I to mogłoby zdziwić wszystkich, prawda?
0: No mnie już dziwi.
1: Bo pamiętamy innego prezydenta, który z chorobą filipińską też miał coś wspólnego.
0: No właśnie, jak on nie był na Filipinach, to gdzie był?
2: Ciebie skarżą po francuski,
0: w Paryżu.
2: Znaczy, tak.
3: SK2. SK2. 100%.

0: Reklama.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek, wyciśnij jak najmniej.

0: a w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: I po reklamie.
2: Zapowiada się niestety bardzo pochmurny dzień w Białej Podlaskiej, ale przynajmniej na termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie 21 stopni. Na szczęście bez szans na opady deszczu. Te mają przyjść dopiero nocą z czwartku na piątek. Jeszcze trochę cieplej zrobi się w Białej. Jutro do 23 kresek, ale na tym już będzie koniec, bo piątek przyniesie zaledwie 13 stopni. W sobotę trochę więcej, bo 16, no i w niedzielę do 14 kresek, ale cały weekend pochmurny.
3: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Polska poderwała myśliwce. To w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Nasze wojsko poinformowało, że systemy obrony powietrznej są w stanie gotowości. Moskwa atakuje m.in. Kijów. Zginęły tam co najmniej 2 osoby. Uwaga, kierowcy na gęste mgły. IMGW wydało ostrzeżenia dla centralnej, północnej i północno-zachodniej części kraju. Mgły mogą ograniczać widoczność do niecałych 200 metrów. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, olej napędowy w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,86, a za diesla 7,80.

0: 23 minuty zostały nam do 7. W Radiu SK2 bardzo często sprawdzamy, jak było kiedyś, o czym pisano kiedyś, o czym się mówiło kiedyś. Być może niektórzy z nas nie pamiętają. Niektórych nie było na świecie. 18
1: lat. W 2008 nikogo nie było na świecie?
0: Dzisiaj już 18-latkowie to są.
1: No tak.
0: Ci, którzy się urodzili właśnie w 2008 roku. Słuchajcie, jest taki nagłówek. Dzięki rekomendacji PiS-u zarabiał 18 tysięcy złotych miesięcznie. Już wam przybliżam, o co chodzi. Rekomendowany przez PiS prezes, redaktor naczelny Wojciech Poczachowski zarabiał w Radiu Katowice 18 tysięcy złotych miesięcznie. Od 7 miesięcy nie można mu wręczyć wypowiedzenia, bo zachorował. Już pół roku chorobowe wypłaca mu ZUS, czyli my wszyscy. Pisała o tym Rzeczpospolita 7 października 2008 roku. Ja tylko podkreślę, 18 tysięcy złotych miesięcznie, a to był 2008 rok. Ile to było pieniędzy na tamten czas?
1: Żeby zarabiać taką kasę na chorobowym, to trzeba mieć jednak zdrowie.

sam smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

gwiazdy, survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Stopa werbel, stopa werbel. Lubię, lubię Video i Bella. Jeden z fajnych takich utworów na poranek z perkusją taką odpowiednią.
1: Chciałem powiedzieć, że nie jestem sam.
0: Nie jesteś
1: nie jestem sam. Nie, absolutnie. Ela jest razem ze mną. Ela napisała na Messengerze
0: o
1: tak.
0: O tatarze?
1: Ja żąbku nie łam się. Też nie rozumiem tego, jak można jeść surowe mięso. Za to zjadłabym wannę pierogów ruskich podsmażanych z okrasą, cebulką i boczku. Tylko kto by je ulepił? Miłego dnia, panowie. I Ela, dziękuję ci. W połowie ci dziękuję za to, co napisałaś.
0: Ja mówiłem, że Polska jest podzielona. Słuchajcie też nas uważnie w piątek, bo w piątek będzie bitwa dań. Znowu podzielimy naród i zobaczymy, jakie danie wygra.
1: Najgorsze jest to, że ja też, Elu, z drugiej strony też cię nie rozumiem. Jak można jeść te pierogi z kartoflami?
0: No, normalnie.
1: No właśnie.
0: Normalnie.
1: Tego też nie rozumiem.
0: Albo powiedzcie jak. No. Jak najszybciej. Dobra, słuchajcie, mamy głosóweczki od was, także jeśli chodzi o to, czego całą wannę byście zjedli. Ola się nagra na Messengera, słuchamy.
2: Cześć, witam was o poranku. Kochani, co ja bym mogła zjeść? Jeszcze trochę i oczywiście będzie sezon otwarty na święta. No. Także mi się wydaje, że całą wannę chyba sałatki, a wracając w ogóle tak na redukcji, ja jestem też na redukcji obrotowej, gdzie się nie obrócę, tam coś zeżrę. Pozdrawiam, miłego dnia wszystkim, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, szczególnie jak siedzisz w wannie, która jest wypełniona sałatką jarzynową, no to jak się obracasz w prawo, w lewo, no to, to takie obroty, siłą rzeczy musisz coś zjeść.
1: To do czasu, mój drogi, w którymś momencie siedzisz w wannie i już się nie możesz obrócić. SK2.
0: No. W miejsce słyszałem, ale w wannie też dobry patent na sałatkę jarzynową.
1: Czekamy na kolejnych takich obrotnych słuchaczy. 7268 26 26 26 albo Messenger. Czego całą wannę byście zjedli?

0: Stuwa wystarczy, żeby szczęście było. My stówkę chcemy po siódmej rozdać jak co dzień. Ściemnia się w SC2. Będziemy ściemniać, trzeba odgadnąć, kto ściemnia. Proste zasady, jeszcze je później wytłumaczymy po siódmej. W każdym razie stówka powinna wam wystarczyć, taka wiedza na teraz, że jest do zgarnięcia.
1: Słuchajcie, no bo to jest taki fajny rozruch na sam początek dnia. Później będziemy grali o prezent marzeń oczywiście też, ale na początek jak zgarniecie stówkę, to też nic nie stanie.
0: Zgłaszamy się ściemą do naszej zabawy, czyli trzeba nam coś ściemnić albo SMS-owo na 726-826-826 albo poprzez Messengera, tam zostawiacie nam swój numer telefonu.
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: emocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinno?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
18: Poranek na bielskich ulicach oznacza większy ruch, szczególnie na Terebelskiej, no i oczywiście na przebudowywanej cały czas Janowskiej. Pamiętajcie, że z tej ulicy nie skręcicie w Sobieskiego, Kopową oraz Armii Krajowej. W tamtym miejscu obecne prace potrwają jeszcze co najmniej do końca października. Za to w prognozach pogody dzisiaj 21 stopni, czyli tyle samo, co mieliśmy wczoraj. Niestety dużo chmur przez cały dzień, ale na szczęście opadów deszczu się nie spodziewamy. Te mają nadejść dopiero tuż przed weekendem.
19: Minęła siódma, news SK2, Anna Łobocka usłyszał zarzuty i został zwolniony do domu. To najnowsze ustalenia naszego reportera po przesłuchaniu głównego bohatera afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, Dawida K., za co ma odpowiadać lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej, o tym Michał Skolimowski.
5: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół Szpitala Południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniał właśnie Dawida K.
19: Obława zakończona sukcesem to pod Chrzanowem w Małopolsce, gdzie służby schwytały mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo swojej matki. 49-latek ukrywał się w lesie, mówi Mateusz Lennartowicz z małopolskiej policji.
8: To jest bardzo ciężki teren, lesisty, więc policjanci na piechotę przeczesywali ten las. Jeden z policjantów zauważył 49-latka. Mężczyzna na widok
20: policjantów odrzucił nóż, który miał przy sobie.
19: W obławie brało udział kilkuset policjantów wspieranych przez drony, śmigłowce i psy tropiące. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, olej napędowy w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,86, a za diesla 7,80. To dzięki pakietowi CPN, któremu przygląda się już Komisja Europejska. Chodzi o zawartą w programie ceny paliwa niżej obniżkę podatku VAT na benzynę i olej napędowy. Unijne przepisy nie przewidują wprowadzenia niższej stawki podatku na paliwa kopalne. Komisja uważa również, że redukcja VAT nie jest najskuteczniejszym sposobem obniżania cen paliw dla konsumentów. Do sprawy odniósł się już minister energii Miłosz Motyka.
21: Będziemy o tym rozmawiali z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
19: W najbliższym czasie rząd nie przewiduje rozszerzenia pakietu CPN o autogaz.
22: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: SK2 Sport.
19: Iga Świątek rozpoczyna walkę o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Polka mierzy się z Iwą Jowicz. Dla Świątek to pierwsze spotkanie w karierze z 18-letnią Amerykanką, która zajmuje 13 miejsce w rankingu. Asysta Lewandowskiego w wygranym meczu Chicago Fire. Zespół Polaka mierzył się z Vancouver Whitecaps i wygrał 3-1. Kapitan reprezentacji pojawił się na boisku w 76 minucie. Po 27 meczach Chicago Fire zajmuje 4 miejsce w konferencji wschodniej.
22: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
25: Musiałem iść na dół po długopisy, nie? I chcę donieść...
26: Bo
25: kradną, tak. Tu musiałem uzupełnić zapas długopisów. Chciałem powiedzieć, że nasza windzia wandzia znowu nie działa.
26: Windzia wandzia nie działa?
25: Nie działa.
26: I co, po schodach?
25: Po schodach musiałem iść. Ja słyszałem o wandzi, która nie chciała Niemca, ale żeby Polaka nie wziąć na pokład prawdziwego jak mnie? Windzio wandziu.
26: Czuwasz, z kim fruwasz, wandzia sobie myśli. Zobaczyła, ile ważysz, się zepsuła.
24: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
26: Winda chciała ci powiedzieć, może ty lepiej po schodach.
25: Pączka dzisiaj jadłem, jestem słodkim ciężarem.

0: Możemy sobie pomarzyć. Pomarzyć o tym, żeby wygrać w tym konkursie. Niech się cieszą, że my nie bierzemy udziału w tym konkursie, bo żaden miś nie miałby żadnych szans.
1: Absolutnie.
0: Nie miałby żadnych szans. W Ameryce jest taki plebiscyt Fat Bear Week.
1: Czyli
0: nazywa.
1: Chodzi o grube niedźwiedzie. Wybierają po prostu najgrubszego niedźwiedzia przed sezonem, kiedy to misie idą, zapadają w sen zimowy. I oni sobie wcześniej wybierają miśka, który no, jest najbardziej utuczony, prawda? I ten miś, który jest najbardziej utuczony, wygrywa. Zostaje misiem roku.
0: I no. Misiem roku w tym roku został miś plecak, w sensie backpack.
1: Backpack, czyli po polsku plecak.
0: Plecak, taką maksywkę, no bo to w Ameryce wszystko się dzieje. Co, że Alaska to Ameryka? Chyba tak.
1: Tak,
0: tak.
1: No, no, jeszcze tak, tak, tak.
0: Park Narodowy Katamai. Katmai, przepraszam, na Alasce.
1: Ależ ty umiesz po angielsku, pięknie.
0: Katmai, na Alasce.
1: Tak czy inaczej, jak patrzę na tego misia plecaka, i tak patrzę sobie na niego, i patrzę sobie na niego, i patrzę sobie na tego plecaka.
0: No i co widzisz, no?
1: Widzę, że ma duży nadbagaż, no.
2: SK2.
0: Jakby sobie to porównać z naszymi tornistrami, tymi, wiesz, z kantem, te takie twarde, kojarzysz te tornistry,
1: tak,
0: nie?
1: Tak.
0: Co się nosiło od 1 do 3. Jakbyśmy na przykład teraz taki tornister założyli, miś nie miałby żadnych szans, to już dokumentnie, ostatecznie, definitywnie przyklepane. Wiąże.

0: My też mamy taki dźwięk. Jak ktoś wygra. Jak ktoś wygra, to jest
1: A jak ktoś przegra, to jest buu.
0: To jest buu. Ściemnia się w Radiu SK2. Czy będzie woohoo, czy buu, to okaże się już za chwil parę. Paweł, Paweł z nami, dzień dobry.
2: Siemanoczko.
0: Pawełku, trzeba odgadnąć, po której stronie ściema. Kilka słów za chwilę powie Jarząbek, później kilka słów powiem ja, Wajda. I będzie trzeba stwierdzić w 3 sekundy, czy ściema jest po stronie Jarząbka, czy ściema jest po stronie Wajdy. Dobrze odmieniłem swoje nazwisko. Czy ściemniamy oboje. Też,
1: dobrze,
0: tak, też tak może być. Więc no, jak odgadniesz, czy ta ściema jest tu, czy w obydwu miejscach, no to masz stówę, jasne?
2: Jasne.
0: No dobrze, jak gotowy, zwarty.
1: Tak gotowy?
2: Tak jest.
1: No to dobrze, to ja, Jarząbek, mówię tak, uważaj. Juliusz Słowacki i Adam Mickiewicz byli bliskimi przyjaciółmi i wspólnie pisali wiersze w Paryżu.
0: Teraz mówię ja, Wajda, na Neptunie i Uranie mogą padać deszcze diamentów. Kto ściemnia?
2: Drugi.
0: Drugi, czyli ja, Wajda.
1: Drugi, ten...
0: A ja, Wajda, mówiłem prawdę.
1: Nie rozdamy tej stówy.
0: Nie rozdamy chyba tej stówy. Cały czas czekamy, aż ktoś odgadnie, gdzie jest ściema.
1: Paweł.
0: Naprawdę, naprawdę na Neptunie i Uranie mogą padać deszcze diamentów. Ekstremalne ciśnienie i temperatura w głębi tych planet rozbijają cząsteczki metanu, krystalizując węgiel w diamenty, które następnie opadają w kierunku jąder tych planet.
1: Natomiast Słowacki i Mickiewicz oczywiście byli wielkimi poetami, ale byli też wielkimi rywalami literackimi. Ich relacje były pełne napięć, wzajemnych uszczypliwości i rywalizacji o miano największego polskiego wieszcza. Panowie się po prostu nie lubili.
0: Kto największym poetą był?
1: No, Mickiewicz czy Słowacki.
0: Gdzieś tam w Ferdydurkę też była wielka wojna o to, nie? No właśnie. Więc zestawy pocieszenia lecą do ciebie, Pawełku. Życzymy powodzenia i ściskamy. Można jeszcze próbować, oczywiście. To nie jest tak, że nie można ponownie się pojawić w tej zabawie.
1: Oczywiście,
0: gorąco do tego
1: tak.
0: Też zachęcamy tych, którzy już w naszej
1: zabawie
0: brali.
1: Się nie udało, a no. Może się udało i są drugą
0: stówę. Tych, których zaciekawiliśmy i mają szeroko pojętą wiedzę na temat wszelakich rzeczy, zapraszamy. Ściemnia się jutro po 7:00.

0: No właśnie, tak się trzeba umawiać na randkę, pamiętajcie panowie, a okazuje się, że różnie bywa. Mamy takie dane, 68% mężczyzn w wieku od 18 do 24 lat nie jest w żadnym związku. Tak wynika z najnowszego raportu SGH, GGP.pl, Generacje i Rodziny.
1: Czyli mamy kolejny dowód na to, że kiedyś to były czasu, teraz to nie ma czasu.
0: Nie.
1: Kiedyś nie było opcji, żeby być bez związku, prawda?
0: Nawet jak już było bardzo źle, tak, to chociaż były te związki zawodowe.
2: SK2. SK2.

0: Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy wiesz, że i ty możesz zostać rodziną zastępczą? Rodzina zastępcza to nie tylko pomoc dziecku, to także wsparcie dla ciebie i twojej rodziny. Gwarantujemy ci doradztwo specjalistów, pomoc finansową i profesjonalne szkolenia. Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej i zostań rodziną zastępczą. Sprawdź twojesercedomem.pl. Czekamy na ciebie. Razem możemy więcej. Kampania realizowana w ramach projektu Dom 2.0. Kompleksowy program wspierający dzieci i rodziny powiatu bialskiego w trudnych sytuacjach życiowych. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.
3: I po reklamie.
4: Cały czas spore sznurki aut na bialskich ulicach, szczególnie na Jana Pawła II oraz na Brzeskiej we wschodniej części miasta, ale także w ścisłym centrum na Narutowicza oraz przed skrzyżowaniem Piłsudskiego z Artyleryjską oraz Zamkową i Janowską. Na termometrach dzisiaj do 21 stopni, dużo chmur przez cały dzień, ale na szczęście opadów deszczu się nie spodziewamy. Dzisiaj także bez silniejszych porywów wiatru. Jeszcze jutro 23 stopnie, ale w piątek będzie już tylko 13.
5: 7.31 News SK2, Anna Łowocka. To była ciężka noc dla Ukrainy. Rosjanie wystrzelili kilkanaście rakiet balistycznych. W Kijowie zginęły dwie osoby. Wieczorem przed atakiem ostrzegł prezydent Wołodymyr Zełenski.
6: Bardzo
5: was proszę, uważajcie i dbajcie o siebie, reagujcie na alarmy przeciwrakietowe. W miejscach ataku trwa akcja ratunkowa. Teraz Stany Zjednoczone. Kobieta poddana nieudanej egzekucji w Tennessee odzyskała przytomność. 50-letnia Krista Pike przeżyła podanie dwóch dawek pentobarbitalu i pozostaje w szpitalu. We Włoszech rusza pomoc rządowa dla osób po rozwodzie lub separacji. Dotyczy to tych, którzy stracili dotychczasowe mieszkanie i brakuje im pieniędzy na wynajem nowego. Rząd Giorgi Meloni przeznaczył na ten cel z budżetu 20 milionów euro rocznie.

0: to pani Natalia Schroeder i jej lustra, które wszędzie wiszą i o tej porze patrzysz w to lustro i mówisz, o Boże,
1: to ile to czasu minęło, nie?
0: Kto tam jest? Co to się ze mną stało po tylu latach, odkąd chodzę po tym pięknym świecie? No ale właśnie, jeśli chodzicie troszkę po tym pięknym świecie, to pamiętacie różne rzeczy. Być może nie, to my je przypominamy, co się działo, o czym pisano. To jest kącik odkurzający, gdzie odświeżamy newsy sprzed lat, które pojawiły się dokładnie tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie tego roku. Nic bardziej błędnego niż twierdzenie, że Polki nie chcą rodzić dzieci. One rodzą, ale na Zachodzie. Gdyby robiły to w Polsce, nie mielibyśmy kryzysu populacyjnego.
1: W Norwegii i Wielkiej Brytanii Polki zajmują pierwsze miejsce na liście rodzących imigrantek. W Niemczech zajmują drugie miejsce po Turczynkach. To efekt hojnej polityki prorodzinnej w tych krajach, dającej poczucie bezpieczeństwa, pisał dziennik Gazeta Prawda 7 października 2014 roku.
0: Nie od dziś wiadomo, że bociany mają wbudowanego GPS.
1: Tak.
0: Ale chyba łatwiej mu wstukać Berlin, Wiedeń, Paryż, Londyn niż...
2: Chrząszczy Rzewoszyce, powiat Łękołody.

0: 10 minut dzieli nas od 8. Nietypowy nagłówek w internecie. Rosjanie wykonali 12-kilometrowy odwiert w głąb ziemi. Tak wygląda studnia do piekła, jest podpisane.
1: 12 kilometrów i oni o piekle mówią. 12 kilometrów. Powiem wam tak, jedźcie na pierwszą lepszą obwodnicę w godzinach szczytu. 12 kilometrów to nie piekło, to jest raj, powiem wam. SK2.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Ja tu się dziwię, jak my jeszcze żyjemy, jesteśmy normalni. No, jak nas karmili takimi rzeczami.
1: Zaczęliśmy rozmawiać z Jarzomkiem poza anteną o tym, jakie bajki się kiedyś czytało dzieciom, że były te czerwone kapturki, były te trzy świnki, dziewczynka z zapałkami, która skończyła jak skończyła. No, a teraz dzieciom to się czyta trochę inne bajki, nie? W sensie tak bez takich rzeczy typu, że się rozpruwa wilka, żeby mu zaszyć kamienie w środku.
0: Jak się zapałki nie sprzedają, to dywersyfikujesz wszystko i zmieniasz biznes i biznesplan, prawda? Idziesz w coś innego,
1: tak,
0: prawda?
1: A nie,
0: jak nie zapałki, to
1: do końca i potem zamarzasz.
0: Tak, a później zamarzasz, prawda? Jak na przykład, nie wiem, Kubuś Puchatek, weźmy takiego,
1: wszystkie
0: prawda?
1: Wszystkie negatywne, wszystkie złe rzeczy, które się
0: mogą się przytrafić, prawda? Depresja.
1: ADHD.
0: ADHD, prawda? Samotność, wykluczenie. No.
1: Otyłość.
0: Otyłość, no, tak, no, tak, no, tak, no. Tak, tak, tak. Tak więc, moi drodzy, co się stało? Co się z nami dzieje po prostu? To jest nieprawdopodobne. I ja mam w takim razie pytanie.
1: To będzie do państw miast.
0: To będzie pytanie do państw miast, bo jestem ciekawy, jakie wy bajki w dzieciństwie czytaliście, albo słuchaliście, albo oglądaliście.
1: I czy zmieniło to waszą psychikę, czy
0: prawda?
1: Nie?
0: Stoliczku, nakryj się. Kojarzysz taką bajkę?
1: Kojarzę.
0: Że się stoliczek sam nakrywa?
1: Ta, ale to był fajny akurat.
0: No ja wiem. A po 20 latach się dowiedziałam, że stoliczek się sam nie nakrywa, to mama nakrywała zawsze.
1: No to czary mary, tak. To tak jak samo z wróżką zębuszką. Dobra, jakie bajki czytaliście sobie albo wam czytano w dzieciństwie? Tym zgłaszamy się do państw miast. SMS-owo 726-826-826 bądź na Messengerze, tam zostawcie nam swój numer telefonu.
0: Zauważyłeś, że kaczor Donald nigdy nie nosił spodni? A jak wychodził spod prysznica, to się owijał ręcznikiem? SK2

0: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: I po reklamie.
6: Co tam w prognozach pogody? Dzisiaj w Białej Podlaskiej maksymalnie 21 stopni, czyli będzie tak samo ciepło jak wczoraj, ale dzisiaj niestety przez cały dzień będzie sporo chmur wisiało nad Białą Podlaską. Na szczęście z prognoz pogody wynika, że parasolki raczej nie będą potrzebne, bo tych opadów w prognozach nie widać. To dopiero nocą z czwartku na piątek. W tym tygodniu będzie jeszcze trochę cieplej i jutro mianowicie 23 kreski, ale w piątek już tylko 13, w weekend maksymalnie 16.
7: Minęła 8 News SK2 Anna Łowocka. Areszt i zarzuty dla sprawcy wypadku. 21-letni kierowca podejrzany jest o śmiertelne potrącenie pieszego w Nowym Sączu. Według śledczych jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę, gdy uderzył w pieszego, który przechodził przez pasy, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury.
8: Mężczyzna nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej.
7: Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia. 5 pracowników Orlenu z zarzutami według prokuratury zaniżali ceny paliwa na potrzeby wyborów w 2023 roku. To 2 byłych i 3 obecnych pracowników koncernu. Szczegóły Mateusz Chłyston.
9: Wśród nich są były członek zarządu spółki, 3 dyrektorzy i pracownik działu odpowiedzialni za obszar handlu hurtowego, politykę cenową oraz ustalanie cen paliw.
10: Na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając nieprawdziwe informacje.
9: Co było skutkiem wewnętrznej procedury na polityczne zlecenie, tłumaczył prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy zarzucili zatrzymanym przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków menedżerskich i wyrządzenie szkody w kwocie ponad 4 miliardów złotych.
10: Łamanie prawa w celach ewidentnie politycznych. To manipulowanie bezprawne ceną paliwa było w okresie wyborczym.
9: Zatrzymanym grozi od 5 do 25 lat więzienia. To nie jedyne trwające w sprawie Orlenu śledztwo. Prokuratura wciąż bada także fuzję koncernu z Lotosem.
7: To już tylko kwestia godzin. Szykuje się wyraźna zmiana pogody. Odczują to przede wszystkim mieszkańcy północnej Polski, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
11: Czwartek przyniesie pogorszenie pogody, wzrost prędkości wiatru oraz przelotne opady deszczu. Od piątku nastąpi zdecydowane ochłodzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 14 stopni. Będzie też silny i porwisty wiatr, który w piątek nad morzem w porywach może osiągać 80, a w głębi regionu około 70 km na godzinę.
7: Pogoda poprawi się w przyszłym tygodniu.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: SK2 Sport.
7: Kadra U21 awansowała na Euro. Wyniki wczorajszych spotkań ułożyły się po myśli biało-czerwonych. Grecja wygrała z Irlandią Północną tylko 1-0, dzięki czemu Polacy zostali najlepszą drużyną z drugich miejsc w grupach. Turniej w Albanii i Serbii rozpocznie się 17 czerwca, a 26 listopada poznamy grupowych rywali. 3 najlepsze drużyny mistrzostw będą reprezentować Europę w turnieju olimpijskim w Los Angeles w 2028 roku. Lider rankingu ATP Jannik Sinner przedwcześnie zakończył sezon z powodu kontuzji. Włoski tenisista już nie zagra z powodu problemów z kolanem.
12: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Co wuja Brzęczek, to wuja Brzęczek jednak. Kolejny raz doprowadził którąś z reprezentacji do udziału w Mistrzostwach Europy, ale czy dane mu będzie poprowadzić ten zespół na Mistrzostwach Europy, to czas pokaże.
15: Co prawda reprezentację umie doprowadzić, prawda? No i Lewandowskiego też umiał doprowadzić do ostateczności.
16: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
15: 6 sekund ciszy wtedy było teraz, nie?
14: A nie 8?
15: 8?
14: Albo 6? 6.

0: Zalia za nami, 10 minut po 8, tu 100% polskiej muzyki u nas w SC2. Jak zawsze zresztą witamy wszystkich tych, którzy właśnie do nas dołączyli. U nas także przeglądanie tego, co się działo ostatnio w mediach.
1: Oj panie, co się działo?
0: A był rekord.
1: Padł rekord, w końcu pan Sebastian Witkowski ustanowił nowy rekord w programie 1 z 10.
0: Uzyskał jako pierwszy w historii tego programu w całej rozgrywce, bo tam są eliminacje, potem finał, ponad 1000 punktów, dokładnie 1016 punktów.
1: To się jeszcze nigdy w życiu nie zdarzyło, żeby cztery cyferki wyświetlały
0: nawet
1: się
0: pan,
1: na tym
0: ekranie. Nawet pan sam Tadeusz Sztuk podczas programu oficjalnie ogłosił, że to wielki sukces, że nigdy czegoś takiego nie było i rzeczywiście potem media społecznościowe TVP to potwierdziły.
1: Powiem wam tak, no facet jest lepszy niż komputer, bo wiecie jak to jest z komputerem, nie?
2: Komputer? A? On się i tak zawsze pomyli przy dodawaniu, proszę.

0: No właśnie, to u nas w Radiu SK2 wracamy do czasów dzieciństwa, kiedy to się grało. Wtedy na karteczkach, teraz werbalnie w radiu.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Ależ dzisiaj będziemy czycho. Za moich czasów to były wielkie derby Polski. El Polskie Classico. Łódź, Warszawa, Warszawa, Łódź.
0: No i teraz właśnie taki pojedynek, bo mamy dwie Pauliny i musimy je po miejscowości rozróżnić. Mamy Paulinę z Łodzi i Paulinę z Warszawy. Dzień dobry.
4: Cześć, witajcie.
0: Drogie Paulinki, przypominam zasady naszej zabawy. Mamy koło, z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto wygrywa, kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Jak się Joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
4: Jasne.
5: Jasne.
0: Zaczyna Paulina Łódź.
3: Paulina Łódź, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
3: Dziękuję. Bo mam bliżej.
0: No tak. I zaraz zobaczymy. Prawie Joker, ale przeskoczyło. I mamy ostatnią zdradliwą literę alfabetu, czyli literę Z.
3: Ostatni raz, jak ktoś wylotował literę Z, to się zdradliwie rozłożył na literce Z.
0: Więc zobaczymy, jak będzie w twoim przypadku. Paulino, 20 sekund, uwaga.
3: Państwo.
5: Zambia.
3: Miasto.
5: Zamość.
3: Znana postać.
5: Zenon Martyniuk.
3: Roślina.
5: Zawilec.
3: Kolor.
5: Zielone.
3: Zawód.
5: Zoolog.
3: Samochód. Ja bym powiedział zastawa.
0: A ja bym powiedział Zafira Opel.
3: Ja bym powiedział Zaporożec. Trochę ich jest.
0: Trochę ich mogłoby być. Dobra, a ja z tym zawilcem zawsze mam problem. To jest roślina.
3: Ile razy
0: mi się to kojarzy z jakimś wężem.
3: No wiem, to za skroniec.
0: No, ale zawilec też pasuje. Tak widzę go oczami
3: się
0: wyobraźni,
3: zawija, tak?
0: Że przez no, koło nóg mi przebiega ten zawilec
3: nie,
0: w lesie.
3: No jest zawilce. No dobra, zawilców jak psów u nas, no.
0: No, dobra, sześć. Sześć punktów Paulina Łódź. Może być?
5: Może być.
0: Może
3: dobra,
0: być. Zobaczymy. Paulina, Warszawa. Prawo, lewo?
4: Lewo.
0: Lewo, dziękuję.
3: Bo ty masz bliżej.
0: Ja mam w lewo bliżej.
3: Tu już wiecie, kto u nas prawica, kto lewica, prawda?
0: A kto centro prawica?
3: No dobra, nie ma na razie.
0: Zatrzymało się na literze P. P jak papa. P jak papa. 20 sekund. Uwaga, państwo.
4: Portugalia.
0: Miasto.
4: Poznań.
0: Tytuł filmu.
4: Przeminął z wiatrem.
0: Imię.
4: Paulina.
0: Roślina.
4: Pieprz.
0: Potrawa.
4: Pizza.
0: Zawód.
4: Piekarz.
0: Samochód.
4: O Jezu, Peugeot.
0: Znana osoba. Już będzie po czasie ta znana
3: drogie
0: osoba.
3: Drogie panie, no co wy z tymi samochodami? No,
0: Polonez mógł też być tak, jakby
3: Pontiac,
0: tak miał.
3: No.
0: No. Jaki jak wtedy powiedziałeś?
3: Pontiac.
0: Pontiac?
3: No, okej. Okay. No, a co?
0: My nie wiem, co to jest Pontiac.
3: No to se sprawdź.
0: Tak?
3: Cztery koła i stodoła. Dobra. Posłuchajcie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No co masz? Co masz? To przeminęło z wiatrem, nie oglądałeś?
0: Czytałem, ale oglądać nie oglądałem.
3: No i mój drogi, mało rzeczy oglądałeś w życiu. 8 punktów.
0: Czyli ja 8, tutaj, tak?
3: Dobra. Ja tutaj nie widzę niczego, do czego
0: czyli
3: można
0: derby,
3: by było się przyczepić.
0: Derby El Clasico dla Warszawy.
3: Tym razem Warszawa.
0: Warszawa!
4: Jest!
0: Prezent
4: super.
0: Marzeń leci do Warszawy. Paulina z Warszawy zgarnia prezent marzeń. Paulinka z Łodzi, piękne nagrody pocieszenia ci wysyłamy.
5: Dzięki wielkie, pozdrawiam
0: wszystkiego
5: was.
0: Wszystkiego dobrego, również pozdrawiamy. Państwa miasta wracają jutro.
2: Państwa miasta
1: w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: A szkoda, bo człowiek by jeszcze posłuchał taki przyjemny ten utwór Mysłowicy. 25 po 8. Akcja dość taka skomplikowana.
1: Kamera akcja, można powiedzieć.
0: W podkrakowskich Myślenicach, bo drona nawet wykorzystała policja do namierzania kierowców, którzy wzajemnie się ostrzegali przed kontrolami drogowymi za pomocą świateł drogowych, że tam sobie mrygali, czy tam mrugali. I łącznie ukarano prawie 50 kierowców mandatami z tego powodu.
1: No i proszę bardzo. A może kierowcy wcale nikogo nie chcieli ostrzegać z droga policjo? Może kierowcy chcieli się tylko pochwalić, jakie mają długie?
2: SK2. SK2. SK2. SK2. Najlepsze.

0: Rosja. Urak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
1: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599, teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3.

0: oznacza, że będzie równie ciepło jak wczoraj. No i warto korzystać z takiej pogody, bo będzie jeszcze trochę cieplej jutro, 23 stopnie, ale już w piątek na bialskich termometrach zobaczymy co najwyżej 13 kresek. Sobota będzie trochę cieplejsza z 16 stopniami, a w niedzielę będzie 14. Dzisiaj przez cały dzień dużo chmur, jutro trochę więcej słońca, ale od piątku znowu pochmurniej deszczowo już tym razem.
1: 8.30, News SK2, Anna Łobocka. Za pół godziny rusza w Radomiu proces byłego proboszcza parafii w Przypkach koło Tarczyna. 61-letni Mirosław M., były już ksiądz, jest oskarżony o zamordowanie ze szczególnym okrucieństwem swojego znajomego. Do tematu będziemy wracać w naszych dzisiejszych newsach. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja. Ryzyko związane z doniesieniami o dżumie w Rosji jest bardzo niskie dla Europy. WHO podaje, że prowadzi konsultacje po śmierci pracownicy laboratorium w Irkucku na Syberii. Pod koniec września kobieta zajmująca się leczeniem dżumy rozbiła próbówkę zawierającą jej patogen. Iga Świątek walczy o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Polka w drugim secie mierzy się z Amerykanką Iwą Jowicz. Pierwszy set wygrała 6-1.

28,5 minuty do godziny 9, ja już za chwilę zabierzemy kogoś z nami na Stadion Narodowy do Loży VIP na wypasiony obiad razem z Radiem SK2, Darią Ładochą. Oj, będzie się działo.

0: No, czekam na pę.
1: Pę.
0: O, dziękuję.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
0: Słychać sztućce, słychać talerze, jak przy niedzieli o 14 mniej więcej.
1: Można powiedzieć, że my się też gotujemy o tej porze. Gotujemy się specjalnie dla was. Kolejna osoba ma szansę, żeby wybrać się z nami na Stadion Narodowy do loży VIP. Na taki, wiecie, naprawdę wypasiony obiad, ale i wszystko po polsku.
0: Mamy Dominika.
1: Dominik, dzień dobry.
3: Cześć.
0: Dominik, jest plebiscyt na naszej stronie sk2.pl. Można zagłosować na zupę, na drugie danie. Co to było w twoim przypadku?
3: W moim przypadku to był rosół i schabowy z ziemniaczkami i mizerią.
1: To jest najbardziej według mnie polski obiad rzeczywiście.
0: No ale tutaj już nic nie sugeruj, tak? Żeby inni sobie też według własnego serca
1: dlatego mówię, że według mnie.
0: Uznali, no mówię.
1: Chyba bardziej biało-czerwonego nie można sobie wymyślać.
0: Ale poczekaj, czyli ja trochę trafiłem z tym, z tą niedzielą, że jesteśmy jakby przy niedzieli o 14, co?
1: Tak mniej więcej. Tak. A posłuchaj, a ty, kto klepie u ciebie kotlety?
3: A u mnie w tym momencie to nie za bardzo ma czas kto klepać.
1: A dlaczego?
3: Ale jak trzeba, to ja.
1: A dlaczego nie ma czasu?
3: Mam dwójka małych dzieci.
0: A jak małych?
3: No jednoroczek, drugie 7 lat.
0: Ja mam jeszcze młodsze. Ale poczekaj, bo ja mam roczek i 5-latka.
1: A to roczek to już jeszcze bezzębny, nie?
3: Nie, już ma dużo zębów.
1: Tak?
0: No mój roczniak dopiero mu wychodzą. No to różnie.
1: Pogardziłby takim kotletem schabowym? Czy to się dzieciom nie daje? Nie wiem, nie pamiętam już.
3: Na razie to najbardziej jej smakuje spaghetti. Ale w sumie obu najbardziej smakuje spaghetti.
0: No, sam makaron bez sosu, nie? Najlepiej.
3: Ale mięsko najlepiej wchodzi.
1: Mięsko, widzisz?
0: No właśnie, czyli jednak. Ale tatuś za schabowym tęskni, bo nie ma czasu klepać. Ale rosołek chyba się pojawia, co? Jak dwójkę małych macie.
3: No, rosołek musi się pojawić.
1: Z zielonym czy bez?
3: Bez
1: zielonego.
3: Z marchewką, ale bez zielonego.
0: Dobra, Dominik, jak masz takiego smaka na schabowego, którego nie ma kto czasu klepać w domu, no to my cię bardzo serdecznie zapraszamy do loży VIP na Narodowy.
1: Być może my wyklepiemy dla ciebie.
3: Super, bardzo dziękuję.
1: I to jedzie wszystko, pozwól, bo możesz zabrać kogoś ze sobą. Rozumiem, że pewnie żonę.
3: No na pewno.
0: Ale
3: no.
0: Z kim zostawicie dzieci?
1: Znajdzie
3: kogoś
1: się.
3: Kogoś trzeba będzie znaleźć.
0: Dobra, wykombinujesz będziesz, tak?
1: Dla dobrego obiadu na Narodowym się zrobi wszystko.
0: Dobra, ale to nie wszystko, co mamy dla ciebie, bo jeszcze Kasiura.
1: Do tego dochodzi 500 i jeszcze nocleg w fajnym hotelu w Warszawie. Gratulujemy.
3: Dzięki, super,
0: No i zobaczymy, co wygra w plebiscycie, bo to będziemy konsumować wtedy tam razem ten najbardziej polski obiad, na który trwa głosowanie na naszej stronie sk2.pl. Jeszcze możecie zagłosować, potem pojawić się na antenie i zgarnąć też wejściówkę na Narodowy.
1: Idę dla ciebie, Dominik, wylizać już talerz, żebyś miał czysty.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu

0: Oj nie, no znaczy, tyle utworów tworzy, piękne są. Pani Sanak w Radiu SK2, ale pora wsiąść do wehikułu i udać się do roku nieznanego. Znaczy znany, już wiemy, 2005. To są newsy, które pojawiły się tego dnia, ale wiele, wiele lat temu. Tym razem aż 21 lat temu.
1: Jakie 21 lat temu? No 2008 jest... rok.
0: 8?
1: Tak.
0: To z 8?
1: Ale sprawa dotyczyła 5.
0: A, no tak, no. No to już tłumaczymy. Jan L., burmistrz Ozimka na Opolszczyźnie, został skazany na rok i 2 miesiące więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Sprawa dotyczy 600 porcji grochówki, którą burmistrz, notabene wybrany z listy mniejszości niemieckiej, zamówił na festyn wyborczy mniejszości przed wyborami do Sejmu w 2005 roku.
1: Burmistrz twierdził, że grochówka została zamówiona na imprezę dla młodzieży i tam skonsumowana. Sąd nie dał wiary tym wyjaśnieniom.
0: Zgodnie z uzasadnieniem wyroku, działanie burmistrza miało na celu zyskanie sympatii uczestników festynu.
1: Grochówką?
0: Wyborców i sympatyków mniejszości niemieckiej, pisała Wirtualna Polska 7 października 2008 roku.
1: No, jakby nie patrzeć, dużo czasu minęło. Dziś już sprawy nie ma. Przeminęła z wiatrem.

0: Halo, Jarząbek, wzywam cię, Wajda.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I do widzenia.
1: Do widzenia już powoli.
0: Bo tu już Antonina się szykuje do grania. 6 minut zostało nam do 9. Dzisiaj mamy święto wanny, tak przypominamy. Bo od rana rozmawialiśmy o tym, jakby była na przykład cała wanna jedzenia.
1: To czego to by była cała wanna?
0: Co byście schrupali tak w ilości wanna?
1: No i z nami jest stały nas słuchacz, prosimy.
2: Dzień dobry, tu anonimowy słuchacz dzisiaj. Schrupałbym wszystkie dziewczyny, które byś do tej wanny wyszły.
1: A, to dlatego anonimowy.
0: Dzięki, Jurek.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: I po reklamie.
12: Zaglądamy do prognoz pogody dla Białej Podlaskiej. Dzisiaj znowu 21 stopni na termometrach, czyli równie ciepło jak i wczoraj. Niestety dużo chmur dzisiaj przez cały dzień nad Białą, ale na szczęście z prognoz nie wynika, żeby z tych chmur coś dzisiaj padało. To dopiero nocą z czwartku na piątek. Deszczowo też zapowiada się na razie weekend. Będzie jeszcze trochę cieplej. Jutro 23 stopnie w Białej Podlaskiej, ale w piątek już tylko co najwyżej 13.
13: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Dziś mowy końcowe w procesie Sebastiana M. Prokuratura będzie domagać się maksymalnej kary. Chodzi o tragiczny wypadek na autostradzie A1 z 2023 roku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina, mówi Izabela Knapik z prokuratury w Katowicach.
14: Materiał jest pełny, kompletny i jasny. Żadna kara nie uczyni zadość, nie wróci życia ludziom. Możemy działać tylko w granicach ustawy i prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
13: Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Szwedzkie patrioty od grudnia będą stacjonować w Polsce. Rząd w Sztokholmie zdecydował o przekazaniu systemów obrony powietrznej na naszą granicę, a to w ramach misji NATO. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
15: Szef MONU przekazał, że żołnierze ze Szwecji i ich systemy Patriot w ramach sojuszniczych działań przejmą od Holendrów misję ochrony polskiego nieba i hubu logistycznego w Rzeszowie, przez który przechodzi duża część zachodniego wsparcia dla Ukrainy. Do tego już teraz szwedzkie samoloty Gripen są włączone w dyżury bojowe nad terytorium naszego kraju. Cel jest jeden, mówił premier Szwecji Ulf Kristersson. Chodzi o zapewnienie, żeby kluczowe wyposażenie docierało na Ukrainę od wszystkich państw wspierających jej obronę przed Rosją. Według szwedzkich mediów publicznych wraz z systemami Patriot do Polski zostanie wysłanych około 100 szwedzkich żołnierzy.
13: Iga Świątek w fenomenalnym stylu awansowała do ćwierćfinału turnieju w Pekinie. W dwóch setach ze zdecydowaną przewagą pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1, 6-3.
16: No w pierwszym secie Iga praktycznie nie dawała Amerykance dojść do słowa. Czarowała zagrywką, posyłała piłki w same narożniki i wygrała 5 gemów z rzędu. Iwa Jowicz wtedy zaczęła się bronić i wyrwała jednego gema Polce. Swoją dominację Świątek potwierdziła też na początku drugiego seta. Szybko zrobiło się 2-0 i wtedy zaczęły się prawdziwe emocje. Amerykanka złapała rytm i po raz pierwszy przełamała Igę, wygrywając 3 gemy z rzędu. Wtedy Polka wróciła na dobre tory i ostatecznie pokonała Jowicz 6-3. W ćwierćfinale Świątek spotka się ze zwyciężczynią pojedynku Elis Mertens Kokogov, który właśnie powinien się rozpoczynać.
13: A spotkanie obserwował Jakub Krzyżak.
0: SK2 News, Biała Podlaska.
12: I Bartek Ważny, jest praca w bialskim starostwie. Poszukiwany jest inspektor na zastępstwo do referatu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Miele widziane doświadczenie w służbach mundurowych, zarządzaniu kryzysowym, ochronie ludności, obronie cywilnej lub administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa. Szczegóły na fanpage'u Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Uczniowie i nauczyciele z drugiego LO w Białej przygotowują Miejski Dzień Kosmosu. Będzie mowa o satelitach, nowych technologiach oraz o udziale polskich naukowców w podboju kosmosu. Wydarzenie w czwartek od 9.
17: 9.02, a ja tutaj z Anią próbuję zebrać porady, jak wyczyścić z białych spodni kakao, więc może słuchacze mają rady. Ania poradziła, że jakoś na sucho.
18: Może, tak, na sucho, może jakimś pędzelkiem chociaż.
17: Gdzie ja tu pędzelek znajdę, kochana. Będę szukać. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś porady, co z tym zrobić, bo ja jeszcze muszę pędzić potem na spotkanie, a nie mam nic na przebranie, no to czekam na radiowym messengerze. Antonina Van Dessel, wasza środowa gapa. Dzień dobry.
19: 10 hitów.
20: 10 najlepszych polskich hitów.
21: Jeden po drugim.
17: Może chociaż muzyka ukoi moje serce. Kleo, za krokiem krok.

0: Podlaska 2. Biała Podlaska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Edyta Górnia i jej dotyk. Dotyk kakao to ja miałam na swoich białych spodniach, a wy na radiowym Messengerze doradzacie mi, co mam zrobić, jak żyć i jak tego się w ogóle pozbyć. No więc tak, Basia napisała, że najlepiej to by było to na sucho jakoś tak zdmuchnąć. Nie da rady, bo już za bardzo jest głęboko w tych spodniach. A Katarzyna napisała, żeby to zaprać szarym mydłem. I to jest, myślę, że dobry pomysł, tylko skąd ja tu wezmę szare mydło? Ale przejdę się, poszukam, może ktoś przez przypadek ma. I jeszcze słuchaczka Ela napisała, że słucha nas i nikomu nie pozwala przełączyć radia, chociaż szef woli rocka. No, a po południu niech sobie słuchają, czego chcą. Tolerancja musi być. Ela, bardzo dobrze, tylko dlaczego nie powiedziałaś mi, co mam zrobić z tym kakao na spodniach? Ale wszystkich was serdecznie pozdrawiam i firmę, gdzie słuchacie Eski 2 również. Rocka to sobie słuchajcie po południu.
1: Eska 2.
0: U nas też są rockowe bity. Baranowski, lubię być z nią. Już teraz u nas, a później będzie jeszcze dużo dobrego.

0: Wehikuł czasu.
1: Nasz wehikuł czasu rusza w kolejną podróż i dzisiaj cofamy się do 1972 roku, kiedy to 2 plus 1 podbijało listy przebojów piosenką Chodź, pomaluj mój świat. No i to jest numer, który znalazł się na debiutanckiej płycie zespołu Nowy Wspaniały Świat i bardzo szybko stał się jednym z największych hitów grupy. A co działo się wtedy? No w Polsce, słuchajcie, otwarto port północny w Gdańsku, a na świecie Apollo 16 ruszyło w kolejną podróż na Księżyc. No i właśnie w takim 1972 roku 2 plus 1 postanowiło trochę

0: PRO, wychowany w Polsce, śpiewa, że to kawałek dla wszystkich z całej Polski. No to tak jak Radio SK2, gra dla wszystkich w całej Polsce. Ale ja nie o tym, bo jest środa, więc przydałoby się troszeczkę ploteczek z naszego polskiego show biznesowego podwórka. Wiecie, że ja lubię wyszukiwać dla was takie smaczki. No i słuchajcie, w internecie niezła afera wokół mrożonej pizzy znanego youtubera Książula. Jedni mówią, sprzedał swoje zasady. Drudzy są mega oburzeni, a jeszcze inni się śmieją. No i kolejni mówią, że z czystej ciekawości chcą sprawdzić, o co tyle szumu. No i tak pomyślałam sobie, że trzeba przyznać, że z punktu widzenia biznesu, no to chłopak wie, jak wykorzystać swój moment. No bo wiecie, jaka jest zasada. Nieważne, czy mówią dobrze, czy źle, ważne, że mówią. A ciekawość potrafi zrobić swoje. I tutaj, cytując klasyka, afera aferą, ale hajs musi się zgadzać. Jemu na pewno wyjdzie to na plus.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: I po reklamie.

0: Za chwilkę na zegarach godzina 10. To było Lady Punk, Zamki na piasku, czyli tytuł idealny, żeby na moment jeszcze zamknąć oczy i przypomnieć sobie wakacje. Tak na chwilkę chociaż, nie? A po 10 muzycznie na start Messiah, T-Love i Sanach. I to tylko na początek, więc koniecznie zostańcie z nami, bo będziemy w środę rozkręcać się jeszcze bardziej. Obiecuję.
1: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
4: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Ledwo 12 stopni mamy teraz na bialskich termometrach, ale dzisiaj doczekamy się 21 kresek i to będzie prawie najcieplejszy dzień w tym tygodniu, bo jeszcze jutro będzie 22. Ale wracając do środy, to przez większość dnia dużo słońca, chmury też jeszcze oczywiście będą się przewijały po naszym niebie, ale w prognozach pogody deszczowe chmury widać dopiero w piątek. Na termometrach jutro 22, jak wspomniałem, ale w piątek to już będzie tylko 13 stopni.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Jest 10 Newseska 2, Anna Łobocka. 12 osób nie żyje, a około 30 zostało rannych. To po zmasowanych atakach na Ukrainę. Najtrudniejsza sytuacja jest w mieście Pryłuki w obwodzie czernichowskim. Tam zniszczonych zostało kilka bloków mieszkalnych, zginęło 5 osób. Pod gruzami wciąż są ludzie. Tam jest brat mojego męża z rodziną. Wśród nich 1,5-roczny syn, młoda rodzina. Oni na 4. piętrze mieszkali. Zadzwoniliśmy do nich, nikt nie odbierał. Tej nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 50 rakiet i 130 dronów. O krok od tragedii w Rydułtowych na Śląsku 3-letni chłopiec spadł z 4. piętra. Dziecko do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka zabrał śmigłowiec LPR-u. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Policja sprawdza okoliczności wypadku, mówi Małgorzata Koniarska z komendy w Wodzisławiu.
9: Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 3-letni chłopczyk pod nieuwagę swojej mamy wdrapał się na parapet, następnie wypadł z otwartego okna mieszkania.
8: Matka dziecka była trzeźwa. Trasa do Warszawy nieprzejezdna. Jedna osoba ranna w wypadku na S7 na Mazowszu. W miejscowości Mleczków na wysokości Radomia osobówka zderzyła się z pojazdem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
10: Kierujący Mercedesem jadąc w kierunku Warszawy uderzył w tył Forda. Jedna osoba z Forda, mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują służby, policjanci ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.
8: Mówiła Justyna Jaśkiewicz z policji w Radomiu. Droga w kierunku Warszawy, przypomnę, jest całkowicie zablokowana.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
7: I Bartek, ważne będą nowe samochody egzaminacyjne w Bielskim Wordzie. W marcu przyszłego roku ośrodek planuje ogłosić przetarg na to zadanie. Nowe pojazdy pojawią się nie tylko w samej Białej Podlaski, ale także w oddziale terenowym w Łukowie. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w czerwcu dowiemy się, jaki będzie nowy model Elek. Egzaminy na nich będą prowadzone od 1 września. Bialska Platerka pod patronatem warszawskiej uczelni. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego objął patronat nad drugim ELO imienia Emilii Plater. Dzięki temu uczniowie mogą liczyć chociażby na spotkania z naukowcami ze stolicy.
0: Dzisiaj mamy dzień wanny, więc nie mogę cię nie zapytać, czy ty jesteś, Ania, team wanna, czy team szybki prysznic i po sprawie?
8: Absolutnie team prysznic. Może niekoniecznie szybki, ale absolutnie prysznic.
0: A u mnie to zależy od pory dnia. Rano team prysznic, ale wieczorem to ja świeczki odpalam, kulę do kąpieli i w dzień wanny będę dzisiaj świętować godnie, więc polecam i tobie dzisiaj relaks.
8: Może, spróbuję.
0: I wszystkim państwu. W środę wskazane. Antonina Van Dessel, dzień dobry.
4: Bez reklam. Jeden po drugim.
1: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
0: Messiah, lepsza połowa. No, lepsza połowa tygodnia.

ale to jest ładny numer. Sumptuastik za jeden uśmiech twój, idealny na środę. A jeszcze wiecie, co jest idealne w środę? W środę to idealnie jest wejść na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, no i wziąć udział w naszej zabawie Najbardziej Polski Obiad. Słuchajcie, co trzeba zrobić? Wchodzicie na tę stronę i głosujecie, co waszym zdaniem jest najbardziej polskim obiadem. Jaka zupa? Może to być rosół, pomidorowa, macie bardzo duży wybór. I drugie danie. Kopytka, pyzy, łazanki, może kotlet schabowy, a jeżeli wam nic z tego nie pasuje, to możecie dawać też własne propozycje. Dodatkowo, jeżeli napiszecie, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść przy naszym eskowym stole, no to słuchajcie, może do was zadzwonimy i może to wy 7 listopada przyjedziecie do Warszawy, dostaniecie nocleg w wypasionym hotelu, 500 zł kieszonkowego, no i udział w tym najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym 7 listopada. Przypominam, będzie tam cała ekipa Radia SK2 i będzie też Daria Ładocha, która zaprasza do tej zabawy. Więc myślę, że fajny pomysł na spędzenie czasu, no i fajny pomysł, żeby dobrze się najeść. Więc co, zachęcam, sk2.pl, zakładka Wygraj. SK2. A teraz w podróż ruszamy z budką suflera. Piąty bieg. Słuchamy w SC2 już teraz.

0: Ach, ale ona ma głos. Agnieszka Chylińska, ONA i numer drzwi. Dzisiaj środa, więc no środek tygodnia, do weekendu coraz bliżej, ale widzę na radiowym messengerze, że potrzebujecie takiego wsparcia w tym tygodniu, żeby jakoś tak było łatwiej. No i teraz pozdrowienia dla kochanej ekipy Agaciar z Katowic. Dziewczyny, ja wiem, że jak zwykle ciężko pracujecie w pocie czoła aż do godziny 16, więc do tej 16, no jeszcze kawałek, jakby nie patrzeć, więc pamiętajcie o kawie, no bo bez niej no żadne ciężkie pracowanie w pocie czoła, no nie uda się. A pozdrowienia przesyła Wam Wasza słuchaczka, nasza słuchaczka i Wasza koleżanka Olga, która chciała, żebyście wiedziały, że ktoś o Was pamięta. I teraz specjalnie dla wszystkich dziewczyn, ale nie tylko, i wszystkich, którzy pracują w pocie czoła, Kaśka Sochacka i jej szum. Tak na wyciszenie, i to jest idealny numer, żeby właśnie zrobić przerwę na kawę.
1: SK2. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czy wiesz, że i ty możesz zostać rodziną zastępczą? Rodzina zastępcza to nie tylko pomoc dziecku, to także wsparcie dla ciebie i twojej rodziny. Gwarantujemy ci doradztwo specjalistów, pomoc finansową i profesjonalne szkolenia. Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej i zostań rodziną zastępczą. Sprawdź twojeserce.domem.pl. Czekamy na ciebie. Razem możemy więcej. Kampania realizowana w ramach projektu Dom 2.0. Kompleksowy program wspierający dzieci i rodziny powiatu bialskiego w trudnych sytuacjach życiowych. Fundusze europejskie dla Lubelskiego.
4: I po reklamie.

0: Już za chwilkę godzina 11, to była Carla Fernandez, Chcę tu zostać. Ja chcę tu zostać i spokojnie jeszcze troszkę tutaj będę. I po 11 kolejna porcja najlepszych polskich hitów. Na początek Dawid Podsiadło, Sylwia Grzeszczak, Urszula. Ach, jak sami słyszycie, będzie mega dobrze. Ja już nie mogę się doczekać, więc co? No zostańcie koniecznie ze mną i słuchamy.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: 16 stopni pokazują teraz bielskie termometry, a przypomnę, że dzisiaj mamy się doczekać 21 kresek. Jeszcze trochę słońca będzie do samego końca dnia, na szczęście chmury tylko jako dodatek na niebie, no i żadnych opadów deszczu się nie spodziewamy, przynajmniej nie dzisiaj, nie jutro, ale już w piątek niestety ma być deszczowo. Na termometrach jeszcze trochę cieplej jutro, 22 stopnie, ale w piątek już co najwyżej 13 kresek. Niewiele cieplej będzie w weekend.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Sprawa zabójstwa nastoletniej Mai z Mławy na Wokandzie w Płocku ruszył proces Bartosza G. Na miejscu jest nasz reporter Kuba Hochera.
5: W Sądzie Okręgowym w Płocku rozpoczyna się właśnie pierwsze przygotowawcze posiedzenie. Odbędzie się ono za zamkniętymi drzwiami, a jego celem jest ustalenie dalszego toku postępowania, w tym terminów kolejnych rozpraw oraz kwestii związanych z dowodami. Dziś nie będą przesłuchiwani świadkowie, ani nie będą odtwarzane nagrania.
4: Według ustaleń 17-letni wówczas Bartosz G. zabił o rok młodszą Maję w kwietniu ubiegłego roku. Chłopaka zatrzymano w Grecji, skąd sprowadzono go do Polski. Prawdopodobnie zawiódł czynnik ludzki. Tak o wpadce z alertem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówi nam wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Przypomnijmy, w tym tygodniu w związku z kolejnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę RCB rozesłało do setek tysięcy Polaków SMS-y z ostrzeżeniem. Problem jednak w tym, że takie wiadomości dotarły do mieszkańców województwa lubuskiego, które pomylono z lubelskim. Sprawą zajęło się MSWiA.
6: W tej chwili prowadzimy postępowanie wyjaśniające, jak będziemy mieli pełny raport. Na raport pierwszy otrzymał pan minister Kierwiński, to myślę, że również powiadomimy opinię publiczną. Prowadzimy, powiedzmy, wyjaśnienia, powiedzmy, kto na tą chwilę pełnił dyżur, w jaki sposób zapadały decyzje. Chciałem po prostu również wszystkich państwa przeprosić za to, co się po prostu wydarzyło.
4: Jak zaznaczył Szczepański, w tamtym dniu mieszkańcy Lubelszczyzny również otrzymali alerty związane z zagrożeniem. W Świnoujściu saperzy w akcji zneutralizują dzisiaj ostatnią minę z II wojny światowej, mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
7: Do unieszkodliwienia został jeden obiekt, warunki pogodowe powinny sprzyjać, więc mam nadzieję, że wszystko uda się przebywać zgodnie z planem.
4: Służby apelują, aby pamiętać o obowiązujących obostrzeniach.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
3: I Bartek ważny, ponad 12 milionów złotych dofinansowania otrzymała gmina Łomazy na budowę Centrum Aktywności Społecznej, które powstanie w Dubowie, mówi wójt Jerzy Czyżewski.
8: To jest największy projekt ostatnich lat w gminie Łomazy, jeśli chodzi o kwotę.
3: Budynek będzie miał ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni. Ma być gotowy na koniec przyszłego roku. Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej zaprasza na Noc Bibliotek. Wśród zaproszonych pisarzy będzie m.in. Magda Stachula, autorka thrillerów psychologicznych. Wydarzenie 16 października.
9: Teraz będzie pytanie z cyklu Trudne.
4: Tak, słucham.
9: Środa dla mnie to jest taki najbardziej w sumie nijaki dzień tygodnia. No i teraz obronisz ją, czy zostawiamy bez adwokata?
4: Obronię, bo środa to jest taki właśnie środek, kiedy już tylko z górki czwartek, właściwie po pojutrze mamy piątek.
9: Dobra, te argumenty mnie przekonały. Dobra, czyli bliżej weekendu. Antonina Wandesel, witam, środę po 11:00. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania.
10: No to gramy.
1: 10 hitów.
10: Najlepszych polskich hitów. Polskich hitów.
9: I na początek Dawid Podsiadło i jego Tazosy w SC2. No to słuchamy.

Bardzo taki pozytywny numer, Baim, ta sama chwila, a za moment Dawid Kwiatkowski i jego Café de Paris. I ja tylko przypomnę, że Dawid Kwiatkowski w miniony piątek, 2 października, wypuścił na światło dzienne swój najnowszy album Południe. I tutaj tytuł jest taki przewrotny, dlatego że Południe nie tylko ze względu na inspiracje, które czerpał z krajów położonych na południe od Polski, ale również chodzi tutaj o południe jako taki moment dnia, kiedy słońce jest najwyżej. I żeby czerpać z tego momentu. I słuchajcie, my byliśmy na premierze tej płyty, bo Dawid zorganizował spotkanie z fanami w Złotych Tarasach. I co tam się działo? Było taki tłum po prostu fanów. I Dawid, który z cierpliwością podchodził do każdego, był mega kochany. A jeżeli chcecie to zobaczyć, to zapraszam Was na nasze media społecznościowe. Byliśmy, widzieliśmy i nawet z Dawidem udało nam się porozmawiać. Naprawdę wyjątkowa osoba i naprawdę wyjątkowy album. Naprawdę. Polecam.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem cofamy się do 1983 roku. I to były czasy, kiedy telefon komórkowy, no, był jeszcze czymś z filmów science fiction, a na ulicach królowały maluchy. A Harley był dla większości Polaków symbolem zupełnie innego, trochę takiego niedostępnego świata. I właśnie wtedy zespół Jam nagrał jeden ze swoich, no chyba najbardziej charakterystycznych numerów, czyli Harley Mój. I to jest piosenka o wolności, drodze i marzeniu, żeby chociaż na chwilę wyrwać się z codzienności. I Harley nie jest tutaj tylko motocyklem, jest symbolem niezależności i życia totalnie po swojemu, na swoich zasadach. I może właśnie dlatego ten numer do dzisiaj tak dobrze działa. No bo nieważne czym jeździsz, czasami każdy z nas ma ochotę po prostu odpalić silnik i ruszyć przed siebie, w nieznane. No i my właśnie teraz ruszymy z Jamem w nieznane Harleyem.

0: To jest taki numer, który u mnie wjeżdża idealnie w piątek. Trochę klubowe rytmy i takie fajne, tajemnicze Liwka, poza tobą nic. To jest nowość na naszej playliście. No i przeczytałam teraz, że naprawdę w kuchni mnie już nic nie zdziwi. Słuchajcie, człowiek myśli, że coś wyrzuca, a za chwilę okazuje się, że właśnie pozbył się kuchennego skarbu. I dopiero co dowiadywałam się o termoforach z pestek wiśni, które no niestety wywalałam. A teraz proszę bardzo. Okazuje się, że woda po mozzarelli może mieć drugie życie. No i podobno zawiera niewielkie ilości składników pochodzących z sera, wapń, witaminy z grupy B. No do tego wszystkiego jest lekko słona, więc można na przykład zastąpić nią część wody, którą dodajemy do ciasta na pizzę na przykład, albo do sosu. Więc no naprawdę w kuchni niczego nie można spokojnie wylać. I myślę sobie, że jeszcze chwila i będziemy sprawdzać, czy na przykład talerz po obiedzie też ma jakieś ukryte zastosowanie i super moce. Ja już w tym wszystkim się gubię. SK2.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj!

0: Radia Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
3: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Festiwal nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klinki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruvita 400 gramów. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Na zegarach za chwilkę południe. To był Lady Punk, tacy sami. I tacy sami my w Radiu SK2 po godzinie 12 obiecuję, że będziemy. Dalej będziemy Wam grać w 100% po polsku i to na pewno się nie zmieni. Na start Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz, Mysłowic i Wiktoria Kida z Oskarem Cyncem. Koniecznie bądźcie z nami i do usłyszenia za moment.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto moto.
12: 21 stopni mamy zobaczyć maksymalnie na bielskich termometrach dzisiaj. Dużo słońca, trochę chmur jeszcze będzie. Do końca dnia się utrzymywało na naszym niebie, ale na szczęście bez opadów deszczu dzisiaj oraz bez większych szans na silniejsze porywy wiatru. Deszcz przyjdzie, ale to dopiero w piątek. Przed nami jeszcze jeden bardzo słoneczny dzień i ciepły. Jutro 22 stopnie w Białej Podlaskiej, ale już niestety ten deszczowy piątek przyniesie też niższe temperatury rzędu 13 kresek.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: Jest 12. News SK2. Jakub Konieczkowicz ma zarzuty, ale na razie zostaje na wolności. Sąd rejonowy w Nowym Sączu nie zdecydował się na areszt dla drugiego mężczyzny zamieszanego w nielegalny wyścig samochodowy, w którym zginął 50-latek.
14: Sąd orzekł wobec podejrzanego środki w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju, a także poręczenia majątkowego, które podejrzany musi wpłacić.
13: Mówi Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Przypomnę, do wypadku doszło w minioną sobotę na jednym z przejść. Dla pieszych śmiertelnie potrącono mężczyznę. Jak się później okazało, był to nielegalny wyścig. Sprawca wypadku trafił do aresztu na 3 miesiące. Pełna zgoda przy wiejskiej. Sejm będzie właściwie jednomyślny. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych, a to reakcja na serię wypadków, zwłaszcza na tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wbiła się w pociąg. Politycy ze wszystkich stron podkreślają, że zmiany są potrzebne.
15: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko ponosi nie tylko on. Ryzykuje życie pasażerów pociągu.
16: Ta ustawa powstała na chybcika, powstała ze względu na wypadki.
17: Skoro chcemy więcej pociągów, musimy równocześnie konsekwentnie likwidować przejazdy kolizyjne.
18: Myślę też, że należałoby się zastanowić, panie ministrze, jak wygląda system kształcenia, nie tylko kierowców zawodowych.
13: Mówili posłowie Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej, Rafał Weber z Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej i niezrzeszona Paulina Matysiak. Nad projektem Sejm będzie głosował jutro. Polski wynalazek robi furorę. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali najnowszy model łazika marsjańskiego Scorpio. Ich dotychczasowy projekt zdobył już ponad 20 medali na całym świecie.
19: Polskie łaziki są jednymi z najlepszych tak naprawdę na całym świecie. Jakiś czas temu wróciliśmy z zawodów Anatolian Rower Challenge. 4 pierwsze miejsca zostały zajęte przez drużyny z Polski.
13: Mówi Krystian Fluder, wiceprezes Koła Naukowego Skorpion. Łazik wkrótce ma powalczyć ze światową czołówką na turniejach w USA, Turcji czy Polsce.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
12: I Bartek Ważny, lubelscy terytorialsi będą ćwiczyć w terenie. Pojazdy wojskowe i samych żołnierzy można zobaczyć będzie także niedaleko Białej Podlaskiej. Chodzi o powiat Rydzki i miejscowości Stary Zadybie oraz Nowe Zadybie. Ćwiczenia będą prowadzone od jutra do niedzieli włącznie. Bialscy policjanci zatrzymali 32-latka ściganego listem gończym. Mężczyzna był poszukiwany do odsiadki za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu. Przed policjantami schował się w Wersalce. Kiedy go tam znaleźli, 32-latek był zaskoczony i udawał, że śpi. Teraz najbliższe miesiące spędzi w zakładzie karnym.
0: Robię takie szybkie badanie społeczne, Kuba.
13: No słucham.
0: Masz jesienią coś, na co czekałeś cały rok? Masz na pewno, bo ty jesteś jesieniarzem, dawaj.
13: No taki moment, gdzie się robi jednak trochę chłodniej, bo ja to nie lubię, jak jest za gorąco.
0: Kuba, ja myślałam, że powiesz jakaś, nie wiem, pumpkin spice latte albo
13: no,
0: coś.
13: No zacznij o takie rzeczy, no to ci mówię, jak jest.
0: No dobrze, no to czeka na zimno, ja czekam na słońce. Nie dogadamy się, mój kolego. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania.
10: No to

0: Poseł wkręca.
1: Tak, słucham.
2: Do pani Roxany z wylotu na 21 do Włoch. To pani?
1: Tak jest.
2: Kłaniam się od tłuszczonej pana po tej stronie dział odpraw lotniczych. Szanowna pani, informuję w sprawie lotu 5:50. Przylot do Włoch będzie jakoś godzina 8, z tym, że będziemy musieli państwa poinformować o zmianie, jeśli chodzi o odprawę. I tutaj muszę panią zapytać, gdzie pani będzie chciała, czy Bari, czy Neapol?
1: Ale chodzi o lot z Polski do Włoch.
2: Tak, bo pani ma lotnisko Brindisi.
1: Tak.
2: Ono się otworzy dopiero o godzinie 10, ponieważ tam chyba mają jakiś protest, jeśli chodzi o poranne godziny. I o 10 będą mogli państwa przyjąć, ale że lot będzie o 8 i musimy państwa, proszę pani, z pokładu jakby odtransportować, to albo Neapol, albo Bari.
1: W sensie, że po prostu wylądujemy na przykład na Bari, tak?
2: Wylecicie, proszę pani, normalnie z Wrocławia. Później, proszę pani, lecicie na Brindisi, ale proszę pani, wychodzicie z samolotu i autokar was wiezie albo na Bari, albo na Neapol, żebyście wyszli z lotniska.
1: Aha, dobrze. No to Bari, tak, tak.
2: Na Bari? Dobrze, ale mam tylko jedno miejsce, widzę.
1: Ale jeżeli tylko mnie pani by wpisała, to co wtedy z moją osobą?
2: No ta druga osoba na Neapol będzie, proszę pani, odwożona i tam będzie na lotnisku wypuszczona na Włochy.
1: No,
2: czy odwrotnie zrobić?
1: W sensie nie możemy się rozdzielić, a obydwie na Neapol, no nam bardzo nie pasuje, bo Neapol jest już kawałek.
2: No tak, tylko że, proszę pani, my musimy tym samym samolotem wyruszyć w drogę powrotną. I jeżeli państwo będziecie w samolocie do godziny 10, aż otworzą lotnisko, to jest nieekonomiczne i my nie możemy na to pozwolić. Dlatego podstawiane są autobusy, żeby państwa dowieźć na lotnisko, proszę pani, niedaleko.
1: Dobrze, a do Neapolu są dwa miejsca?
2: Ja mam w Neapolu, proszę pani, jeszcze 20 miejsc.
1: Dobrze, a z kim będę się mogła kontaktować jeszcze, gdzie najlepiej dzwonić dotyczący tego transportu?
2: No to koniecznie do Aleksandry.
3: Cześć Aleksandra, jesteś kręcona w Radiu SK.
1: Proszę mnie już nie denerwować, bo tyle rzeczy jest stresujących przed tym wyjazdem, że... Losel kręca.

0: Mój jest ten kawałek podłogi. Mój jest ten kawałek podłogi. Jeszcze przez moment, zanim Kamil Kowalski do was przyjdzie. I słuchajcie, mam takie wieści. Za niecałe 3 miesiące mamy już 2027 rok. I właśnie dotarło do mnie, że od 2019 będzie nas dzielić 8 lat. 8. Czy wy to czaicie? Przecież 2019 był dosłownie chwilę temu. Czas naprawdę jakoś, mam wrażenie, że przyspieszył, tylko nie wiem, dlaczego robi to wybiórczo. I najbardziej w tym wszystkim zastanawia mnie jedno. Dlaczego poniedziałek jest tak daleko od piątku, a piątek jest tak blisko poniedziałku? Wiecie co? Na 2027 rok ja nie jestem jeszcze gotowa, ale na piątek, no to zawsze, wiadomo.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego
7: za mniej. I po reklamie.

0: Już za chwilkę godzina 13, to była Maryla Rodowicz i Krzysiek Zalewski, Remedium, czyli wsiąść do pociągu. I ja za chwilkę wsiadam do tego pociągu i jadę hen daleko przed siebie, ale spokojnie, bo zostawiam Was w bardzo dobrych, męskich rękach Kamila Kowalskiego, który za chwilkę przejmuje antenę i ma porcję najlepszych polskich hitów. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam środowe buziaki, trzymajcie się i słyszymy się jutro o 9:00. Pa!
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: Bielskie termometry coraz wyższe wskazania już dzisiaj pokazują. Maksymalnie czekamy na 21 kresek, ale oczywiście wieczorem będzie coraz chłodniej, a w nocy tylko 8 stopni. Do końca dnia na szczęście cały czas jeszcze słońce będzie wychylało się zza chmur. Nie widać większych szans na opady deszczu. Te mają przyjść dopiero w piątek. Przed nami jeszcze jeden bardzo słoneczny i ciepły dzień. Jutro 22 stopnie w Białej Podlaskiej, ale piątek przyniesie już tylko 13 stopni. W sobotę będzie 15, a w niedzielę znowu 13 i deszczowo.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Co najmniej 8 osób zostało rannych. Na razie nie potwierdzono oficjalnie, że dwie są w ciężkim stanie. Nasz reporter Jakub Krzyżak zbiera najnowsze informacje w tej sprawie. Co ustaliłeś?
15: Najważniejsza informacja jest taka, że po krótkiej obławie policjanci zatrzymali 19-letniego napastnika. To uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce, gdzie doszło do ataku.
16: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
15: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
16: Tak, to jest uczeń tej placówki.
15: Mówi mi starszy aspirant Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. W ataku rannych zostało 8 osób. Przekazał mi młodszy brygadier Adrian Stupski z Ostrołęckiej Straży Pożarnej.
17: Jest to 5 dzieci i 3 osoby dorosłe.
15: Na miejscu wciąż działają służby. 30 strażaków zabezpiecza miejsce zdarzenia. Policja ustala jego dokładny przebieg.
14: Jutro tańsze tankowanie. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na czwartek. Za litr 95 zapłacimy 6 zł i 83 grosze, o 3 grosze mniej niż dziś. Z kolei za diesel 7 zł i 74 grosze. To 6-groszowy spadek. Stała baza wojsk USA mogłaby powstać w Bydgoszczy, uważa wicewojewoda kujawsko-pomorski. Zdaniem Piotra Hemmerlinga miasto jest już ważnym garnizonem.
18: Chcielibyśmy, żeby taka baza powstała. Ważny punkt na mapie instytucji obronnych w kraju.
14: Bydgoszcz jest już siedzibą ważnych struktur NATO. A co na to mieszkańcy?
19: Ja się czuję bezpieczna. Jest jakaś obrona.
20: Z okna widzę, więc dla mnie to już jest normalne.
21: A wojska amerykańskie?
20: Niech przyjadą, niech nas bronią.
14: A na liście możliwych lokalizacji baz wojsk USA są też Poznań czy Wrocław. Znamy laureatów Nobla z chemii. To Francuz Henri Cagon i japoński naukowiec Kenzo Sohai.
22: Nasz organizm składa się z materiałów, które nie są identyczne ze swoim odbiciem lustrzanym. Tak jak nasze dłonie. Ci profesorowie odkryli, że są układy, w których możemy się spodziewać, że nagle dostaniemy taką lawinę powielania się jednej ze skrętności.
14: Tłumaczy profesor Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. A już jutro poznamy tegorocznego laureata Literackiej Nagrody Nobla.
2: SK2 News, Biała Podlaska.
13: I Bartek Ważny miał ponad 3,5 promila alkoholu we krwi. Próbował uciec przed kontrolą, znieważył też funkcjonariuszy. Straż Graniczna z Janowa Podlaskiego zatrzymała 50-latka. Jak się okazało, miał też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Lekarz weterynarii, hodowca koni, sędzia międzynarodowy i wieloletni prezes stadniny koni w Janowie Podlaskim. Marek Trela, bo o nim mowa, od kilku lat pracuje w Jordanii.
23: Zajmuje się tymi swoimi zwierzętami dzikimi w Jordanii, stadniną królewską.
13: Trela przebywa teraz w Polsce. Doradza obecnej prezes stadniny koni w Janowie Podlaskim.
24: Środa. Pogoda dzisiaj taka, że aż prosi się, bo środa to prosi się o loda. I to takiego dobrego, może niekoniecznie chemicznego, ale Nagrodę Nobla można mu na pewno wręczyć. Choćby taka jedna gałeczka na poprawę humoru, co wy na to. Z Sanach, z Rafałem Brzozowskim i z... Niech będzie. Dawid Podsiadło na dzień dobry.
2: 10. 10 najlepszych polskich hitów.
24: Jeden po drugim. SK2. To co, panie Dawidzie? Zapraszamy?
25: Zapraszamy.

0: pora na trochę takich muzycznych motyli w brzuchu, dźwięki, przy których miękną kolana. Warius Mangs w SC2 i piosenka księżycowa. A tymczasem czytam, że zaobserwowano silny rozbłysk nie na księżycu, ale na słońcu. Co to oznacza dla Ziemi? Pytają w artykule.
1: SK2.
0: Tak, silny rozbłysk na słońcu, no to oznacza, że nadciąga fala ciepła. W SC2 jak słońce błyszczy. Muniek i pola.

0: to teraz trochę odrywamy się od tego lądu z Krzysztofem Kilijańskim i Skają w SK2 Wehikule Czasu.
1: SK2 Wehikule Czasu.
0: Czy piosenka może powstać przypadkiem? Czy możesz w prezencie otrzymać muzykę, linię melodyczną od jednego z najbardziej znanych rockowych zespołów w Polsce? Czy tekst największego polskiego hita, jednego z największych, można napisać w środku nocy i to w 3 godziny? I potem, czy tak powstały numer można zaśpiewać w Opolu? I czy można za niego otrzymać złotą płytę? Kochani, na wszystkie te odpowiedzi, na te wszystkie pytania, odpowiedź brzmi tak.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Numer, w którym maczała palce budka suflera. Melodia, muzyka. Tekst napisany w nocy, w 3 godziny. Szał potem na festiwalu w Opolu, lata 80. Złota płyta za singiel. To co powiedziałem, tyle samo prawd, ile kłamstw. Izabela Trojanowska.

0: Są tacy, którzy mogą ze szczęścia również płakać, bo mamy w Polsce nowych milionerów. Wczoraj w popularnej loterii 6 trafiły i zgarnęły po ponad 10 baniek na głowę. Aż 2 osoby. Aż 2.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy tak,

0: także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Czy wiesz, że i ty możesz zostać rodziną zastępczą? Rodzina zastępcza to nie tylko pomoc dziecku, to także wsparcie dla ciebie i twojej rodziny. Gwarantujemy ci doradztwo specjalistów, pomoc finansową i profesjonalne szkolenia. Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej i zostań rodziną zastępczą. Sprawdź twojesercedomem.pl. Czekamy na ciebie. Razem możemy więcej. Kampania realizowana w ramach projektu Dom 2.0. Kompleksowy program wspierający dzieci i rodziny powiatu bialskiego w trudnych sytuacjach życiowych. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: numer, który sprawdza się nie tylko po udanym weekendzie, ale także i w środku tygodnia. Rezerwat i zaopiekuj się mną, czyli zero udawania twardziela. Twarde za to są fakty, które punktualnie o 14 wesce 2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: 21 stopni to maksymalna temperatura dzisiaj na bialskich termometrach. W nocy będzie tylko 8. Do końca dnia na szczęście możemy jeszcze liczyć na liczne przejaśnienia. Oczywiście chmury też się będą jeszcze przesuwały do samego końca dnia, ale na szczęście nie będą to chmury deszczowe. Najbliższe opady deszczu w Białej Podlaskiej i w okolicach spodziewane są dopiero w piątek. Na termometrach jeszcze wyższe wskazania będą w tym tygodniu. Jutro 22 stopnie, ale w piątek już tylko 13.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz, nastolatek, który zaatakował w szkole w Ostrołęce, to uczeń tej szkoły. Ranił co najmniej 8 osób, zabrano je do szpitali. Napastnik został szybko złapany, jest ranny, próbował targnąć się na życie.
19: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
20: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
19: Tak, to jest uczeń tej placówki.
18: Mówi starszy aspirant Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Ranni to inni uczniowie oraz pracownicy zespołu szkół zawodowych numer 4. W ostrołęckim magistracie trwa teraz sztab kryzysowy. Będą pieniądze dla NFZ-u. Ma być zgoda całego Sejmu. Posłowie zajmują się podwyższeniem akcyzy na alkohol. Pieniądze mają trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego poprzemy ten projekt, mówi poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
21: To jest oczekiwanie pana prezydenta. Przypominam, zawetował podobną ustawę w tamtym roku, uzasadniając, że byłby gotowy nawet zgodzić się na zaakceptowanie podwyżki podatków pod warunkiem, że pieniądze z tego tytułu zostaną zaadresowane do ochrony zdrowia.
18: A w całości za projektem ma głosować głosować rządowa koalicja.
1: Naprawdę alkohol w Polsce jest relatywnie tani, no a dzisiejszy budżet ochrony zdrowia jest jaki jest. My wiemy, że wydajemy rząd wielkości 250 miliardów już dzisiaj na ochronę zdrowia, ale to jeszcze jest kwota niewystarczająca.
18: Mówi Łukasz Osmalak z Polski 2050. Rząd szacuje, że wyższa akcyza przyniesie prawie 1,5 miliarda złotych do przyszłorocznego budżetu. Groźny wypadek w Bydgoszczy. Trzy osoby trafiły do szpitala po zdarzeniu miejskiego autobusu z osobówką na ulicy Kruszyńskiej.
15: Do szpitali zostali przetransportowani zarówno kierowca, jak i pasażer z Audi, a także pasażerka autobusu. Na miejscu trwają badania dwóch pasażerek, które również podróżowały autobusem.
18: Relacjonuje Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji. Autobusem podróżowało 15 osób. Na miejscu wypadku pracują służby, a ulica może być nieprzejezdna jeszcze przez 2 godziny.
22: SK2 News, Biała Podlaska.
23: I Bartek ważny, bialska Caritas ruszyła do szkół średnich, aby rekrutować wolontariuszy. W tym tygodniu odwiedza bialskie licea, mówi Małgorzata Strzelec, szefowa Centrum Wolontariatu.
24: Nie tylko rekrutacja, opowiadamy ogólnie o tym, co robi Centrum Wolontariatu, czym się zajmujemy. Zapraszamy do współpracy, zapraszamy do tego, żeby być wolontariuszem w naszym centrum.
23: Szczegóły na facebookowym profilu bialskiej Caritas. Jest praca w bialskim starostwie. Poszukiwany jest inspektor na zastępstwo do referatu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Szczegóły na fanpage'u Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
25: Mówiłem dzisiaj o tym, że 2 osoby trafiły wczoraj 6 i zgarnęły po ponad 10 milionów złotych. Słyszałeś o tym, Kuba?
18: To razem 12.
25: Nie no, 10 i 10.
18: Ale 2 szóstki.
25: A, no to tutaj tak, ale jeżeli chodzi 10, o 10, kasę, to jest aż 20 podatek. Baniek. Słuchaj, nie wiem, ty to może zrób, bo ja obdzwoniłem przez ten czas całą swoją rodzinkę. Nikt nie odbiera. Jest szansa, jest nadzieja.
26: 10 hitów.
22: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
25: Tak to jest. Jak ktoś wygra, to już ci nie mówi. Hej, hej, WSC 2, wygram dla was w tej godzinie tylko najlepsze polskie sztosy, wideo, Ania Wyszkoni, Kowalski, witajcie WSC 2. Hej, hej.

0: lat.
1: Perfekt, to teraz będzie ścieżka jak z filmu akcji. Bo to nie jest scenariusz nowej części Szybkich i Wściekłych, tylko akcja dolnośląskiej policji, czytam, kochani. 24-latek urządził prawdziwy pościg. Uciekał samochodem. Potem przez las i pola. Samochodem. Potem auto porzucił i przerzucił się na własne nogi. A kiedy i to nie pomogło, bo rzeka była, to i do tej rzeki wskoczył.
2: SK2.
1: Policjanci jednak akcję przeprowadzili bardzo płynnie. Szybko wyłowili leszczucha z wody. Płynie w nas gorąca krew, bajmy!

Edyta Bartosiewicz w SC2 w dziesiątce najlepszych polskich hitów. To ona właśnie teraz w tej godzinie ją zamyka. I jej sen. A jak wam się śni wypasiony obiad? Śni się wam taki, załóżmy, schabowy albo rosołek, którego to nie wy musicie przygotowywać dla całej rodziny, tylko sama szefowa kuchni Daria Ładocha zrobi wam taką prawdziwą wyżerkę i to na Stadionie Narodowym, w stadionowej klasie premium VIP. Ten sen, kochani, może stać się jawą. Musicie tylko realnie zaznaczyć na sk2.pl, które danie

0: Najlepsze polskie danie. Tutaj obiad, tutaj wskakujcie do zabawy. Obiecuję wam, michy będą pełne szczęścia.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Kastorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: Kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
5: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: wcale nie taki spokojny. Bardzo energiczny jest ten kawałek. Natalia Nykiel i Spokój w Radiu SK2. Takiego też nie mają toprowcy. Ślisko wysoko w górach, a ludziska wchodzą, a potem toprowcy muszą ich ratować. O szczegółach punktualnie o 15 w newsach SK2.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Uwaga kierowcy, wypadek na Krajowej 19 między Radzyniem Podlaskim a Międzyrzecem Podlaskim na wysokości miejscowości Białka. Zderzyły się ze sobą bus oraz osobówka. Dwie osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana. Na miejscu pracują służby, które kierują na objazd lokalnymi drogami. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 17. Tymczasem sprawdźmy jeszcze prognozy pogody. Do końca dnia już więcej chmur niż słońca nad Białopodlaską. 22 stopnie teraz na termometrach. W nocy będzie tylko 8.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Dwie osoby opuściły już szpital. To najnowsze informacje po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Nasz reporter Jakub Krzyżak zbiera najnowsze informacje. W jakim stanie są pozostali ranni?
19: Wszyscy poszkodowani są w stanie niezagrażającym ich życiu, przekazał mi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
20: Dwie osoby znajdują się w szpitalu w Łomży. 6 osób znajdowało się w Ostrołęce, ale 2 osoby już opuściły szpital.
19: Jak ustaliłem, oprócz poszkodowanych do szpitala w asyście policji został przetransportowany też napastnik. Miasto uruchomiło specjalną pomoc psychologiczną dla uczniów szkoły, w której doszło do ataku, i innych placówek, a także dla wszystkich mieszkańców, którzy poczuli się dotknięci tą tragedią.
16: A mieszkańcy, jak słyszymy, są w szoku.
21: Po prostu duży szok.
22: Jak tak można, tak na bezdolnego człowieka, kilka osób poszkodowanych? Co ci ludzie są w ogóle winni?
23: Przerażające, tak? Tym bardziej, że też mamy dziecko, które za chwilę pójdzie do szkoły średniej. Właśnie żeśmy z koleżanką rozmawiały, że u nas Ostrołęka taka spokojna, a taka sytuacja właśnie.
21: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia.
16: Usłyszała od mieszkańców Ostrołęki nasza reporterka Marta Szabłowska. Prokuratura zdradza szczegóły po przesłuchaniu Dawida K. w sprawie Szpitala Południowego. Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej usłyszał zarzuty. Ma odpowiadać m.in. za popełnienie oszustwa na ponad 500 000 zł. Chodzi o złożenie faktur, w których zawarte były niezgodne z faktami dane. Dawid K. nie przyznał się do winy. Złożył obszerne wyjaśnienia. Do tematu będziemy wracać. Kolejny poważny wypadek w Tatrach. Kobietę w ciężkim stanie zabrano do szpitala po upadku w wysokości w rejonie Koziej Przełęczy. Topr ruszał także na pomoc turyście w rejonie Zawratu. Ratownicy odradzają wyjście w wyższe partie gór.
24: Warunki gorsze niż będą w zimie. W tej chwili przeplatanka twardego śniegu z kamieniami, po kamieniach w rakach. Kiepsko się chodzi po śniegu bez raków, to rzecz skrajnie niebezpieczna.
16: Ostrzega Tomasz Wojciechowski, ratownik TOPR. We wtorek do śmiertelnego wypadku doszło też na Zawracie.
3: SK2 News, Biała Podlaska.
18: I Bartek Ważny, Bielski WORD szykuje się na zmianę samochodów egzaminacyjnych. W marcu przyszłego roku ośrodek planuje ogłosić przetarg na to zadanie. Nowe pojazdy pojawią się nie tylko w samej Białej Podlaskiej, ale także w oddziale terenowym w Łukowie. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w czerwcu dowiemy się, jaki będzie nowy model ELEK. Egzaminy na nich będą prowadzone od 1 września. Gmina Łomazy dostała ponad 12 milionów dofinansowania. Pieniądze pójdą na budowę Centrum Aktywności Społecznej w Dubowie. Budynek ma powstać do końca przyszłego roku. Całkowita wartość inwestycji to ponad 15 milionów złotych.
25: Spotkałem znajomego i powiedział, że... Znaczy ja spotkałem znajomego i powiedziałem mu, że on ma pozdrowienia od kumpla, którego wspólnie znamy. Kumasz.
16: Kumasz.
25: I wiesz, co powiedział?
16: No co powiedział?
25: Że mnie nikt nie pozdrawia. Nikt mnie nie pozdrawia.
16: A to czemu?
25: Bo nikogo takiego nie spotkał, kto by mnie znał.
3: 100% polskich hitów. SK2.
25: Ale wiesz, Kuba, co jest najważniejsze tutaj w SC2? Że my się znamy.
16: No,
25: my się znamy, tak. Znamy się razem. Na polskich hitach. Tak jak wy. Najlepsi słuchacze Eski 2 i w tej godzinie pozdrowienia muzyczne pocztówki od Sanach na dzień dobry. Kowalski, witajcie.

0: w ST2, piersi i cookies, ciasteczko muzyczne, całuj mnie. A propos szybkiej jazdy, kamery odcinkowego pomiaru prędkości, tutaj czytam, na trzech trasach w Małopolsce i na Śląsku zostaną, kochani, zdemontowane. Kierowcy się cieszą, obwodnica Tarnowa pomiędzy Wilczycą a Nieborowicami, południowa obwodnica Tarnowskich Gór, tutaj widzę. Brawa, brawa, brawa, ale uwaga, ale zamontują je w zupełnie innych miejscach. No co zrobić, to? Liczyłem, też liczyłem na zdjęcie fotoradaru na zawsze.
1: SK2.
0: A to tylko zmiana kadru z Sylwią Grzeszczak. Ona prowadzi.

0: musi być szybka jazda. W SC2 również taka sytuacja.
1: Servus. Dzisiaj z żoną mamy 26. rocznicę ślubu. Jeżeli można, chciałbym zamówić dla niej jakąś piosenkę od Tomka dla Małgosi. Dzięki bardzo. Pozdrawiam.
0: Wszystkiego najlepszego, nie ma żadnego problemu. Piękna rocznica ślubu. Niech nigdy nie stygnie. Choć lato powoli tak. Kuba i Kuba w SC2.

0: Hity, takie jak ze snu, będę miał dla was za chwilę, m.in. Kaśka Sochacka z Cortezem w numerze Jak My, a teraz 15.30 Jakub Konieczkowicz, czyli skrót newsów w SC2.
1: Zaczynamy od najnowszych informacji z Ostrołęki na Mazowszu. W szkole, w której doszło do ataku nożownika, działają pirotechnicy. Prawdopodobnie sprawdzają plecak 19-letniego sprawcy, który zostawił go przed szkołą. Służby powiększają strefę buforową wokół placówki. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. W sumie 5 osób trafiło do szpitala po groźnym wypadku w Bydgoszczy. Na ulicy Kruszyńskiej doszło do zderzenia miejskiego autobusu z samochodem osobowym. Według ustaleń służb, kierowca osobówki nie dostosował prędkości do warunków na drodze. Na łuku zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z prawidłowo jadącym autobusem. Dodajmy, autobusem komunikacji miejskiej podróżowało 15 osób. 500 000 000 złotych na rozwój polskich technologii kosmicznych. W Krakowie ogłoszono powstanie Vinci Space Tech Fund, pierwszego w Polsce funduszu inwestującego wyłącznie w spółki rozwijające technologie kosmiczne. Fundusz ma pomóc krajowym spółkom rozwijać technologie i konkurować na światowych rynkach.

0: Tutaj nam Kasa Kasowski w SC2 piękne szkolne czasy przypomina, studia również. A propos, właśnie te wystartowały i czytam, że Europa za darmo dla młodych ludzi, uczniów, studentów rusza kolejna edycja takiego programu, który nazywa się Discover EU. I około 40 tysięcy młodych osób ma otrzymać, tutaj widzę, możliwość bezpłatnego podróżowania pociągami po Europie. Czyli za darmo będą sobie jeździć Paryż, Rzym, Barcelona. 40 tysięcy młodych ludzi rusza w Europę. Z Afrikasa. SK2. A pozostali, jak zwykle, do pracy i za swoje.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
9: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
8: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepie i na euro.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
12: I po reklamie.

0: kolorowych, rozpompowanych czasopisemkach przyznał, że dwa razy stawał na ślubnym kobiercu, ale też był w kilku nieformalnych związkach. Frontman grupy Demono, Andrzej Krzywy, jak widać, miłość nie zawsze jest prosta. Za to prosto do godziny 16 zmierzamy, która już za chwilę i o tej porze w SC2. Najświeższe sprawdzone informacje.
1: Reklama.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Na bielskich ulicach nadal wzmożony ruch wyjeżdżający z centrum Janowską. Będziecie musieli zwolnić na wysokości Sobieskiego oraz Armii Krajowej. A oczywiście w te dwie ulice nie da się nadal skręcić. No i rzecz jasna całkiem niedaleko spory ruch cały czas na Terebelskiej. W prognozach pogody do końca dnia już więcej chmur niż słońca. Na termometrach do 21 stopni, w nocy będzie tylko 8. Jutro trochę cieplej, bo 22 kreski. Więcej słońca tylko jutro w pierwszej połowie dnia.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o sprawce ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic, która 19-latka znała z widzenia. Na miejscu rozmawiała z nią nasza reporterka.
6: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
5: Z informacji władz miasta przekazanych po posiedzeniu sztabu kryzysowego, sprawca ataku był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków. Na miejscu dalej działają służby.
7: Znaleźliśmy przed budynkiem szkoły plecak. Na miejscu pracują policyjni, pirotechnicy. Rozmawiamy z młodzieżą, przesłuchujemy świadków, zabezpieczamy monitoring.
5: Relacjonuje rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Poszkodowanych zostało w sumie 10 osób. Dwie z nich opuściły już szpital. Sprawca również przebywa w szpitalu. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Lekarz został wczoraj przesłuchany, a dziś prokuratura zdradza szczegóły. Na konferencji śledczych był Michał Skolimowski. Czy podejrzany przyznał się do winy?
8: Nie, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Śledczy ustalili, że Dawid K. w wielu przypadkach wystawiał faktury za pracę w szpitalu, choć w praktyce jej nie wykonywał.
9: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
8: Mówił prokurator Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy nie potwierdzili, że w szpitalu fizycznie funkcjonował tzw. salonik VIP. Potwierdzili za to, że istniała specjalna ścieżka leczenia, z której mieli korzystać politycy czy celebryci, którzy będą teraz przesłuchiwani.
5: Operacja neutralizacji powojennych niewybuchów w Świnoujściu zakończona sukcesem. Podczas trzydniowej akcji zdetonowano 5 min o łącznej masie blisko 3,5 tony. Przypomnijmy, miny wykryto podczas badania dna w rejonie, gdzie powstaje falochron nowego portu zewnętrznego.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
4: I Bartek Ważny, chcecie oderwać się od ekranu, poznać nowych ludzi i sprawdzić swoje siły w rywalizacji przy stole? Wraz z nowym rokiem akademickim w Akademii Bialskiej ruszyły wtorkowe spotkania Koła Miłośników Gier Planszowych, mówi Piotr Zdunkiewicz, opiekun koła.
10: Zaczynamy grać w planszówki, już pełno graczy, gramy, turlamy kości, liczymy karty.
4: Koło dysponuje ponad 100 planszówek, więc każdy może znaleźć coś dla siebie. Młodzieżowa Rada Miasta Biała Podlaska ma 3 nowych radnych. Do grona dołączyli Gabriela Hawryluk, Paweł Mackiewicz i Bartosz Kroszczyński.
0: Dzień efektywności energetycznej mamy 7 października, więc nie ma co marnować mocy. 3 minuty po godzinie 16 ładujemy razem baterię na maksa z Sanach, z Irą, z Kasią Cerekwicką. Z kim tutaj jeszcze? Niech będzie, że z Dawidem Podsiadło. Polska muzyka daje wam całe popołudnie naładowane jak ten telefon, który teraz pewnie trzymacie w ręku.

0: Stanach. Kolońska i szlugi. Bardzo drogi towar. A propos pieniędzy, Artur Jarząbek teraz wam powie prawdę. Gdzie trzymać kasiutę, żeby nikt nie wiedział?
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Zamiast trzymać kasę pod łóżkiem, wpłacasz ją na konto. Wracasz z wpłatomatu z poczuciem, że właśnie zrobiłeś coś bardzo dorosłego, bo kasy było dużo. Myślisz, że pieniądze są już bezpieczne, tymczasem w banku zapala się lampka ostrzegawcza. Bo okazuje się, że duże wpłaty gotówki są dzisiaj dokładnie obserwowane i to nie tylko przez bank. Jeśli jednorazowo wpłacisz równowartość 15 tysięcy euro, czyli tak w okolicach 64 tysięcy złotych, to bank ma obowiązek poinformować o tym Krajową Administrację Skarbową. Tak wynika wprost z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Ale uwaga, to wcale nie oznacza, że mniejsze kwoty są niewidzialne. Wpłata kilku czy kilkunastu tysięcy złotych też może wzbudzić zainteresowanie, jeśli nie pasuje do twojego dotychczasowego profilu klienta banku. Bo jeżeli ktoś do tej pory zaglądał do wpłatomatu od święta, a tutaj nagle zaczyna robić to regularnie i z rozmachem, to bank może uruchomić własne procedury, a to oznacza weryfikację, a czasem nawet czasowe zablokowanie środków do momentu wyjaśnienia sprawy. W grę wchodzi również analiza przez Generalny Inspektorat Informacji Finansowej. Pod lupę trafiają nie tylko wysokie kwoty, ale też częste przelewy, nietypowe tytuły operacji, czy wiele podobnych wpłat od różnych nadawców. Więc co prawda, gotówka wciąż jest legalna, ale im większa suma, tym trudniej posługiwać się nią anonimowo.

0: 100% polskiej muzyki tylko w Radiu SK2, za chwilę Roxy, a teraz stopy procentowe. W skrócie newsów SK2 16.30, Jakub Konieczkowicz.
1: Na początek informacje dla kredytobiorców. Stopy procentowe pozostają bez zmian. Decyzję podjęła dziś Rada Polityki Pieniężnej. Przypomnę, ta główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%. Teraz wiadomości dla kierowców na Śląsku. Na obwodnicy Zawiercia doszło do karambolu na wysokości Poręby. Zderzyło się 8 pojazdów, w tym ciężarówki. Już za Siewierzem nie ma przejazdu w kierunku Szczekocin. To droga krajowa numer 78. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin. A na koniec nadal nieuchwytny kangur. Od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Problemem może być jednak nadchodząca zima, tłumaczy Mikołaj Butryński z łódzkiego zoo.
2: Kiedy już ta temperatura jest znacznie bliższa zeru, to wtedy nasze kangury wchodzą już do środka na wybieg wewnętrzny.
1: A tam do dyspozycji mają specjalne lampy grzewcze.

0: gitarki w rytmie Scat, Love, Wesce 2 i Bóg na miłość boską. Jakie to jest pyszne. Tak będą mówić Judyta, Norbert, Dorota, Aneta i Dominik i może również ty, bo SK2 kompletuje listę gości do wspólnego świętowania na Stadionie Narodowym. W tym miejscu na początku listopada będziemy, moi drodzy, sprawdzać, czy wielkie emocje, równie dobrze jak gole, czy jak koncerty na Narodowym, będzie wywoływał porządny, schabowy rosołek, grochówka, czy coś innego, bo przez cały październik na sk2.pl to wy głosujecie i to wy wyłaniacie najlepszy polski obiad. Wszystko znajdziecie na sk2.pl, tutaj wybieracie to ulubione polskie danie, uzasadniacie również swój wybór, a my potem możemy zadzwonić do ciebie w najbliższy piątek o poranku i powiemy, że czekacie wielkie ucztowanie w strefie dla wyjątkowych gości z Darią Ładochą przy krześle głównym i stole też. Ale jeszcze do tego dorzucamy hotel, 500 kieszonkowego, VIP-owskie atrakcje, Narodowy pomieści ponad 50 tysięcy ludzi, spokojnie. Mamy też tyle widelców. SK2.pl, tutaj wskakujcie do zabawy.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen Witaj!
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
13: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
14: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
1: Czy wiesz, że i ty możesz zostać rodziną zastępczą? Rodzina zastępcza to nie tylko pomoc dziecku, to także wsparcie dla ciebie i twojej rodziny. Gwarantujemy ci doradztwo specjalistów, pomoc finansową i profesjonalne szkolenia. Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej i zostań rodziną zastępczą. Sprawdź twoje serce domem.pl. Czekamy na ciebie. Razem możemy więcej. Kampania realizowana w ramach projektu Dom 2.0. Kompleksowy program wspierający dzieci i rodziny powiatu bialskiego w trudnych sytuacjach życiowych. Fundusze europejskie dla Lubelskiego.
16: I po reklamie.

0: ST2 Starca i jak w filmie, a dokładnie thrillerze jakimś politycznym, czytam, że były szef niemieckiego wywiadu zatrzymany. Wywiadu! Czyli musiał pracować albo dla telewizji, albo dla radia lub gazety. Albo dla sąsiadki z czwartego piętra, co ma widok? Ona to ma najlepszy wywiad z okna na swojego, na całe osiedle i widziała, że Łukasz Zduńczyk już tutaj zmierza do studia i będzie razem z wami od godziny 17, o której najważniejsze newsy w ST2. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje. Let's go!
12: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Prognoz pogody dla Białej Podlaskiej wynika, że do końca dnia zobaczymy już na niebie więcej chmur niż błękitu nieba. 21 stopni dzisiaj maksymalnie na termometrach, a w nocy temperatura spadnie do 8 kreski. Jutro nieco więcej słońca w pierwszej połowie dnia, potem będzie już więcej chmur. Na szczęście ciśnienie będzie już w normie, a na termometrach jutro jeszcze trochę więcej niż dzisiaj, czyli maksymalnie 22 stopnie. Ale już niestety w piątek tylko 13 i od tego dnia spodziewamy się opadów deszczu.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz wyszedł ze szpitala, jest w policyjnej izbie zatrzymań. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy zostanie przesłuchany. To najnowsze informacje o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce. 19-latek ranił 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Tak o tym, co wydarzyło się w szkole, mówi jedna z uczennic.
1: Żeby zwrócić uwagę i zrobić tłok, z tego co mi wiadomo, podpalił plecak i położył go obok, żeby zrobić zamieszanie, i w momencie, w którym zrobiło się tłoczno, to wykorzystał sytuację.
0: Napastnika zatrzymano po kilkudziesięciu minutach, nie stawiał oporu. Natychmiast po zgłoszeniu o ataku pojawiły się służby, wdrożyliśmy też procedury bezpieczeństwa, podkreśla prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
19: Dyrektorzy zostali poinformowani o zakazie wpuszczania osób postronnych na teren szkoły. Równolegle została uruchomiona pomoc psychologiczna nie tylko uczniach innych szkół, ale również o mieszkańcach.
0: A wiadomo, że napastnik miał być wcześniej notowany za narkotyki, był też pod opieką psychologa i specjalistów. Po ataku w mieście zwołano sztab kryzysowy. Kolejne posiedzenie zaplanowano na jutro. Wyrok zapadnie za 2 tygodnie. Kończy się proces w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Dziś przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe. Na ławie oskarżonych Sebastian M.
21: Prokuratura domaga się maksymalnej kary za ten czyn, czyli 8 lat więzienia.
24: Gdyby była możliwość 20 lat, nosiłbym o 20. Natomiast wnoszę o 8, bo tak jak powiedział prokurator, po prostu to jest tylko 8.
21: Mówi mecenas Łukasz Kowalski. Obrona Sebastiana M. po raz kolejny podważyła opinię biegłych. Uważa, że w tej tragedii nie ma winnego i domaga się uniewinnienia oskarżonego.
0: A w sądzie był nasz reporter Rafał Różycki. Wesprzemy szpital Rydygiera, zapewnia marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Po wczorajszym pożarze na 10 piętrze placówki oddział chorób wewnętrznych do odwołania wstrzymał przyjęcia.
25: Dzisiaj trwają prace przygotowania dokumentacji, natomiast jak tylko będzie informacja, jakie jest potrzebne wsparcie finansowe, my jako samorząd województwa małopolskiego jesteśmy gotowi, aby wesprzeć szpital.
0: A w szpitalu trwa teraz szacowanie strat oraz śledztwo. Służby badają przyczyny pojawienia się ognia.
26: SK2 News, Biała Podlaska.
23: I Bartek Ważny, wieloletni prezes Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, Marek Trela, odwiedził Białą Podlaską. Mieszkańcom opowiedział między innymi o swojej obecnej pracy w Jordanii.
27: Zajmuję się czymś zupełnie innym niż hodowla koni, to znaczy jest stajnia królewskie, gdzie pełnię funkcję taką nadzorczo-konsultacyjną.
23: Marek Trela doradza również obecnej prezes Stadniny Koni w Janowie. Bielski Ratusz zaprasza na otwarcie nowego domu kultury, Cegiełka Kultury. W planach warsztaty plastyczne, druk 3D i rodzinne gry. Wydarzenie 12 października pod adresem Ceglana 2A.
28: No to słuchajcie, gwizdek sędziego i wybiegamy na drugą połowę tego tygodnia. 2 minuty po godzinie 17. Słuchajcie, jeszcze tylko 2 dni pracujące w tym tygodniu nam zostały, także jesteśmy na dobrym kursie w kierunku weekendu. I jako, że to są ostatnie tak piękne, prawie wakacyjne dni w pogodzie, no to zagramy wakacyjny hicior. Mango od Sylwii Grzeszczak, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale tu jest energia. Zespół Bratanki wybija nam z głowy wszelkie popołudniowe drzemki. Już sobie niektórzy myśleli, że jak wejdą do domu, to się rzucą na kanapę i pośpią trochę. Nie ma tak, słuchajcie. To jest właśnie Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów 17 po 17. A tymczasem w USA, słuchajcie, wynaleźli nowe zastosowanie hulajnogi elektrycznej. Bo na niej można nie tylko jeździć, jak się okazuje, ale też transportować skórzaną kanapę. Dwaj mężczyźni, słuchajcie, ustawili obok siebie hulajnogi elektryczne i na tych hulajnogach położyli skórzaną kanapę. Zatrzymała ich policja, oczywiście dostali za to mandat, ale policjanci przecierali oczy ze zdumienia, bo słuchajcie, teraz patrzę na to zdjęcie. Ta kanapa z tymi hulajnogami wygląda normalnie jak czterokołowy pojazd elektryczny ze skórzanymi fotelami. Co więcej, można czymś takim nawet do strefy czystego transportu wjechać.
1: SK2.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów i odświeżamy największe klasyki polskiej muzyki. Także śmiało dosiadajcie się do naszej fury, nie sprawdzamy biletów.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Jakbym was zapytał, kto jest największą legendą polskiej muzyki, to byście odpowiedzieli albo Maryla Rodowicz, albo Krzysztof Krawczyk. I ja właśnie teraz od pana Krzysztofa dla was mam numer. To jego, jeden z jego największych kultowych numerów, kiedy jeszcze miał 30 lat. Jako młody chłopak już odszedł z zespołu Truba Duży i wtedy wydał ten kawałek, który na pewno teraz cofnie niektórych do czasów PRL-u.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Także możemy wspominać, to był rok 76. Ten numer, mimo że już tyle ma lat, zna go każdy. Krzysztof Krawczyk i Rysunek na szkle. I już teraz na antenie Radia SK2.

0: Bero w Radiu SK2. No takich artystów to my lubimy, bo on jest wychowany w Polsce tak jak my, bo w Radiu SK2 zawsze gramy 100% polskich hitów. No i dla wszystkich wychowanych w Polsce nie będzie zaskakujące to, co za chwilę powiem. Polscy piłkarze znowu spadli w rankingu FIFA. Tym razem z miejsca 36 na 37, czyli tak troszeczkę, o jedno piętro w dół. Ale słuchajcie, na poprawę humoru powiem jedną rzecz, że dla odmiany polscy siatkarze od kilku lat są na miejscu pierwszym światowego rankingu. Także do tego kawałka, który przed chwilą słyszeliście, dopisałbym jeszcze jeden wers, że my, wychowani w Polsce, bardzo dobrze gramy rękami, tylko z nogami mamy lekki problem.
1: SK2.
2: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: I po reklamie.

0: Ale ten numer pięknie wycisza. Jeśli cały dzień żyliście w hałasie, to teraz macie chwilę dla siebie za Radiem SK2. To oczywiście Edyta Bartosiewicz. No ale żeby nie było, że my tak tylko na spokojnie gramy, to spokojnie, po 18 zagram coś, co was pobudzi na dobry wieczór. Margaret i Prima Ballerina już za chwilę.
1: Reklama.
2: Boż Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Boż. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: I po reklamie.
0: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Dwie uczennice ranne w ataku nożownika w szkole w Ostrołęce opuściły już szpital. To informacje od służb, które cały czas pracują w miejscu wydarzeń. Przypomnę, 19-letni uczeń zaatakował uczniów i nauczycieli. Ranił w sumie 9 osób.
10: Dwóch uczniów opuściło już placówkę medyczną i na chwilę obecną żadnej z osób nie zagraża nic poważniejszego.
0: Mówił Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji. Napastnik jest w policyjnej izbie zatrzymany. Nie wiadomo jednak, kiedy zostanie przesłuchane. Dokumenty i dyski zabezpieczone, w planach przesłuchanie rzeczniczki praw dziecka. To najnowsze informacje ze szczecińskiej prokuratury, która wszczęła śledztwo w sprawie Moniki Hornej-Cieślak. Wczoraj jej biuro przeszukało CBA. Chodzi o głośną interwencję wobec rodziny z warszawskiej Białołęki. Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia. Po dzisiejszym zwycięstwie Iga Świątek powalczy o półfinał turnieju WTA w Pekinie. Polka zagra z belgijską tenisistką Elise Mertens już w ten piątek.
11: Można powiedzieć, że my też już jesteśmy w półfinale, bo słuchajcie, ponad połowa tygodnia za nami, zbliżamy się nieuchronnie do weekendu. No i nasze życie będzie jak poemat dzisiaj wieczorem na pewno. Szymon Wydraj, Carpe Diem za kilka minut się pojawi, a teraz Krzysiek Zalewski. I ja też jestem, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
12: 100% polskich hitów. SK2.
11: No i obiecuję, jak zawsze po godzinie 18 będzie bardzo dużo muzycznych nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki, no bo my się już tak powoli, że tak powiem, nakręcamy na piątek, skoro już tak blisko jest, prawda? Gram numery prosto z waszej listy hitów. Będzie też miłosna historia od Jeremiego Sikorskiego. Łukasz Zduńczyk, witajcie, dwie po 18.

No to jest dobry temat, słuchajcie, musimy mocno trzymać kciuki już niedługo za 2 tygodnie. Szymon Wydra i Carpe Diem w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów i mamy najlepsze nowości. No i teraz przed nami Wiktor Sas, czyli nasz reprezentant na tegorocznej Eurowizji Junior. Już 24 października leci na Maltę, no i tam będzie nasz reprezentował na Malcie w konkursie z hitem Gravity. To jest numer, który opowiada o tym, żeby się nie bać grawitacji, żeby nic nas nie ciągnęło w dół, tylko żebyśmy robili swoje. I co ciekawe, słuchajcie, jest spora szansa na wygraną, bo fani zorganizowali sobie takie wczesne internetowe głosowanie i z tego głosowania wynika, że Polska jest teraz na drugim miejscu, także naprawdę mamy spore szanse, to posłuchajmy. Wiktor Sas i Gravity już teraz w Radiu SK2. SK2.

0: I dołóżmy do tego jeszcze 100% polskich hitów. No i mamy przepis na dobry wieczór. Kasia Kowalska w Radiu SK2. U nas są wieczorami same świeże składniki. Gram najlepsze nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. I to są numery, które czekają na wasze głosy na sk2.pl. I teraz świeży numer od Jeremiego Sikorskiego, który od kilku miesięcy jest po ślubie. Jak tam się żyje?
1: Ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę. I macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
0: Czyli jak słyszymy, jeszcze nie było ani jednej poważnej kłótni. Trzymamy kciuki za młodą parę. Jeremi, jeśli coś jest nie tak, mrugnij dwa razy. A my teraz gramy numer, w którym Jeremi Sikorski opowiada, od czego to wszystko się zaczęło. Zobaczył jej twarz w telewizji. Jeremi Sikorski, a jak? Już teraz w Radiu SK2.
2: SK2.

0: Ten numer brzmi jak wieczorna kołysanka. Z nami można odpocząć. Chociaż może nie kołysanka, tylko może jakiś wstęp do romantycznego wieczoru. Środa, dzień, nieważne. Nie wchodzimy w szczegóły, to Bajm w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów. Wracamy razem do domu. No właśnie, ważna informacja dla tych, którym się właśnie rezerwa w samochodzie zaświeciła. Tankować dzisiaj czy jutro? No jeżeli macie możliwość, to zatankujcie jutro. Zawsze parę groszy w kieszeni zostanie. Benzyna 95 będzie jutro o 3 grosze tańsza, 98 też o 3, a diesel o 6. A my za chwilę w Radiu SK2 gramy dalej. Tutaj są najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej 20. No i będzie wakacyjna atmosfera. Pogoda jeszcze jest letnia, to i letnie numery na naszej playliście są. Artur Rojek i Mira Fiori za kilka minut.
1: SK2. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: To będzie ostatnia reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: I po reklamie.

0: Natalia Kukulska w Radiu SK2. Mam dwa bardzo dobre powody, żebyście ze mną zostali po godzinie 19. Po pierwsze, będzie 100% polskich hitów jak zawsze i dużo nowości. A po drugie, będzie płyta do wygrania, taka jeszcze pachnąca nowością. Zostańcie z SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Bartek Ważny, zapraszam. W Białej szykuje się niezwykła podróż przez krajobrazy, architekturę i klimat naszego regionu, uchwycone obiektywem doświadczonego dokumentalisty. Tak zapowiada się jutrzejszy wernisaż wystawy fotografii Jarka Domańskiego pod tytułem Podlasie nostalgiczne. Jarek Domański to ceniony fotograf dokumentalny i właściciel studia Fotos. Wernisaż jutro o 18 w Bialskiej Galerii Fotografii przy ulicy Krótkiej.
0: I już punktualnie godzina 19 w środę. Na dobry wieczór mam dla Was najlepsze muzyczne polskie nowości, no i fajną muzyczną niespodziankę. W tej godzinie do kogoś z Was poleci najnowsza płyta Wiktora Waligury. Jak się zgłosić, o tym powiem za chwilę, a wcześniej będzie numer prosto z najnowszej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Numer Tak bym chciał, już za kilka minut. A zaczynam rozwój. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: Guilty Love w Radiu SK2. Tak, tak, tak, gramy 100% polskich hitów od tych młodszych i tych starszych muzycznych pokoleń, ale teraz naszą antenę przejmuje to młode pokolenie. Wschodząca gwiazda polskiej muzyki Wiktor Waligura wydał nowy krążek Krótkie historie o miłości. Na 100% znacie z SK2 numer 4 pory roku, on też jest na tym krążku. A o czym w ogóle jest ta płyta?
1: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji.
0: Czyli krótko mówiąc, to jest krążek po prostu o miłości. Więc ja teraz mam pytanie do was, z kim, gdzie i po prostu w jakich okolicznościach chcielibyście tej płyty Wiktora Waligury posłuchać? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Nowy krążek Wiktora Waligury czeka na was.
2: SK2.
3: To nie dużo.

Dobre granie na wieczorne rozluźnienie tylko w Radiu SK2. Ania Wyszkoni, gramy 100% polskich hitów, a Marysia pisze, że w najbliższy weekend odstawiają dzieci do babci i jadą razem z mężem tylko we dwoje na weekend do Zakopanego, no i chętnie w trasie posłuchają właśnie takiego krążka o miłości. No to proszę bardzo, krótkie historie o miłości, najnowsza płyta Wiktora Waligury leci właśnie do Marysi, ale słuchajcie, jeszcze trochę mi tych płyt zostało, także cały czas czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2, z kim i dlaczego chcielibyście takiego krążka, takiej płyty posłuchać, a ja gram nowy numer właśnie z tej płyty od Wiktora Waligury, Nie umiem kochać już teraz w SK2. Nagrywajcie głosówki na Messengerze SK2. SK2.

0: koncertuje i na przyszły rok zapowiada trasę koncertową, odwiedzi największe hale w Polsce. Ostatnio królowa polskiej muzyki w rozmowie z naszym reporterem, słuchajcie, zdradziła swoją receptę na długowieczność. Posłuchajcie.
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
2: A ulubione śniadanie?
1: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. A potem taki chrupiący chlebek, może być nawet twarożek, może być szyneczka, ale podstawą jest ten chlebek, ale muszę chyba zrezygnować, bo waga stoi w miejscu, chociaż jem naprawdę mało.
0: Chrupiący chlebek i długi sen. Zapisujemy radę od królowej. Za chwilę gramy dalej w Radiu SK2. Bracia po krótkiej przerwie.
3: SK2. Reklama.
4: Wow, ale mają ceny. Najlepsze do 10 października tylko z aplikacją Pricomarsze. Kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: I po reklamie.

0: elektryczne gitary w Radiu SK2. No nie powiedziałbym jeszcze, że to już jest koniec, ale koniec jest już naprawdę blisko. Mamy środowy wieczór, mniej niż połowa tego tygodnia nam została, a w piątek, jak zawsze, nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Wieczorami podrzucam najlepsze nowości prosto z waszej listy hitów. No i po godzinie 20 pojawi się m.in. Nita.
1: Reklama.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Bartek Ważny, zapraszam. Chcecie oderwać się od ekranu, poznać nowych ludzi i sprawdzić swoje siły w rywalizacji przy stole? Wraz z nowym rokiem akademickim w Akademii Bialskiej ruszyły wtorkowe spotkania Koła Miłośników Gier Planszowych. Mówi Piotr Zdunkiewicz, opiekun koła.
4: Każdy jest mile widziany. Zapraszamy serdecznie też w każdym wieku. Mamy swój fanpage Koło Sympatyków Gier Planszowych.
3: Koło dysponuje ponad setką planszówek, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Mam dla was najlepszy zestaw na środowy wieczór. Jeżeli potrzebujecie odpoczynku, wyciszenia, rozluźnienia, jeżeli środa was troszkę zestresowała, no to spokojnie, SK2 się wami zajmie. Mamy najlepszą playlistę na dobry wieczór, no i wspólnie odliczamy już do piątku, bo gram najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie!
1: 100% polskich hitów.
0: SK2. I teraz BRO zaśpiewa o zbliżającym się weekendzie.

I jak Stachurski się pojawia z tym numerem i z tym swoim takim lekko zachrypniętym wokalem, to od razu atmosfera się robi gorąca. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów, a teraz będzie numer, który no, jest troszkę mniej romantyczny, no bo facet troszkę podpadł kobiecie, jest strasznie na niego zła i aż numer o tym napisała. Nowość od Nity, to jest artystka i świetna influencerka, która często dzieli się swoją pracą w mediach społecznościowych, tam wrzuca szalone remiksy znanych hitów. Nita ostatnio bardzo lubi klimaty lat 2000, robi właśnie takie numery i niedbawem rusza w trasę koncertową. Nita 2000 27 listopada startuje, będzie można ją zobaczyć w klubie spotkań Poczta Polska w Krakowie, a potem odwiedzi jeszcze Katowice, Warszawę, Poznań i Wrocław, a teraz odwiedza playlistę Radia SK2. To numer prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Nita i to zabolało. Już teraz, 10 minut po godzinie 20.

Happy Set w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, nie tylko numery, które doskonale znacie, ale też razem odkrywamy nowe gwiazdy polskiej muzyki. No i teraz młody talent przejmuje naszą antenę, to Max Stachasiuk. Śmiało można go nazwać odkryciem tego roku. Zdobywa pierwsze nagrody, występował już na Openerze, na Bittersweet Festiwalu, z męskim graniem, z letnimi brzmieniami, nagrał pierwszą płytę. I co ciekawe, karierę muzyczną łączy ze studiowaniem prawa, także na nadmiar wolnego czasu raczej Max nie narzeka. Nowy numer napisał, gdy miał problemy z pisaniem, ale jakoś znalazł kreatywność i opowiada o obsesyjnej relacji. Max Stachasiuk i ćma w Radiu SK2.

0: Lady Punk w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a za chwilę gram wam Mroza prosto ze świeżo wydanej płyty. Wszystko, czego chciałem, to tytułowy numer tego krążka z braćmi Kacperczyk. Więc pozwólcie, że teraz Mrozu sam wam zareklamuję tę płytę. Gdzie najlepiej się tego słucha?
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
0: O właśnie, może ktoś teraz SK2 łapie w kuchni i sprząta po kolacji, no to sprawdźcie, jak Mrozu zadziała.
2: SK2. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: I po reklamie.

0: Lime w Radiu SK2. No i słuchajcie, to się dzieje. Czas pożegnać lato. Jutro prawdopodobnie ostatni tak ciepły dzień tego sezonu. Jeszcze miejscami mogą być nawet 24 stopnie, ale od zachodu zaczynają wkraczać deszcze i nam się mocno ochłodzi. I tak wysokie temperatury powrócą dopiero prawdopodobnie na wiosnę. Ale spokojnie, jeszcze opon na zimowe zmieniać nie trzeba. Łukasz Zduńczyk, dobrego wieczoru życzę.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj!

0: Kancelaria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Bartek Ważny, zapraszam. Bialski Ratusz z kolei zaprasza na otwarcie nowego domu kultury. Nazywa się Cegiełka Kultury. Nowe miejsce kulturalnych spotkań powstało w południowo-zachodniej części miasta przy ulicy Nomen Omen Ceglanej. W planach występy artystyczne, kreatywne warsztaty plastyczne, prezentacje druku 3D oraz rodzinne gry i zabawy. Wydarzenie 12 października o 13 pod adresem Ceglana 2A.
1: Magazyn lokalny.
5: Bartek Ważny, zapraszam. Spotykają się raz w miesiącu w piwnicy Urzędu Miasta, aby wspólnie słuchać muzyki z dawnych lat i dyskutować o niej przy kawie i ciastkach. Chodzi o bialski muzyczny klub seniora Telstar, który odwiedził nasz dziennikarz Arek Michlewicz.
6: Bożenna Woźniak.
7: Waszą inicjatywą było powołanie do życia MKS Telstar. Brzmi jak miejski klub sportowy, ale chyba chodzi o muzyczny klub seniora.
8: Mirosław Radecki. Założyłem razem z Bożenką i nimi klub muzyczny seniora pod nazwą Telstar. Jest to reaktywacja klubu, który istniał w 1964 roku, a nazywał się Klub Dobrej Płyty Telstar. Wzięło się to stąd, że pierwsza satelita komunikacyjna została wystrzelona, no i nadana była transmisja i w związku z tym zespół Tornados nagrał pamiątkowy taki utwór Telstar. Ten sygnał towarzyszył nam w 1964 roku i towarzyszy teraz. Staramy się utrzymać tą nazwę. No i nazwaliśmy go muzycznym klubem seniora Telstar.
7: Czyli taki powrót do przeszłości.
8: Tak jest, powrót do przeszłości, ale jeszcze oprócz tego są inicjatywy muzyczne, które dla seniorów są bardzo przydatne, dlatego że uczą się grać na instrumentach muzycznych, a to po prostu jest dobry trening umysłowy. Niektórzy chodzą na warsztaty wokalne, też już osiągając jakieś sukcesy i jak na amatorów, to naprawdę dobrze sobie radzą z tym. A my tutaj mamy spotkania comiesięczne po to, żeby słuchać dobrej muzyki z dawnych czasów. I tyle w zasadzie naszej działalności.
7: A jak to się ma do tego działania właśnie w tamtym 64 roku, a teraz? Jaka jest różnica? Bo ja pamiętam, że jeszcze wtedy dostęp do muzyki był bardzo mocno ograniczony, nie było tylu artystów. Teraz mamy tylu artystów, że ciężko ich wszystkich spamiętać.
8: A no właśnie, tu był fenomen, że w Białej Podlaskiej były płyty, które tylko co wychodziły w Anglii, a mogli pozazdrościć nam wszyscy, dlatego, że było to ciężko. Była taka pani, która się nazywała Alina Hordejuk. Ona właśnie zapoczątkowała ten klub, dlatego, że miała dostęp przez rodzinę do płyt. Świeżutkie płyty dostawała i my tutaj mieliśmy naprawdę muzykę na bieżąco. Z dwutygodniowym, z miesięcznym czasami opóźnieniem, ale to była niesamowita sprawa.
7: A wtedy ile klub osób liczył?
8: O, wtedy to bardzo dużo, tylko był jeden problem, dlatego, że młodzież szkolna, licealna, miała zabronione chodzić tam, bo muzyka, zwłaszcza...
7: Nie była za bardzo zgodna z polityką tamtejszą.
8: Tak. No i wiadomo, jak to się nasz Bigbit rozwijał. Nie można było powiedzieć rock and roll, tylko trzeba było wynaleźć jakąś specjalną nazwę. I pan Walicki wtedy jakoś taki dobry pomysł miał i to przeszło.
7: No dobrze, a teraz klub ile osób liczy?
8: Klub liczy od 20 osób, ale przychodzą różni. To jest otwarty klub dla seniora. I w związku z tym, kto chce posłuchać muzyki, to przychodzi.
7: No bo mi się wydaje, że dzisiaj jest więcej niż 20 osób, cała sala.
8: Tak. No jest więcej, dlatego, że my tutaj zapraszamy wszystkich seniorów, którym muzyka po prostu pomaga w życiu codziennym odstresować się troszeczkę, spotkać się z ludźmi innymi, no i podyskutować. I czasami z takim wzruszeniem wychodzą, że aż mnie to zaskakuje.
7: A jaka była reakcja na pomysł w ogóle reaktywacji MKS Telstar?
6: Bożenna Woźniak. Myślę, że bardzo dobra, ponieważ również na początku zaczynaliśmy to przy Polskim Związku Emerytów i Rencistów Inwalidów i to odbywały się te spotkania też co miesięczne, ale to były w restauracjach z obiadem dla seniorów. Potem przeszliśmy, zostaliśmy po prostu od pana prezydenta możliwość korzystania tutaj z Urzędu Miasta z piwnic i przenieśliśmy się tutaj na taki grunt neutralny, oczywiście z kawką, z ciastkiem. I tutaj jeszcze powiem, co kolega powiedział, że seniorzy, nie tylko, to jest pokoleniowe, bo nie, czasami sami seniorzy, a czasami również przychodzą dzieci nasze, także żeby to również posłuchać. I to tak jak tutaj kolega powiedział, łączymy pokolenia, bawimy się, słuchamy takich perełek, że gdzieś tam daleko je mamy, ale po otworzeniu to ciarki i łezka w oczach się kręci.
7: No to jak każde takie spotkanie wygląda?
8: No więc tu spotykamy się, ja przygotowuję materiały, raczej te wszystkie, które są dostępne w sieci.
7: Ale staracie się tak, żeby na każde spotkanie inny gatunek muzyczny był, czy jak to jest?
8: Raczej staramy się dobierać po autorach, wykonawcach z różnych okazji. Mieliśmy na bieżąco prawie festiwale Anny German transmitowane. Mieliśmy też muzykę poświęconą Czesławowi Niemenowi. Mieliśmy różnych po prostu wykonawców i różny gatunek muzyki, ale nie muzyki poważnej, raczej tej rozrywkowej.
7: Włączacie sobie czasami Sanremo, stare?
6: A oczywiście, że tak, ale jeszcze tutaj powiem, że nie tylko słuchamy tej muzyki elektronicznej tutaj z wideo, ale mamy również koncerty na żywo. Był u nas Janusz Pruniewicz, był Jarek Bijata z pięknymi balladami. Mieliśmy też koleżankę z Terespola, Grażynę Leonienko, która pisze wiersze, Mirek podkłada pod wiersze muzykę i powstają piękne piosenki. Dzisiaj jest też ta pani, jest to klub kodeński, jak my to nazywamy, fani nasi, które przyjeżdżają co miesiąc do nas na spotkania. Jest to miłe i tak jak dzisiaj widziałeś, dzisiaj jest bardzo dużo ludzi. Bywa tak, że i druga część jest zapełniona. Jak mieliśmy Beatlesów czy Rolling Stonesów, to przyszedł kolega, który przyniósł mnóstwo płyt Beatlesów, żeśmy patrzyli, nawet tańczymy sobie.
7: Czyli nawet z tego, co słyszę, znalazło się miejsce na poezję śpiewaną.
6: Dokładnie, dokładnie. Jeszcze tutaj oprócz Mirka jest z nami taki trio nasze, Leon Sacewicz, który również razem z Mirkiem przygotowuje to, czego my słuchamy.
7: Bywa, że włączacie takiego hard rocka?
8: Nie, raczej nie, bo my już jesteśmy troszeczkę wyciszeni, w związku z tym ta muzyka z lat młodości nas bardziej jakoś tak interesuje, no i mamy zadowolenie z tego, bo to się łączy z różnymi przeżyciami. Także raczej staramy się ograniczać do tego, co słuchaliśmy na czasów młodości.
7: I to jest tak, że dobieracie na każdy dzień jednego artystę, dwóch artystów, czy potraficie przemieszać różne gatunki, wszystkich pokazać, którzy byli na przykład na topie, nie wiem, 40-50 lat temu?
8: Tak, tak, tak to jest. Teraz na przykład mamy artyści, którzy się urodzili 80 lat temu. W związku z tym jest mieszanina. I są Polacy, są Francuzi, są Anglicy. Także w ten sposób to robimy.
7: Słuchacie, a potem dyskutujecie o biografii danego artysty?
6: Też tak było. Zawsze jak wiedzieliśmy, czy Czerwone Gitary, czy Krajewskiego, przygotowaliśmy jakąś część biografii, żeśmy wpierw przedstawiali, a później była dyskusja, czy nam się podobało, czy nie, jakie wrażenia ludzie odnieśli po takim spotkaniu.
7: Tutaj cały czas mi świta ta myśl, że byliście w tym 64 roku tym klubem, który dysponował taką płytoteką. To tylko pozazdrościć, bo co niektórzy jeszcze wtedy siedzieli z magnetofonem. Nie wiem, czy to jeszcze były te magnetofony kasetowe, ale ja pamiętam, jak trzeba było siedzieć z palcem na recordingu i kasetę wkładać i na przykład Marka Niedźwieckiego nagrywać w trójce.
8: Oczywiście tak to było, tylko z tym, że ja miałem dosyć wcześnie magnetofon i to była Tonetta, która no, była rozrywana, dlatego że każdy chciał na prywatce mieć mnie i przede wszystkim magnetofon. Także miałem bardzo dobrze z tym, a nagrywałem, przegrywałem płyty właśnie.
7: Czyli tak naprawdę trzeba było mieć wtedy dobry sprzęt, żeby na każdej imprezie być w mieście.
8: Tak jest.
7: To zazdroszczę.
8: Na prywatkach, przecież prywatki były najbardziej popularne.
6: myślę, że nie, że jesteśmy zadowoleni z tego, co robimy. Daje to nam dużo satysfakcji. Możemy się oderwać od jakichś tam spraw rodzinnych, kłopotów. Przychodzimy tutaj rozluźnieni, możemy porozmawiać, wypić kawkę, zjeść ciasteczko i po prostu się świetnie pobawić, spotkać z ludźmi.
7: A podsuwaliście taki pomysł na stworzenie takiego klubu innym znajomym z innych miast, oczywiście, mam tutaj na myśli.
8: Ja proponowałem, bo byłem w Puławach też z taką propozycją. Do Międzyrzeca się zwracałem, a mieliśmy wyjazdowe też spotkania w Terespolu.
6: Współpracujemy również z GOK-iem w Terespolu, gdzie oni też nas zapraszają. My ich tutaj, także tutaj jest też. Ale jeszcze, Mirku, przypomnę ci, bo tutaj o Niemenie wspomniałeś. Myśmy mieli tutaj stryjka, tak? Niemena. Mieliśmy tutaj jak...
8: Stryjeczny brat.
6: No, stryjeczny brat. Jakaś rodzina właśnie Niemena, który tutaj był na żywo z nami. Była jego córka Marysia. Tutaj też, także był wspaniały koncert. No i właśnie Janusz Pruniewicz, który piękne piosenki Niemena wykonywał.
8: Także to było związane z tym, że odsłoniliśmy tablicę pamiątkową Czesława Niemena, który w 1958 roku przyjechał tutaj i pierwsze kroki postawił. I on na koncercie w 1999 roku, który tutaj odbywał się w szkole numer 5, dla dziennikarza powiedział tak: tak mi się tutaj spodobało, że chciałem zostać na stałe, ale musiałem jechać tam, gdzie miałem zaproszenie. I pojechał właśnie do swojego stryjecznego brata, tam się osiedlił, później do Gdańska, no i tak to się toczyło. W każdym razie odwiedzał tu nasze miasto bardzo często.
7: To jeszcze proszę powiedzieć, czy macie swój fanpage na Facebooku, żeby ludzi zapraszać?
8: Mamy, oczywiście.
7: I się nazywa MKS Telstar?
8: MKS Telstar, tak jest.
7: Telstar, więc kto nas słucha, niech sobie wejdzie na Facebooka i odwiedzi profil MKS Telstar. Nie mylić z Miejskim Klubem Sportowym, to jest muzyczny klub seniora z Białej Podlaskiej. No dobrze, a jesteście otwarci na wszystkich? Tutaj macie jakieś karty członkowskie? Nie wiem, jak to działa?
8: Nie, mieliśmy już stowarzyszenie, ale stowarzyszenie rozwiązaliśmy ze względu na formalności, które przytłaczały nas. My nie chcemy po prostu bawić się formalności, my chcemy robić to, co każdy może, każdy potrafi, robimy to społecznie, nie mamy żadnych składek, nie mamy niczego, więc to jest grupa towarzyska i tyle.
7: Raz w miesiącu, wtorek, godzina 16.
6: To nie jest w każdym wtorek, po prostu zbieramy się we trójkę, chłopcy mówią, że są gotowi już na jakąś muzykę, że już to dyskutujemy, co będzie za miesiąc, też pytamy publiczność, co by chcieli usłyszeć, więc my się przygotowujemy. Jeżeli już panowie mówią, że są gotowi, wtedy ja wchodzę w swoją rolę, dzwonię do urzędu, zamawiam salę, drukuję plakaty, które Mirek wcześniej tam oprawi, wysyłam to na Facebooku, po klubach, także to tak działamy.
7: Uruchamiacie listę kontaktów, wydzwaniacie i mówicie znajomym, zabierzcie innych znajomych.
6: Tak, dokładnie.
7: Tak to działa i dzięki temu możemy obserwować tak salę wypełnioną jak dzisiaj.
6: Dokładnie.
7: No dobrze, czyli tak, wstęp wolny, raz w miesiącu trzeba śledzić wasze media społecznościowe i tam jest zawsze podawana data tego spotkania, tak?
6: Przeważnie jest to godzina 16, znaczy zawsze 16, ale jaki dzień to też w zależności, kiedy jest sala wolna i kiedy my jesteśmy gotowi.
7: Jest kawa i herbata, na którą właśnie zostałem zaproszony. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję.
6: Dziękujemy bardzo.
5: Spotkanie muzycznego klubu seniora Telstar są otwarte dla każdego. Informacje dotyczące spotkań są opublikowane na jego fanpage'u MKS Telstar. O tej porze powiemy wam także o instytucji, która działa przy ulicy Kruczej 5 w Białej Podlaskiej. Chodzi o Fundację Wytwórnia Talentów, która oferuje szeroki wachlarz zajęć i wydarzeń skierowanych do mieszkańców.
7: Warto by było porozmawiać o Fundacji Wytwórni Talentów. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby taką fundację otworzyć i to w dodatku tutaj, w dzielnicy za torami?
0: Monika Popielewicz, Fundacja Wytwórnia Talentów. Fundacja powstała wcześniej, zanim przenieśliśmy się tu, bo tutaj działamy od roku. Fundacja powstała w 2023 roku, zaraz będzie 3 lata. Fundacja powstała przede wszystkim, żeby wspierać dzieci tańczące, taniec towarzyski, bo cała fundacja powstała z miłości i pasji do tańca. Najpierw powstała szkoła, która działa od 6 lat na terenie Białej Podlaskiej, sportowej szkoły tańca towarzyskiego przede wszystkim, a tak naprawdę zamysł i rozwój kolejnych działań powstał właśnie tutaj w tym miejscu na Kruczej 5.
7: Ale kto był pomysłodawcą?
0: Kto był pomysłodawcą? No ja byłam pomysłodawcą oczywiście.
7: O to chodzi.
0: Potem powstał cudowny zespół, Ania przede wszystkim Matuszewska, która doszła do mnie jako pierwsza do zespołu i jest ze mną od samego początku. I Ania tutaj rozwija zupełnie inną jakby gałąź naszej działalności. taką rozwojową dla kobiet, zresztą wszyscy na pewno Anię znają i wiedzą, co Ania robi.
7: Siedziba przy ulicy Kruczej. Czy jeżeli chodzi o ten zakres działalności, wy go cały czas poszerzacie?
0: Cały czas poszerzamy, cały czas zapraszamy innych ludzi z fajnymi, ciekawymi pomysłami, bo tutaj jest przestrzeń dla ludzi przede wszystkim, po to, żeby mogli się rozwijać swoje pasje, swoje pomysły. Staramy się pozyskiwać fundusze z różnych instytucji i z różnego rodzaju konkursów. Wychodzi nam to.
7: To z których projektów jesteście najbardziej dumni?
0: Najbardziej jesteśmy dumni chyba z dwóch ostatnich projektów, które robiliśmy. To było z Orłów Sportu, to Ministerstwo Sportu i Turystyki i Narodowy Instytut Wolności. Jesteśmy bardzo dumni z ilości osób, które uczestniczyły w tym projekcie. Zamysł był w pierwszym sportowym na 75 osób. Mieliśmy tutaj 260 osób różnych, nie osób tych, które, bo niektórzy uczęszczali na różne zajęcia, te same osoby, ale to są różne osoby. Aż 260 osób skorzystało z tej oferty. Podobnie było z Niwem, a jeśli chodzi o Niw, to w ogóle dumni jesteśmy z przestrzeni naszej sąsiedzkiej, która się wytworzyła tutaj na osiedlu za torami, bo było to bardzo, bardzo potrzebne. Przestrzeń działa nadal, mieszkańcy przychodzą, korzystają z różnego rodzaju działań. Stworzyła się biblioteka taka sąsiedzka. Sami sąsiedzi inicjują różnego rodzaju spotkania, aktywności, więc to jest dla nas ogromny sukces.
7: A coś więcej o tych projektach, z których jesteście tak dumni?
0: Pierwszy projekt dotyczył naszego właśnie ukochanego tańca. To jest moja pasja, którą przeniosłam na dzieciaki swoje. Teraz na inne przenoszę. I szukam przede wszystkim funduszy cały czas, niezmiennie i projektów takich, które będą mogły wspierać te dzieci w rozwoju tanecznym. Bo to jest bardzo drogi sport, ale to jest sport. Tak jak każdy inny, to nie jest potańczenie wieczorne w przypadku tych dzieciaków. Choć potańczenie wieczorne również uskuteczniamy. Mamy bardzo dużą grupę osób dorosłych, którzy przychodzą na tego typu zajęcia, ale chcą już właśnie też próbować czegoś więcej i zacząć uczestniczyć i startować w turniejach, więc to mnie też bardzo cieszy.
9: Ania Matuszewska, dzień dobry.
7: W jaki sposób ty dołączyłaś i za czyją namową? Nie wiem, jak się dowiedziałaś o wytwórni, że zdecydowałaś się dołączyć?
9: Jak wszystko w życiu można nazwać przypadkiem, oczywiście przypadkiem nie było. Gdzieś na Instagramie zobaczyłam fajne ogłoszenie o tym, że powstało w miejsce tutaj w Białej Podlaskiej. Sama nazwa Wytwórnia Talentów już zainspirowała mnie do tego, żeby pójść i sprawdzić, czym jest ten piękny twór. A ja w tym czasie też stworzyłam w ogóle swój taki warsztat jak Mapa Talentów i pomyślałam sobie, że nie jest przypadkiem to, że akurat trafiłam na Fundację Wytwórnia Talentów, bo być może połączymy razem siły i stworzymy razem coś fajnego. Także umówiłam się z Moniką Popielewicz, tutaj przyszłam na spotkanie i faktycznie od pierwszej naszej rozmowy coś między nami powstało tak fajnego, że stwierdziłyśmy, że musimy połączyć siły i zacząć razem działać, na co oczywiście bardzo tak pozytywnie się zapatrywałam, bo od razu poczułam, że to jest naprawdę fajne miejsce. Miejsce, które będzie tętniło cudowną, pozytywną energią. Miejsce, które przyciągnie ludzi, którzy będą chcieli naprawdę rozwijać swoje talenty, którzy mają pasję, którzy będą mogli w sposób kreatywny, twórczy spędzać swój czas. Wtedy jakby patrzyłam tylko pod swoim kątem, że będę mogła dać swoją wartość i jakość tych wszystkich rzeczy, które tworzę na co dzień, czyli tworzenie tej całej przestrzeni rozwojowej, edukacyjnej dla kobiet. Natomiast bardzo szybko się okazało, że dołączają do naszego zespołu cudowne osoby, które mam nadzieję tutaj za chwilę również powiedzą o swoich niezwykłych darach i talentach, jak Monika Pisiewicz, która tutaj jest wspaniałą artystką, która cudowne warsztaty tworzy, Grzegorz Różycki, tak samo piękna przestrzeń dla różnych grup wiekowych, piękna, twórcza, cudowna, rozwojowa atmosfera, która tutaj panuje i myślę, że będzie przyciągała cudowne osoby, które naprawdę, autentycznie chcą się rozwijać, chcą rozwijać swoją świadomość, chcą rozwijać swoje ciało, chcą rozwijać swoje talenty, swoje dary, swoje potencjały i swoje pasje. Tu jest absolutnie na to doskonałe miejsce.
7: A zanim usiadłyście i zaplanowałyście te działania, to burzę mózgów, rozumiem, miałyście, żeby odpowiednie kroki poczynić, aby ta fundacja w jakiś sposób dobrze funkcjonowała?
9: Oczywiście, że tak. Strategia jest podstawą. Powiem tak, generalnie jak się spotykają twórcze umysły, to oczywiście pewien rodzaj planu, strategii zawsze jest ważny, bo on, żeby realizować pewne założenia, cele i jakby, żeby mieć konkretny efekt, zawsze będzie będzie miał znaczenie i zawsze warto pewien plan zdarzeń poczynić i zaplanować pewne konkretne ruchy. Natomiast jeżeli tworzysz przestrzeń, która jest kreatywna, która żyje, która się tworzy, to zawsze trzeba zostawić w moim odczuciu bardzo duży margines zaufania do tego, że pewne rzeczy będą się działy i twoim zadaniem jest być reaktywnym i spostrzegawczym i obecnym na to, co się dzieje i reagować i tworzyć i kreować na bieżąco, niż trzymać się wcześniej założonego planu. I to tutaj się zadziało. My mamy swoją strategię, mamy swoje plany, mamy swoje cele i doskonale wiemy, co chcemy osiągnąć i w jaką stronę idziemy. Natomiast również przy naszym ogromnym pokładzie twórczości i kreatywności zakładamy też to, że chcemy, aby ta przestrzeń też żyła jakby swoim własnym potencjałem, więc nie ograniczamy się do planu, który został wcześniej stworzony, a na bieżąco aktualizujemy to wszystko, do czego chcemy dążyć.
7: To pierwsze pytanie miało zabrzmieć, czy początki były trudne?
9: Nie, właśnie początki... Nie? A są?
10: Ja uważam, że nie było tak prosto i nie jest nadal prosto. Natomiast co mnie cieszy i nas cieszy, że widzimy w otoczeniu, że jesteśmy ogromną inspiracją dla innych. To nas bardzo cieszy, ponieważ moim założeniem było również współpraca i rozwój tutaj różnych innych organizacji pozarządowych, bo to one tak naprawdę dla miasta czy gminy robią najwięcej. No i zaczęliśmy organizować różnego rodzaju szkolenia, spotkania, zapraszać różnych fachowców i dla mnie budujące jest to bardzo, że niektóre organizacje po wielu miesiącach stają się ogromnymi fachowcami w dziedzinach różnych, również tańca. To jest dla mnie, to jest szacunek ogromny, tak, dla tych osób. Zaczynają też szkolić w różnych zakresach, więc to jest cudowne. Uważam, że wspaniałe, ale początki nie były łatwe. Tylko powiedzieć, Ania zawsze taka jest bardzo optymistyczna i bardzo...
7: No właśnie, mamy takie dwa odmienne zdania, bo jednak każdy trudność mierzy wedle własnych możliwości.
10: Odmienne charaktery i to jest właśnie super, bo ja jestem taki raptus i taki trochę niepokorny człowiek. Ania z kolei jest bardzo spokojną, cudowną osobą i myślę, że my się też przypadkiem na pewno nie spotkałyśmy. Ona jest tutaj w jakimś stylu na pewno, żeby uspokajać mnie też bardzo.
7: Chcesz powiedzieć, że plus z minusem się przyciąga?
10: Tak, plus z minusem się przyciąga i to bardzo i to się sprawdza. Poza tym, no Ania tu wniosła bardzo dużo swojego, dużo. Ja bym nie wpadła na wiele pomysłów, a ta kobieta jest, no, cudna.
9: Ale ja tylko jeszcze bym chciała dopowiedzieć, dlaczego powiedziałam, że początki nie były trudne. To znaczy, jakby należałoby pewnie ująć dwa aspekty tutaj. Jeżeli chodzi o spójność tej wizji i tego, co chcemy robić, w jakim kierunku chcemy iść, jak chcemy, żeby to wyglądało, to uważam, że te początki nie były trudne, dlatego że jeżeli masz zespół, jeżeli masz osoby przy sobie, które czują podobnie, które mają podobne wartości, to te początki nie są trudne, dlatego że wiesz doskonale, że masz wszystko, masz potężne zasoby do tego, a my je mamy, bo mamy wspaniałych ludzi, mamy wspaniałych fachowców, mamy osoby z ogromnymi naprawdę talentami i mamy ogromne zasoby ludzkie, które są przepełnione ogromnym potencjałem do tego, żebyśmy absolutnie mogli zrealizować wszystko, co tylko sobie założymy. Natomiast jeżeli popatrzymy na aspekt zewnętrzny, tak, że jesteśmy w małym mieście, że jest dużo inicjatyw, które gdzieś tam się przenikają, które być może są podobne, no to wtedy być może możemy powiedzieć, że początki dla takich fundacji czy dla takich inicjatyw nie są proste, tak? Natomiast ja zawsze jestem zdania, że nie możemy oglądać się na to, co dzieje się na zewnątrz. Jeżeli masz cel, jeżeli masz marzenie, jeżeli masz plan i wizję, która niesie w sobie wartość dla innych, to jest kluczowe, na czym należałoby się skupić. Ja zawsze jestem zdania, że warto ze sobą współpracować i zawsze będę to powtarzać. Im więcej w naszym mieście dzieje się dobrych rzeczy, tym lepiej dla nas wszystkich, bo wszyscy wzrastamy, wszyscy tworzymy piękną jakość i wszyscy chcemy, żeby nam po prostu zwyczajnie było tutaj dobrze. Dla każdego jest miejsce, dla każdego wszystkiego wystarczy, tylko uważam, że dużo więcej powinniśmy postawić na wspieranie siebie nawzajem, na współpracę, na to, żebyśmy naprawdę mogli nasze miasto wznieść naprawdę wznosić w fajnych jakościach, dawać dużo wartości dla naszej lokalnej tutaj społeczności.
10: My widzimy, że powstało dużo organizacji nowych, tak, nowych działań, w Więc tak jak właśnie Ania powiedziała, no fajnie byłoby współpracować i stworzyć wspólnie różnego rodzaju projekty, bo zawsze no, w kupie siła, tak jak to się mówi. No ale jest różnie. Mamy kilka organizacji, z którymi współpracujemy, z którymi próbujemy coś działać i coś robić. Natomiast jest to taka mała dosyć garstka, nie? Ja się cieszę, że w tym miejscu na Kruczej powstała taka wspólnota, przede wszystkim właśnie sąsiedzka. Tutaj przychodzą ludzie, którzy dzielą się czymś dobrym i to jest super. Nie oczekują nic w zamian, dają. Na przykład Ania Humin, cudowna osoba, pani psycholog, która przychodzi do nas, w ogóle to jest też nasza sąsiadka i udziela porad psychologicznych, również bezpłatnie. Czy nasza Danusia cudowna, koszołko, to jest też członek rodziny, tak zwanej naszej kochanej. To jest osoba też, która inspiruje wiele ludzi, kobiet przede wszystkim, też swoją energią, swoim doświadczeniem i ona też nic nie chce w zamian. Więc takich osób jest w tej przestrzeni naszej bardzo, bardzo, bardzo dużo. No nawet mówię ci sąsiedzi tutaj, którzy są.
9: Przynoszą pyszne ciasta.
10: Przynoszą pyszne ciasta, dziękujemy. Zawsze jak jest impreza, to moje dzieciaki taneczne tutaj są pierwsze i wszyscy się najadamy. Ostatnio dorośli bardzo chętnie sobie spędzili czas po imprezie Andrzejkowej. Nie pamiętam już, co to było. Ale tak, zawsze panie tutaj są miłe, przychodzą właśnie z ciasteczkami, chętnie dzieciaczki goszczą. Więc to są spotkania też takie międzypokoleniowe, tak? Więc no uważam, że to jest naszym chyba największym takim sukcesem tego miejsca.
11: Grzegorz Różycki, w fundacji jestem od września ubiegłego roku. Cóż mogę powiedzieć, zarówno Monika, jak i Ania powiedziały wszystko, co sam chciałbym ująć, jeśli chodzi o naszą fundację. Zorganizowaliśmy spotkanie tutaj, jeśli chodzi o medytację w fundacji i od tego tak naprawdę mniej więcej zaczęło się, że gdzieś ta przestrzeń mnie też przyciągnęła.
12: Cześć, Monika Bisiewicz. W Fundacji Wytwórnia Talentów jestem świeżaczkiem, bo od stycznia tego roku i pewnie zadasz mi pytanie, co mnie przyciągnęło.
13: Oczywiście, że chciałem to pytanie zadać właśnie. Jak się tutaj znalazłam?
12: Tutaj szefowa podpowiada psy i tak naprawdę to też psy, bo okazało się, że po 4 latach okazało się, że prekursorką naszych psów jest nasza szefowa, Monika Papielewicz. Niesamowitą sprawą są te psy z tego względu, że pewnego roku postanowiłam przygarnąć psa i zobaczyłam na Facebooku post, który dotyczył miotu 10 szczeniaków, które były najpiękniejsze na świecie. Były w kropki, ciapki, były węgielkami i pomyślałam sobie, Boże, jak ja muszę pomóc tej kobiecie. Okazało się, że tą kobietą była moja aktualna szefowa, Monika Papielewicz.
13: I tak to się zaczęło.
12: I tak to się zaczęło, ale kiedy przyszłam tutaj do pracy i po rozmowach okazało się, że Ania Matuszewska również posiada tego psa, więc to mnie przyciągnęło najbardziej. Druga sprawa, energia, bo jesteśmy świetnym teamem, trzymamy się, działamy, a burza mózgów jest wieczna i bardzo kreatywne rzeczy z tego wychodzą.
13: Całe mnóstwo pomysłów.
9: Tak jest, absolutnie.
13: To jak to u ciebie z tym pieskiem było?
9: No właśnie, zobacz, jaka to jest niesamowita historia, bo ja, podobnie jak Monika, też zobaczyłam post na Facebooku i zobaczyłam psa i już wiedziałam, że to jest mój pies. I trzeba po prostu pojechać i go odebrać. I okazało się, że dopiero jak już tutaj zaczęłam pracować, przy jakiejś rozmowie z Moniką, zdjęcie, tak, Monika zobaczyła zdjęcie mojego psa i powiedziała, jaki podobny do mojego. Okazało się później w trakcie rozmowy, że lata temu byłam u niej, wzięłam po prostu tego pieska z jej domu i dopiero teraz odkryłyśmy, że tak naprawdę wszystkie trzy jesteśmy psimi mamami.
13: A jeżeli chodzi o zajęcia, bo ty też prowadzisz tutaj zajęcia, to od razu taka padła propozycja, pojawiłaś się, co? Pieska zobaczyłaś, wzięłaś tego pieska i mówię, o, to może te zajęcia poprowadzisz, tak?
12: Nie, po latach dopiero gdzieś, nie pamiętam jak to było, ale zaczęłyśmy z Moniką współpracować na zasadzie warsztatów dla dzieci i tak to jakoś się potoczyło, a że ja zajmowałam się zupełnie czym innym, marketingiem bardziej artystów niż takim prowadzeniem takich warsztatów i działaniami bezpośrednio z dzieciakami czy dorosłymi. No i tak się stało, że ta energia mnie przyciągnęła i jestem od stycznia. I działamy z dorosłymi na zasadzie warsztatów, malowania, więc fajny wieczór. No i rozpoczynamy nabory na działania
14: działania artystyczne z dzieciakami, czyli malowanie, zajęcia plastyczne dla dzieci. Myślę, że już sześciolatkowie jak najbardziej, więc zapraszam serdecznie, będzie się działo.
13: Jest dobra energia. Czy na ten rok, a może na przyszłe lata macie już ściśle określony plan działania?
10: Mamy plan działania, na pewno rozwoju dalej naszej organizacji. Utworzyliśmy kolejną gałąź, bo przyszedł kolejny człowiek do nas, bardzo kompetentny i bardzo doświadczony, jeśli chodzi o NGO. A u nas wiem, że mimo wszystko, mimo tych szkoleń, jeszcze trzeba nam się troszeczkę podokształcać. Otworzyliśmy teraz gałąź i przestrzeń profesjonalizacji takiej trochę naszej organizacji, a mianowicie księgowość dla NGO, dla trzeciego sektora, doradztwo pełne, pisanie projektów, konkursów i również zakładanie, zamykanie, no wszystko, co dotyczy sprawozdawczość, wszystko, co dotyczy trzeciego sektora, więc zapraszamy, bo tutaj naprawdę jest fachowiec, który ma bardzo duże doświadczenie w tym zakresie.
13: Dysponujecie bardzo dużym lokalem na Kruczej 5. Czy ta siedziba utrzyma się, czy macie coś w planach innego?
10: Trzymamy się, oczywiście będziemy to, staramy się remontować na tyle, na ile możemy, bo tak jak mówię, to jest duża przestrzeń i trzeba ją dostosować, więc wszelkiego rodzaju konkursy zawsze coś tam staramy się napisać na choćby najmniejszy remont. I tak jak widać, te przestrzenie są stopniowo dołączane. Tu będziemy mieli finalnie 5 sal, więc bardzo dużo. Oprócz tego dom, który będzie wykorzystany czy to dla innych NGO, bo też widzieliśmy, jeździmy na różne wizyty studyjne, staramy się przenosić dobre praktyki tutaj. Ostatnio byliśmy w Kieleckim i też była taka organizacja, która nas bardzo zainspirowała. Dom też podobny do naszego i to jest dom, takie centrum dla innych organizacji. Są tam różne inne działania, inne instytucje, które wspólnie utrzymują ten dom, tak, ale mogą korzystać właśnie z przestrzeni, tam są wspólne działania, więc pomysł bardzo fajny i jak już będziemy mogli, to też myślę, że podobne działania uruchomimy.
13: Czy jest jeszcze coś, co chcielibyście jak najszybciej wdrożyć?
10: Czy chcemy coś jak najszybciej wdrożyć teraz nowego? Nie, no chcemy rozwijać się. Dla mnie, tak jak mówię, moją pasją jest taniec i ten rozwój sportowy, przede wszystkim tańca i bardzo chciałabym te moje dzieciaki rozwijać i przede wszystkim to od tego się to wszystko zaczęło. Bardzo dużo teraz mamy zapytań i dużo uczestników osób dorosłych, co mnie również bardzo cieszy. Bardzo dużo przychodzi mężczyzn na zajęcia i szukamy partnerek, więc panie drogie, zapraszamy, bo teraz jest przewaga panów.
5: Fundacja na co dzień intensywnie pracuje też nad pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, z których finansowana jest większość prowadzonych przez nią zajęć.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Promuje terapeutyczną i kreatywną moc pisania oraz pomaga uczestnikom rozpocząć codzienną praktykę utrwalania swoich myśli i emocji na papierze. Chodzi o Bielczankę Izabelę Młynarczyk, która prowadzi warsztaty mające zachęcać zarówno dorosłych, jak i dzieci do pisania pamiętników i z którą rozmawia Arek Michlewicz.
2: Prowadzisz bardzo ciekawe, moim zdaniem, warsztaty prowadzenia przez dzieci pamiętników. Skąd w ogóle taki pomysł powstał? Bo ja pamiętam pamiętniki x czas temu, a teraz czyżby wracamy do tego?
3: Izabela Młynarczyk, dobrze powiedziałeś, bo chciałam się zapytać, czy pamiętasz, że pisałeś, nie wiem, czy pisałeś pamiętnik?
2: Pisałem.
3: Więc w czasach, kiedy dorastaliśmy, mam wrażenie, że wszyscy pisaliśmy pamiętniki. Pamiętnik jako formę takiego wyrażania własnych myśli, emocji, tego, co czuję, tego, co się dzieje w moim życiu na co dzień. A dzisiaj dzieciaki chyba zapomniały w ogóle o pisaniu pamiętnika i o pisaniu w ogóle też odręcznym, bo o to w tym też głównie chodzi. Więc stąd pomysł na taki powrót chyba trochę do przeszłości, ja bym powiedziała, ale bardziej chodzi mi o to też, żeby zaszczepić tą chęć takiego przelewania swoich myśli na papier, bo z punktu widzenia rozwoju, kreatywności i tego, żeby wyrażać siebie, bardzo ważne jest, żeby nie zapomnieć też o tym, że to, co mamy w głowie, warto jest czasem przelać na papier, żeby sobie tą głowę uwolnić. I dobrze jest zacząć od maluchów, czyli młodszych osób, bo później jak jesteśmy starsi, trochę trudniej nam sobie z tymi myślami poradzić. I stąd pomysł na zachęcenie młodszej młodzieży do tego, żeby pisać pamiętniki. Ja swój pamiętnik pisałam i piszę, to jako ciekawostkę do dzisiaj, w formie może nie takiego pamiętnika codziennego, ale w formie takiego pisania intuicyjnego, przelewania swoich myśli na papier i dzielenia się też tym, bo dzielę się tym na Instagramie akurat, i zachęcania do tego, tak? Bo uważam, że przelewanie, tak jak już powiedziałam, tych myśli na papier jest bardzo ważne, oczyszczające, daje nam taką szansę spojrzenia też na pewne sytuacje z innej perspektywy.
2: To ile tych tomów powstało?
3: No, tomów może nie powstało, bo no, wiesz, nie wszystkie są w domu i nie wszystkie mam, natomiast jest ich sporo. Miałam taki etap w życiu, kiedy miałam przerwę od pisania pamiętników, natomiast mam pamiętnik z gimnazjum, mam pamiętnik z liceum w formie dziennika, o czym mówię, bo dla mnie on jest fenomenalny, ponieważ ja każdego dnia przez 3 lata liceum pisałam przynajmniej jedno zdanie, każdego dnia. Więc to jest też o takiej systematyczności, o pracy też ze sobą, tak? Bo żeby usiąść codziennie i napisać chociaż jedno zdanie w stylu miałem fatalny dzień, no to też jest ta pamięć o tym, że to mi w jakiś tam sposób pomaga, tak? Mam pamiętnik ze czasów studiów, no później to życie tak się toczyło, że gdzieś tych pamiętników nie było aż tyle, natomiast od dobrych 7 lat piszę z powrotem pamiętnik w formie takiego pisania intuicyjnego i jest tych tomów kilka. Mam je wszystkie w szufladzie zgromadzone, naprawdę w fajny sposób pozwalają spojrzeć też na to, jak się rozwijamy, na to, jak się zmienia nasze życie, na to, jakie decyzje podejmujemy, na to też, co wydawało nam się trudne, straszne i okropne, a potem otwieramy pamiętnik po 5 latach i myślimy sobie, Boże, już jestem w innym miejscu, jestem innym człowiekiem.
2: To często sięgasz do tych starych pamiętników, chociażby tych z okresu studiów, no bo to chyba takie najbardziej zwariowane czasy były wtedy.
3: Tak, do tego z czasów studiów sięgam często, aczkolwiek najciekawszy jest ten z liceum.
2: A jednak.
3: Tak.
2: To liceum było burzliwe.
3: Było burzliwe, bo myślę, że na studiach to człowiek troszeczkę już dorasta.
2: Panuje nad emocjami bardziej?
3: No nie wiem, to trudno stwierdzić, w zależności od człowieka. Natomiast trochę dorasta i ma inne na to spojrzenie. Natomiast pamiętnik z liceum rzeczywiście przysparza mi za każdym razem dużo dobrej zabawy. I dzielę się nim nawet ze swoimi przyjaciółkami z tamtych czasów, bo właśnie ostatnio jak przygotowywałam się do jakichś warsztatów z pamiętnika i wyciągnęłam te stare zeszyty i tam czytałam, że no mama, tam już nie będę mówiła imienia, tak, koleżanki, nie pozwala nam iść na dyskotekę, jest okropna, zła i najgorsza. I myślę sobie, wow, jakie problemy kiedyś mieliśmy, a dzisiaj mamy inne.
2: No to takie czytanie pamiętnika musi przysparzać bardzo dużo zabawy.
3: Tak, zwłaszcza jeżeli to są takie momenty fajne, tak, bo no wiadomo, że jeżeli zapisywane były tam jakieś trudne sytuacje, tak, czy jakieś takie przykre, no to też patrzy się na to inaczej, z innej perspektywy, ale śmieję się, że przyda mi się ten pamiętnik, jak moja córka będzie dorastała, żeby przypomnieć sobie, co ja przeżywałam i żeby nie czepiać się tego, co ona będzie przeżywała. Natomiast wracam bardzo często też ze względu na to, żeby zobaczyć, tak, co się zmieniło, spojrzeć na pewne rzeczy, żeby przypomnieć sobie pewne rzeczy, bo pisanie takiego pamiętnika to nie tylko to, co było dobre, smutne, złe, ale też jakaś wdzięczność, też to, co nam się przydarzyło w kontekście wydarzeń, tak, które nas dotyczyły, żeby sobie przypomnieć, że tego dnia to było to, a tego dnia to było to, więc fajnie sobie wrócić i zobaczyć tą starą wersję siebie.
2: A jak to jest z tym młodym pokoleniem? Czy chętnie w takie warsztaty wchodzą, uczestniczą w nich i chętnie piszą, bo to jest takie skomputeryzowane już pokolenie?
3: Jest pokolenie skomputeryzowane, więc to takie mniejsze mówi, że pisze pamiętnik, bo na etapie klasy 1-3 w szkole podstawowej jest tam taki moduł, gdzie jest kawałek tak o tym, że warto pisać pamiętnik i że dzieci, powiedzmy, piszą sobie przez tydzień codziennie pamiętnik, więc gdzieś to na etapie edukacji wczesnoszkolnej pojawia się u dzieciaków, natomiast nie pojawia się na stałe, wydaje mi się, tak, że nie ma takiej inspiracji. Na zajęcia, na które przychodzą do mnie dzieci, mówią, że tak, zdarzy się, że tam pisze, ktoś tam pisze, słyszałem o pisaniu, tak, natomiast no, w dobie cyfryzacji nie jest to popularne, też dlatego, że dzieciaki bardziej korzystają z tych form takiego pisania, czy nawet rysowania na tablecie na przykład, tak, a tutaj trzeba otworzyć zeszyt, trzeba coś napisać, trzeba to napisać ręcznie, długopisem, więc no...
2: Najlepiej ładnie, żeby później rozczytać.
3: Tak, najlepiej ładnie, żeby później rozczytać, zgadza się, więc zachęcam, natomiast wiem też, że jest to trudne dla dzieci, żeby pierwszy raz zacząć pisać, co mi się przydarzyło, co robiłem. Być może pamiętasz, że zawsze po wakacjach się wraca do szkoły i pisało się albo opowiadało, co robiłeś w szkole, tak? Czy co robiłeś w wakacje, co ci się tam przydarzyło w wakacje. Więc no, w tym pamiętniku tak naprawdę każdego dnia możemy napisać, co nam się przydarzyło, jak się czuję, z czym się mierzę. I na początku jest trudno. Myślę, że dorosłym też jest trudno na początku zacząć pisać. Wynika to z tego, że przede wszystkim, żeśmy znaleźli czas. I te dzieciaki też muszą znaleźć czas. Słyszę od nich na przykład, że no dzisiaj to nie, bo mam zajęcia dodatkowe, a potem to nie, bo jestem zmęczona, a to mi się nie chce. No mam też swoją 9-latkę, którą zachęcam i ona mówi, dobra, to jutro, tak? Ale czasami ma taki dzień, że siada i pisze w tym pamiętniku, otwiera ten pamiętnik. No najczęściej jak widzi, że ja piszę, to i ona sobie przypomina na przykład, tak, że powinna pisać. Więc jeśli gdzieś jest ta inspiracja zewnętrzna od strony rodziców, to te dzieciaki usiadają do tych pamiętników. Więc jeżeli spotykamy się, a spotykaliśmy się we wrześniu w każdy piątek, to są dziewczynki, które przychodziły i mówiły, to pisałam też w poniedziałek i we wtorek na przykład, tak? Więc już jest jakiś progres, że nie tylko w piątek, ale też w jakieś inne dni. Więc myślę, że tutaj ta zachęta jest ważna, tak? To, żeby im pokazać i zainspirować to, co dla nas było normalnością lat temu naście, no dla nich dzisiaj jest czymś zupełnie innym, tak? Ale warto do tego wrócić ze względu na ten rozwój kreatywności, tak jak mówiłam, tego takiego oczyszczenia się, przelewania myśli i wyciszenia, bo też przygotowując ten pamiętnik pokazuję im, że warto najpierw sobie go ozdobić, to co powiedziałeś, żeby był ładny, żeby fajnie się na niego patrzyło i podczas takiego ozdabiania, wyklejania, rysowania w tym pamiętniku, no automatycznie się uspokajamy, tak? Gdzieś tam ten nasz układ nerwowy trochę się koi, więc żeby usiąść i napisać coś codziennie, to też jest taki plus pod względem uspokojenia się, zwłaszcza w tym trybie, który mamy, czyli internet, zajęcia dodatkowe, szkoła i tak dalej, więc znalezienie sobie takiej pół godziny czasu dziennie jest bardzo trudne, ale naprawdę jest kojące, mówię z perspektywy siebie, która stara się pisać przynajmniej każdego dnia jedno zdanie, albo chociaż kilka razy w tygodniu. I z perspektywy też kobiet, które piszą i gdzieś tam dzielą się też tymi swoimi spostrzeżeniami, że faktycznie to pomaga. I tych dzieciaków, które przychodzą i mówią, no wie pani co, jednak jak się tak popisze, to jest tak łatwiej później.
2: To jest taka forma trochę blogowania.
3: Chyba z samym sobą takiego blogowania, bo tak...
2: Blogowanie z samym sobą, no bo rozumiem, że za 20 lat to będzie wysyp publikacji pamiętników może po takiej szkole.
3: Marzenia są różne, natomiast faktycznie jest to forma blogowania. No, kiedyś wszyscy, jak pojawił się internet, to wszyscy blogowaliśmy, tak? Teraz blogi gdzieś mają już inną formę, tak? Więc rzeczywiście blog był taką formą pamiętnika, tylko pisaną elektronicznie, tak? Natomiast tutaj bardziej chodzi mi też o przekazanie tej formy papierowej, tej takiej pisania odręcznego, tak? Bo i pisanie odręczne, i ta forma papierowa w różnych badaniach, też w badaniach naukowych, pokazuje, że no, to działa inaczej na mózg. Jak piszemy sobie ręcznie, rysujemy odręcznie, to inne półkule pracują niż kiedy robimy to przy komputerze, tak zwłaszcza?
2: To bardziej powinno się nazywać jednak dzienniki niż pamiętnik, bo ja pamiętam pamiętnik, kiedy to się dawało znajomemu, żeby się wpisał w ten pamiętnik i oczywiście tak, Tak, były tam pewne złote myśli, wierszyki, na górze róże, na dole fiołki, my się kochamy jak dwa aniołki, więc tutaj bardziej bym w te dzienniki szedł może.
3: Tylko dziennik, widzisz, jak powiesz dziennik, to ktoś myśli, muszę go pisać codziennie. I wtedy od razu jest, codziennie? Jak codziennie mam znaleźć czas? A pamiętnik daje taki, no mówiąc kolokwialnie, luz, tak? Czyli mogę napisać go wtedy, kiedy czuję, kiedy chcę, kiedy mam na to ochotę na przykład, tak?
2: Najważniejsze wydarzenia z życia.
3: Na przykład, tak? Najważniejsze wydarzenia, to co mi się przydarzyło. Jak mam fajny dzień i nic nie przydarzyło mi się takiego, o czym chcę pisać, to nie muszę, tak? Ja nazywam to w kontekście dorosłych kobiet pisaniem intuicyjnym. Czyli piszę wtedy, kiedy mam takie poczucie, że chcę o tym napisać, tak? I też jakby inspiruję do tego dzieciaki, bo wiem, że kiedy używam słowo dziennik i pisanie codziennie, to one codziennie? No codziennie to się nie da, tak? Bo mam zajęcia dodatkowe, bo w środę mam tańce, bo wracam późno, bo lekcje, tak? Więc rzeczywiście trudno jest też nazwać to tak jasno, czy to jest pamiętnik, czy to jest dziennik, czy to jest pisanie intuicyjne. Wydaje mi się, że od samego nazwania tego, bo z angielskiego nazywa się to też journaling, więc to też jest taka forma bardzo popularna, jeżeli chodzi o szukanie tego na przykład w internecie. Natomiast bardziej chyba od nazwy liczy się jakby samo to, co to pisanie nam robi, co nam, jak nam pomaga, bo myślę, że nieważne, czy nazwiesz to pamiętnikiem, czy dziennikiem, ważne, żebyś usiadł i napisał 2-3 zdania, tak? Zaczynamy od 2-3 zdań, od tego, jak się czuję, jak minął mi dzień w przypadku dzieci, co robiłem, tak, co mi się przydarzyło i każdym dniem gdzieś tam piszemy więcej, tak? Ja na warsztatach też zachęcam dzieciaki, żebyśmy poruszali różne tematy, czyli na przykład rozmawiamy o marzeniach, o radości i o tym też piszemy. Wypisują swoje marzenia, wypisują wdzięczność, wypisują na przykład zdania o swoich przyjaciołach, tak? Żeby też to pisanie, tak? Nie było tylko takim, co dzisiaj czułem, ale też takim zainspirowaniem do poszukania siebie w tych emocjach.
2: Ale to pisanie intuicyjne to tak trochę jakby nawiązuje do pisania emocjonalnego.
3: Tak, bo widzisz, i znowu jesteśmy w nazewnictwie, tak? Naprawdę, co autor, to też inna nazwa. Mówisz o pisaniu emocjonalnym, nazywa się to też pisaniem automatycznym, nazywa się to pisaniem strumienia myśli, tak? Czyli wszystko, co z głowy przelewasz na papier, można nazwać taką formą tego kreatywnego pisania, tak? Więc ja lubię to słowo intuicyjne pisanie, ponieważ ono daje taką dużą otwartość, tak? Tak jak pisanie automatyczne, czy tak jakby pisanie emocjonalne, tak? Natomiast nie musi być to, bo emocjonalne kojarzy się znowu, że muszę pisać o swoich emocjach, a tak naprawdę nie muszę, mogę pisać o wszystkim, tak, co mi się przydarzyło. Wiadomo, że dzieciaczki będą pisały, jak mi minął dzień, jak się czuję, no a ja czy ty już będziemy trochę inaczej na to patrzeć, tak, i pisać inne rzeczy i też mogę napisać o tym, jak się czuję, ale no nie napiszę, o mama mnie zdenerwowała, tylko już napiszę, co uważam, tak, co tam.
2: Albo, ale dobry obiad ugotowała.
3: Tak, albo coś takiego. Tylko już piszę i opisuję gdzieś tam inne swoje stany emocjonalne. Też w tym intuicyjnym pisaniu chodzi o to też, żeby połączyć się trochę, ja to tak mówię, ze swoim sercem, pomyśleć o swoich marzeniach, o tym, co mnie inspiruje, co mi daje taką motywację do działania, do tej codzienności. I to codzienne pisanie naprawdę ja mówię, że może mi zmienić życie. Mówię to z takiej perspektywy też tego, że kiedy no ja czy ty dorastaliśmy, to nie było, ta pomoc psychologiczna na przykład nie była tak popularna jak teraz, tak? Więc pisanie takiego pamiętnika było formą takiej terapii, tak? Jeżeli ja mogłem się wyżalić komuś i wypisać, to mi pozwalało przetrwać w tych trudnych momentach, tak? W fajnych momentach mogę się pośmiać, że tam mama mnie nie puszczała na dyskotekę, ale były też te trudne momenty w tym pamiętniku, tak? Które jak nikt mnie nie chciał wysłuchać, nikt mnie nie chciał zrozumieć, i nie było też tej otwartości, no to jak sobie ponarzekałam, mój drogi pamiętniczku, jest mi źle i trudno, to dziś z perspektywy dorosłej kobiety wiem, że to było jakaś forma terapii, bo dziś to zbadaliśmy, są na ten temat książki. 20 lat temu nikt o tym nie wiedział, tak? Więc to było takie intuicyjne i myślę, że też pozwalało no, z wieloma sytuacjami sobie poradzić. A dziś mówię na warsztatach gdzie dzieci, że owszem, zachęcam was do tego, żebyście rozmawiali z rodzicami, bo przede wszystkim powinniście z rodzicami rozmawiać, ale gdybyście chcieli o czymś napisać, o czym nie chcecie porozmawiać z rodzicami, no to właśnie fajnie jest mieć taki pamiętnik, tak? Mogę go sobie nazwać cześć Basiu, cześć Krysiu, cześć mój drogi pamiętniczku i powiedzieć mu wszystko to, no na przykład z czym dzisiaj nie chcę się z kimś podzielić.
2: Czyli wyrzucić z siebie to, co nam cały czas doskwiera. No. Żeby mieć czysty umysł, no, żeby po prostu być wolnym od tych myśli i przelać je na papier i zapomnieć o tym.
3: Żeby przelać te myśli na papier, zapomnieć, chociaż czasami nie da się zapomnieć, ale da się sobie tak jakby odciążyć, tak? Nie da się jakby zapomnieć tego wszystkiego i nagle to też nie działa tak, że a dzisiaj sobie zapiszę, że miałem zły dzień i po prostu jutro wstaję w skowronkach. No nie, tak? Ale tak samo jak mamy listę zadań, którą nosimy cały czas w głowie i możemy o czymś zapomnieć, a jak ją sobie zapiszemy, no to nie musimy już wtedy jakby zużywać na to energii. Tak samo jest z tym, co jest trudne, złe, co mnie przytłacza, co przyprawia mnie na przykład o jakieś smutki, no to kiedy sobie to przeniosę na kartkę, no to wtedy jest mi łatwiej. Fajnie jest też przenieść sobie to na papier, przepisać te myśli z głowy do zeszytu i spojrzeć na to za 2 dni na przykład, tak?
2: Ja znam inną metodę, że jak się już emocjami pisze, to najlepiej napisać, potem skasować i jeszcze raz napisać. I wtedy już to jest pozbawione tych złych emocji.
3: Tak, ale wtedy nie możesz sobie na przykład odnieść się do tego, żeby na przykład zobaczyć progres i zmianę, tak? Bo są też takie metody, które mówią, że jak jest ci źle i trudno, to co powiedziałeś, to żeby w ogóle palić, wyrzucać, kasować i nie czytać.
2: Czyli lepiej tego nie robić?
3: To już do wolnego wyboru.
2: Albo 2 wersje pisać. Tuż po i 2 dni po.
3: No myślę, że to tak musielibyśmy cały dzień poświęcać na pisanie o swoich emocjach i stanach emocjonalnych, jakbyśmy pisali przed, po i w trakcie. Natomiast ja daję taką wolną przestrzeń chyba każdemu do zdecydowania, czy chcę pisać to w formie takiej, że piszę i po prostu sobie o tym piszę, czy piszę i palę, bo mi się to nie podoba i chcę o tym zapomnieć, czy zostawiam sobie. Z perspektywy czasu powiem, że warto sobie to zostawić i wracać do tego, żeby spojrzeć tak na to już z innym okiem. Natomiast są wersje właśnie takie, żeby też to gdzieś tam wyrzucać, palić, nie czytać. Można prowadzić kilka pamiętników, można prowadzić kilka zeszytów. Są osoby też, które znam, obserwuję i też inspiruję się nimi, które prowadzą pamiętnik właśnie taki życiowy, pamiętnik dobrych rzeczy, pamiętnik, który jest taki do złych rzeczy, pamiętnik, który jest do podróży, pamiętnik, który jest do wspomnień, do wdzięczności. No więc można dobrać sobie to, co akurat chcemy robić.
2: No dobrze, jeżeli chodzi o dzieciaki, to widać po iluś tam spotkaniach ten progres, że oni już coraz inaczej, coraz bardziej profesjonalnie piszą.
3: Trudno powiedzieć, czy to profesjonalne pisanie w przypadku maluchów.
2: No to tak w cudzysłowie.
3: Okej, jak w cudzysłowie, to tak, trochę widać ten progres. Też to było widać podczas zajęć, na których, w ogóle na pierwszych zajęciach usłyszałam od Hani, że wie pani co, jak tak sobie wypisałam te smutne rzeczy, które nosiłam ze sobą cały dzień, to jest mi lżej. Więc jakby, jeżeli gdzieś tam ta świadomość jest, tak, taka napisanie tego w takiej formie, o jaką proszę, bo czasami wiadomo jak jest, tak, no to pojawia się taki moment, że rzeczywiście widzę ten progres i widzę tą zmianę, tak. Widzę dziewczynki, które przyszły na przykład 2., 3. raz i za 3. razem już wiedzą, co mają napisać i piszą, a za 1. razem, no, tam powyklejały, zdobiły stronę, narysowały i mówią, no dobra, to wie pani, tak mi się nie do końca chce to pisać i w ogóle i tak dalej. Jedno zdanie, tak, dzisiaj był dobry dzień, a już za 2-3 tygodnie jest już cała strona na przykład napisana, tak? Więc ja też tak może nie przymuszam, ale tak zachęcam, mówię, no to jeszcze co tam napisz, jeszcze co ci się przydarzyło, jeszcze coś tam, więc no idzie to powoli.
2: Dobrze, czyli co? Warto jednak pisać pamiętniki, a najlepiej zaczynać od najmłodszych lat.
3: Warto zacząć w każdej chwili.
2: Na to nigdy nie jest za późno, tak jak na naukę.
3: Na naukę, na życie nigdy nie jest za późno, na wszystko, więc warto zacząć w każdej chwili pisać pamiętnik. Ja zachęcam do tego bardzo, bardzo mocno, bo uważam, że w dobie takiego przebodźcowania, a trochę jesteśmy przebodźcowani na co dzień wszystkim, taka chwila zatrzymania się z zeszytem, bez ekranów, bez komputera, bez telefonu, jest naprawdę takim kojącym momentem dla naszego układu nerwowego, dla naszych emocji, dla naszego serca, dla tego, co chcemy poczuć tak jakby wewnętrznie. Jako dorośli mówię teraz w kontekście tego zatrzymania się, natomiast dla dzieciaków jest też takim momentem właśnie wyciszenia, tak? Więc zacząć owszem od najmłodszych, najmłodszych. Można zacząć w parze, jeśli ktoś chce rodzić dziecko, to jest też bardzo fajne, ale no, można zacząć wtedy, kiedy się poczuje, tak? Ważne, żeby zacząć i nieważne jest też, żeby zrobić to, nie wiem, w pięknym, ładnym zeszycie, z kolorowym, wyklejonym i cudownym. Można to zacząć na zwykłej kartce i też liczy się ten start. Najważniejszy jest start i pierwsza decyzja.
2: O tym, że warto prowadzić pamiętniki, Izabela Młynarczyk, bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę i zachęcam do tego, żeby zacząć pisać, a jeżeli ktoś będzie chciał zacząć pisać ze mną, to zapraszam na warsztaty dla dzieciaczków. Widzimy się w każdy piątek od 18.30 do 19.30. Można się skontaktować z nami i zapisać na takie zajęcia dla dzieci. A jeżeli ktoś chciałby zacząć w nieco starszym wieku, to zapraszam do siebie na swoje konto na Instagramie i też na warsztaty z pisania intuicyjnego, które też będą się tutaj na terenie Białej Podlaskiej co jakiś czas odbywały.
2: Czyli Instagram czy też Facebook?
3: Facebook też, ale bardziej Instagram, przytulam słowem.
1: Instruktorka podkreśla, że dokumentowanie swoich wspomnień i przeżyć sprzyja rozwijaniu nawyku refleksji nad sobą i ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne oraz na własne samopoczucie. Medytację połączył ze sztuką walki Aikido. Bielczanin Grzegorz Różycki, bo o nim mowa, nie tylko inwestuje w swój rozwój fizyczny i duchowy, ale także organizuje cykl bezpłatnych warsztatów z medytacji. Rozmawiał z nim Arek Michlewicz.
4: Grzegorz Różycki, obecnie zasiliłem szeregi Fundacji Wytwórnia Talentów.
2: Znamy się ze wspólnych treningów Aikido, to już spory czas od tego upłynął, ale ty oprócz Aikido poszedłeś w kierunku medytacji. Ta medytacja tutaj w Białej cieszy się dużą popularnością?
4: Całkiem sporą, natomiast jeszcze widzę osoby tak podchodzą do tego troszeczkę w taki sposób bardziej sprawdzający. Natomiast jest już duża grupa osób, które rzeczywiście uczęszczają na zajęcia, mają bardzo fajne uczucia związane z medytacją, bardzo fajnie się relaksują, uspokajają i to jest dla mnie jakby tak największą frajdą, to, że czuję, że daje im wartość.
2: A co ciebie w ogóle skłoniło do tego, żeby pójść w medytację? To może właśnie to oddziaływanie Aikido, że tam też dużo trzeba umysłem pracować?
4: Żeby było śmieszniej, to troszeczkę odwrotnie to zadziałało. Rzeczywiście mniej więcej w tym samym czasie, gdy zacząłem uprawiać Aikido, zacząłem również chwilę wcześniej zajmować się świadomym oddechem i medytacją. W tym czasie, właściwie jeszcze w tych moich starych czasach, nie mieliśmy tej dostępności informacji na wszelkich płaszczyznach, więc ja uczyłem się świadomego oddechu i różnych technik medytacyjnych z rycin, z książek. Robiłem sobie wówczas kserówki, ale powiem szczerze, już w tamtym czasie dla mnie bardzo dużo zmieniło, jakby jeśli chodzi o moją emocjonalność, o moją koncentrację i właściwie w Aikido zacząłem szukać w kwestii tych energii i dlatego zacząłem uprawiać Aikido. Z uwagi na energię, a nie jako sztukę walki samą w sobie, co oczywiście jest jakby nieodzownym elementem, ale rzeczywiście poszukiwania moje jakby wyszły troszeczkę od innej strony.
2: Co tak naprawdę daje nam medytacja? Warto ją stosować?
4: Dla każdego prawdopodobnie coś innego. Dla mnie i patrząc na moich podopiecznych, przede wszystkim taki spokój. Spokój wewnątrz nas, który powoduje, że te aspekty zewnętrzne, czyli te doświadczenia, przyjmujemy w sposób inny. Znaczy, chodzi mi o to, że generalnie my jakby nie zmienimy rzeczywistości na zewnątrz, bo nie jesteśmy w stanie i nie o to chodzi. Natomiast nasze postrzeganie rzeczywistości, nasze nastawienie, nasza emocjonalność jak najbardziej się zmienia i to jest naprawdę taki, moim zdaniem, najlepszy efekt w tym takim zwariowanym świecie obecnie.
2: To jest takie trochę wyrzucanie tej złej energii, a nasycanie się dobrą energią? Jak to jest?
4: Z pewnością tak, bo wszystko się właściwie wymienia. Ja uważam, że jakby wszystko jest energią. Tak jak my jesteśmy energią, jak wszystko wokół nas jest energią i ta wymiana następuje samoczynnie i w sposób ciągły. Natomiast generalnie chodzi o to, że jeżeli my uspokoimy swój wewnętrzny świat, czyli zniwelujemy ten natłok myśli, który właściwie w naszej głowie pojawia się odkąd tylko wstaniemy, przebudzimy się. Czyli jeżeli jesteśmy się w stanie skupić na jednej chociaż rzeczy, na tu i teraz, a nie na milionach spraw, które gdzieś tam nas bombardują, to wtedy możemy osiągnąć taki spokój, nie? I to chyba bardziej na tym polega.
2: Czy to jest tak, że organizujesz grupy takie, które ćwiczą wspólnie medytację? Jak to jest w ogóle? Bo to mnie bardzo interesuje, jak mieszkańcy Białej są zainteresowani taką, a nie inną formą, nie wiem, oczyszczania.
4: Ja powiem tak, może formą aktywności jak każdą inną, bo jest to jedna z wielu forma czy relaksacji, czy oddechu. Ale to można już jakby mówić bardzo różne, czy to jest medytacja. Zresztą medytacja jakby u swojej podstawy jest oddechem. Czyli taki świadomy, skupiony oddech to jest medytacja. Dzieci medytują w sposób naturalny, w zabawie. One jakby się wyłączają na bodźce, one mają swoją zabawę, są skupione na tu i teraz i też moim zdaniem jest to jak najbardziej forma medytacji. Oczywiście są różne formy medytacji. Możemy medytować poprzez oddech, poprzez skupianie się, nie wiem, na jakimś przedmiocie, płomieniu świecy, na mantrze i wiele różnych, ale to jakby jest pochodne. Natomiast jeśli chodzi o twoje pytanie, bardzo różne osoby przychodzą na nasze zajęcia, poszukując właśnie jakiegoś relaksu, uspokojenia życia, poczucia siebie głębiej, bo to są różne jakby aspekty. Jedna osoba przyjdzie zmęczona życia, nawałem obowiązków, dziećmi, rodziną, etc. i ona chce po prostu przyjść, zrelaksować się, uspokoić i wyjść, tak jak ja to określam, z takiego mentalnego spa. I ja zapewniam taką aktywność tym osobom, takie właśnie, jak to określam, mentalne spa, czyli osoba przychodzi, żeby się zrelaksować, wyciszyć i ona wówczas koncentruje się na tych jakby aspektach, które przedkładam dla takiej osoby. Są osoby, które są bardziej zaawansowane i poszukują bardziej takich głębszych przeżyć bądź głębszego wglądu w siebie, czyli jakby odnalezienia tej naszej świadomości w sobie. I jest to, wówczas są techniki po prostu troszeczkę inne, prawda? Głębsze, czyli jakieś tam głębsze procesy one będą przeżywały na troszeczkę innym poziomie. I to jest inna grupa. Generalnie przychodzą osoby, mówię, jeżeli są zmęczone, mają jakieś kłopoty, żeby właśnie zrelaksować się, wyciszyć, przełączyć tą naszą emocjonalność na taki inny tor. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, my nie zmienimy jakby otoczenia, prawda, tych doświadczeń, które funkcjonują na zewnątrz. Natomiast medytacja, świadomy oddech czy relaksacja bardzo ładnie wpływają na to, że postrzegamy to inaczej, z innej perspektywy, w sposób taki bardziej ułożony i wtedy jakby łatwiej jest nam funkcjonować w tym, mówię, całym rozgardiaszu.
2: To mi tak trochę brzmi, jakby medytacja była zdecydowanie lepsza od środków farmaceutycznych, czyli tak zwanych uspokajaczy.
4: To nie od dziś wiadomo, że już taka prosta czynność jak świadomy oddech przeponowy ma bezpośredni wpływ na regulację nerwu błędnego, czy też stymulację przyspółczulnego systemu nerwowego. Także tak samo powiązane jest to z niwelacją kortyzolu w naszym organizmie. Generalnie jest tak, że w tym takim naszym pełnym tych różnych doświadczeń w świecie mamy wiele myśli związanych z tym emocji. Te myśli i emocje tak naprawdę powodują, że stale jesteśmy zalewani przez hormony stresu, w szczególności przez adrenalinę, a tak naprawdę w największym zakresie przez kortyzol. I on jest jakby stale obecny w naszym życiu. Nie do tego stopnia. Znaczy, mamy stresory różnego rodzaju, prawda? Mamy stresory fizyczne, mamy chemiczne i emocjonalne. Fizyczne to są te wszystkie takie związane z urazami, przeciążeniami, złymi warunkami atmosferycznymi i pochodnymi. Chemiczne to wiadomo, że to są to alergeny wszelkiego rodzaju, które również oddziaływują na nas, czy tego chcemy, czy nie. Natomiast ja skupiam się jednak na tej grupie psychologicznej, czyli te wszystkie aspekty związane z naszymi zmartwieniami o pieniądze, o rodzinę, o byt, prawda? I to jest ta grupa stresorów, czyli myśli i emocji, które są właściwie stałe dla nas. Stałe dla nas, czyli myślimy o przeszłości, myślimy o przyszłości, stale się martwimy rano wstając, tylko budzimy się, już myślimy, tak, o wyzwaniach, a czego jeszcze nie zdążyłem, a co muszę jeszcze załatwić i właściwie ten jakby kołowrót myśli jest dla nas cały czas obecny.
2: Bardzo znane.
4: Tak, bardzo znane, tym bardziej, że prowadzimy również tutaj w fundacji warsztaty o spokoju, związane właśnie z takimi prostymi technikami oddechowymi, relaksacyjnymi do niwelacji stresu i też bardzo szczególne są te warsztaty, bardzo jakby fajny oddźwięk mają. Ostatnio mieliśmy kilkanaście dziewcząt, które po takich zajęciach czterogodzinnych, warsztatach części teoretycznej i praktycznej zredukowały ilość oddechów na minutę o połowę. Czyli na tyle się zrelaksowały jakby te ćwiczenia, takie proste ćwiczenia, które każdy może sobie wykonać w życiu codziennym.
2: Po takim teście, po warsztatach już o połowę mniej?
4: Tak, tak, rzeczywiście. Chodzi o to, że rzeczywiście 4-godzinne warsztaty spowodowały to, że zrobiliśmy sobie test ilości oddechów, takich naturalnych oddechów, jak oddychamy w ciągu minuty i powtórzyliśmy ten sam test na koniec zajęć. Autentycznie większość z dziewczyn, które były na warsztatach, o połowę zmniejszyły. I dla mnie jest to naprawdę efekt sam w sobie, ponieważ pokazuje, że naprawdę nie wymaga od nas jakiejś nie wiadomo jakiej pracy, żeby rozluźnić się na tyle, żeby uspokoić oddech. Bo tak jak mówię, oddech ma wpływ na rozluźnienie mięśni i odwrotnie. Rozluźnienie mięśni mają wpływ na jakość naszego oddechu, a tak jak powiedziałem wcześniej, oddech wpływa i na nerw błędny, i na przyspółczulny układ nerwowy, na poziom kortyzolu. Mówię, to jest naprawdę, to są proste techniki. Już nie mówię o takich ćwiczeniach bardzo koncentrujących, energetycznych, bo również takie są i sam takie sobie stosuję, ale dla ludzi, którzy nie mieli z tym styczności, takie bardzo podstawowe ćwiczenia świadomego oddechu, relaksacji, wizualizacji czy medytacji naprawdę robią ogromną robotę.
2: Coś w tym jest, bo taką bardzo ważną rzeczą, czyli ten taki oddech kontrolowany i taki spokojny i równy jest ważny podczas nurkowania, bo nurkowie uczą się właśnie takiego oddychania.
4: Ale nie tylko, bo i biegacze, i wspinaczka wysokogórska i wiele, wiele dyscyplin, zresztą sztuki walki również. Nie wiem, czy dla każdego jest to jasne. Poza tak zwanym, nie wiem, walką, biciem się i tak dalej, oddech ma ogromne znaczenie w każdej sztuce walki. Także jest to moc wydobywana z nas i nie tylko na poziomie energii, ale takiej mocy.
2: A powiedz, czy ty szkolisz się z innymi takimi mentorami?
4: Powiem tak, od kilku ładnych lat, kiedy jakby wróciło, bo tak jak powiedziałem, zacząłem na studiach, później jakby uwarunkowania moje rodzinno-zawodowe gdzieś tam odciągnęły mnie od tych spraw. Po prostu było innych spraw gdzieś tam w mojej przestrzeni. Natomiast gdy powróciłem jakby do tego systemu, bardzo dużo zacząłem i czytać, jeździć po całej Europie, po mentorach, zacząłem się szkolić. Zresztą jestem przed dzień kolejnego kursu instruktorskiego, jeśli chodzi o oddech butejki, który też bardzo fajnie jakby organizuje nasze oddychanie, również w aspektach zdrowotnych.
2: Na czym polega taki oddech butejki?
4: Oddech butejki to jest wstrzymywanie oddechu, takie wydłużone oddychanie z bezdechem. Natomiast on jakby ma taki fajny wpływ na wiele aspektów zdrowotnych.
2: Na przykład działa dobrze na alergików?
4: Tak, tak, dokładnie. Między innymi na alergię, astmatyków w szczególności.
2: Czy jeśli ktoś do ciebie przychodzi na takie warsztaty, rozumiem, że w fundacji one są bezpłatnie prowadzone?
4: W fundacji mamy i bezpłatne zajęcia i płatne.
2: Jeżeli chodzi o taką grupę, którą organizujesz do tego, żeby ćwiczyć tą medytację, to ta liczba uczestników jest ograniczona? Starasz się, żeby to było w małych grupach, w większych grupach?
4: Kwestia ilości osób jest ograniczona tak naprawdę miejscem. Staram się po prostu, żeby nie przesadzać z ilością, z uwagi na to, żeby osobom było komfortowo i przyjemnie. Z reguły jest tak, że większość osób z uwagi na to, że nie jest im komfortowo siedzieć, z reguły leżą i wówczas jakby wprowadzam. Stworzyłem na bazie różnych swoich tych doświadczeń, szkoleń i tak dalej, stworzyłem taki własny system opierający się o takie proste elementy, czyli najpierw zaczynamy od świadomego oddechu jako wstęp do relaksacji, później wprowadzam podopiecznych w relaksację świadomą, która jest wstępem do wizualizacji, później wprowadzam ich w wizualizację bardzo różną, najczęściej przyjemną, na przykład jak teraz jest taka pogoda, powiedzmy chłodniejsza, to przenosimy się na przykład na jakąś egzotyczną, fajną plażę nad oceanem i oni rzeczywiście już wtedy wchodzą jakby w tą bajkę, czują piasek, słońce, zapachy, szum wody i na tym polega relaksacja. Natomiast dla tych osób, które chcą jeszcze sobie sięgnąć jakby głębiej siebie, to wchodzimy bardziej w te aspekty świadomości, ale to mówię, to już dla tych osób, które po prostu chcą jakby podnieść sobie poprzeczkę i gdzieś tam odnaleźć siebie bardziej.
2: Załóżmy, że miałem bardzo stresujący dzień w pracy, wracam do domu, a jestem po twoich warsztatach z medytacji, to wystarczą mi takie warsztaty, żeby usiąść i oddać się medytacji i rozładować ten stres.
4: Tak, pod warunkiem, że rzeczywiście chcemy po prostu podziałać z tymi ćwiczeniami. Co zauważyłem, bardzo fajnie ludzie na warsztatach czy zajęciach pracują, natomiast później troszeczkę jakby zapominają już w życiu codziennym, że można z tego korzystać. Natomiast bardzo prosta zasada. Mamy teraz dostępnych na YouTubie czy na innych kanałach masę różnych muzyki medytacyjnej, relaksacyjnej. Można sobie wybrać coś korzystnego dla siebie, bo każdy jakąś tam inną muzykę preferuje. Warto jest, żeby była na częstotliwościach fal alfa, wtedy jakby fajniej nam się i szybciej wchodzi w medytację. I poświęcić każdego ranka czy każdego wieczora przed snem naprawdę 10 dosłownie minut ze świadomym oddechem, żeby znaleźć taką przestrzeń komfortową, żeby nam nikt nie przeszkadzał w tym czasie na te 10 minut. Włożyć sobie słuchaweczki w uszy, skupić się na muzyce, skupić się na własnym oddechu. Możemy liczyć oddech. Buddyści na początku bardzo polecają taki prosty system liczenia do 10, czyli wdech 1, wydech 2 i tak dalej, 3, wdech 4 do 10. I ta dziesiątka, jeżeli zrobimy ją w taki naprawdę spokojny, świadomy sposób, już daje bardzo dużo takiego spokoju.
2: Czyli muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale też koi zmysły, czyli jest też bardzo ważna w medytacji i generalnie też odstresowuje.
4: Tak, pod warunkiem, że rzeczywiście, że te częstotliwości są jakby spójne z tymi takimi falami korzystnymi dla nas, bo mówię, jest różna muzyka i różne częstotliwości. Natomiast tak, ja zalecam te takie wysokie częstotliwości, między innymi właśnie 432, czyli fale alfa, bo mówię, generalnie nasze zajęcia, zresztą jak i medytacja również, wprowadza nasze ciało z fal beta, na których funkcjonujemy na co dzień, czyli w życiu, w fale alfa, czyli taki próg do naszego spania, a później naturalnie przechodzimy do fal teta, czyli takiego półśnienia. W tych falach już nasz organizm troszeczkę inaczej funkcjonuje. On jest na innym pułapie wyciszenia i wtedy całkiem inaczej po prostu funkcjonujemy i uspokajamy się.
2: Czy jeśli tylko jedziesz samochodem, to zawsze takiej muzyki właśnie słuchasz? Relaksacyjnej?
4: Żeby było śmieszniej, jeżdżę samochodem od wielu lat, w ogóle nie słucham żadnej muzyki. Skupiam się na ciszy. Generalnie powiem tak, ludzie nie potrafią przebywać ze sobą, nie potrafią przebywać w ciszy. Ja lubię spokój, lubię ciszę. W samochodzie moim nie gra żadne radio. Nawet jak córka przyjeżdża ze studiów z Warszawy i wsiada do samochodu i mówi: tato, a co tak, no włącz jakąś muzykę. Mówię: halo, halo, włącz sobie słuchawki. No, tak, także powiem tak, generalnie wszyscy właśnie słuchają muzyki, podcastów, a ja uważam, że my też musimy mieć troszeczkę czasu, żeby pobyć ze sobą i to też jest korzyścią dla nas.
2: Tutaj jest trochę dużo prawdy, bo ja też często stosuję samochód jako swoje studio, bo jest doskonale wyciszony i jeżeli chcę wyciszyć się, to faktycznie wystarczy wejść do samochodu i jestem wyciszony, odcięty od odgłosów zewnętrznych i faktycznie można tutaj szukać też w pewnym sensie ukojenia. To jeszcze tak na zakończenie, takie podstawowe pytanie właśnie, do czego zmierza medytacja? Czy ona ma leczyć, czy może uczyć radzenia sobie ze stresem?
4: Myślę, że dla każdego pewnie co innego. Jeżeli chcesz i to narzędzie wykorzystać do stresu, to będzie doskonałym narzędziem. Jeżeli będziesz chciał uleczyć coś w sobie, to z pewnością będzie również to narzędzie jak najbardziej do tego celowe. Powiem tak, dużo jest jakby w przestrzeni teorii. Zresztą w dzisiejszych czasach wszystkiego jest mnóstwo i jakby trzeba by było gdzieś tam przesiać te informacje. Natomiast już to będzie moja ocena. Medytacja tak naprawdę możemy podzielić na techniczną i świadomościową. Medytacja techniczna to będzie taka właśnie, czyli skupienie się na oddechu, konkretne techniki, czy na mantrze, czy na jakiejś przestrzeni, tak żeby wyizolować jeden jakiś czynnik, a jakby odciąć się od tego natłoku myśli, tych różnych, prawda? I to uważam, to jest medytacja techniczna dla mnie. Czyli robimy techniczny, na przykład świadomy oddech lub mantrę, wprowadzamy się w stan spokoju i jakby w tym stanie sobie funkcjonujemy. Natomiast na wyższym poziomie dla mnie to już jest medytacja świadomości. To już jest, my już sobie nie zawracamy głowę techniką, czyli już nie skupiamy się na tym, żeby coś czuć, żeby czegoś nie czuć. Już wtedy nie rozpoznajemy jakby przestrzeni, czasu, miejsca i wchodzimy głębiej w siebie. Czujemy głębiej siebie, mamy poczucie, że nie jesteśmy tylko ciałem w tej przestrzeni, w tym czasie, ale jesteśmy czymś więcej. Czujemy energię wówczas w sobie, czujemy troszeczkę inaczej niż przyzwyczailiśmy się w takim normalnym życiu.
2: O medytacji i spokoju, który trochę nam zakłócali panowie za ścianą elektronarzędziami, Grzegorz Różycki. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję serdecznie, hej.
1: Warsztaty prowadzone są w Fundacji Wytwórni Talentów i pomagają uczestnikom w budowaniu pewności siebie i uczą refleksu. Instruktor podkreśla, że sprawność fizyczna czy umiejętność wyciszenia umysłu są dostępne dla każdego.

0: oczywiście czasami sięgam po książkę, słuchając płyty, czasami pracuję, słuchając płyty, czasami sobie klikam, przeglądam albo kupuję płyty przez internet, słuchając płyty. Natomiast najbardziej fascynujące jest, na co trzeba oczywiście mieć czas, ale najbardziej fascynujące jest to, kiedy mogę sobie usiąść, zamknąć oczy i w 100% po prostu skupić się wyłącznie na muzyce, na niczym innym. To pewnego rodzaju luksus, na który trudno sobie chyba dzisiaj pozwolić, ale nie ze względu nawet na brak czasu, tylko ze względu na to, że świat tak nas pozmieniał, tak oszalał, że każe nam robić 5 rzeczy na raz i modna stała się wielozadaniowość, różnego rodzaju tego typu rzeczy. Podczas gdy tak naprawdę, jeżeli robimy dużo rzeczy, to wtedy nie skupiamy się na tym, co istotne i oczywiście zrobimy jedno, drugie, trzecie, tylko zrobimy to po łebkach i w słuchaniu muzyki też można jej słuchać jako tło do sprzątania choćby. Ona da wtedy power, da trochę mocy, da frajdę, podkręci nastrój fajny do kolacji. No, muzyka wszędzie może wypełnić przestrzeń. Natomiast ten moment, kiedy usiądę sobie w fotelu czy na kanapie, czasami ze słuchawkami na uszach, czasami z głośników słuchając i sobie słucham tak tej płyty od A do Z, od początku do końca, no bo przecież one tak były nagrywane i taka jest intencja autorów, artystów, żeby odsłuchać je w całości, no to jest trochę tak jak pójście na koncert, czy do filharmonii, czy do klubu jazzowego, czy do jakiejś małej sali ze starą rockową muzyką, bo ta muzyka mnie najbardziej interesuje. No i to jest właśnie ten czas, który cenię sobie najbardziej, więc wracając do początku pytania, tak, to jest chyba takie melomaństwo, jeśli istnieje takie słowo.
1: Kiedy dzisiaj wszedłem do twojej świątyni, bo tak można ją nazwać, to po prostu myślę, że Marek Sierocki albo Niedźwiecki pewnie by pozazdrościli takiej kolekcji. Masz całe mnóstwo winyli. Powiedziałeś, że nie liczyłeś ich nigdy. Ja tak sobie po łebkach zliczyłem i tak orientacyjnie wychodzi mi, że około 5000 tych winyli i ponad 2000 CD. To od kiedy już kolekcjonujesz te płyty?
0: Pewnie jeszcze wrócę do Marka Sierockiego czy Niedźwieckiego. Może nie do końca, bo o ile pamiętam, to Niedźwiecki ma z 15 tysięcy płyt na kompaktach. Natomiast ja mu tego nie zazdroszczę, dlatego że on większości tych płyt nie przesłuchał. Oczywiście ja wszystkich też nie, ale do tego jeszcze wrócimy. Natomiast to jest trochę takie porównanie, gdzie to jest jego zawód i on czasami dostaje płyty, sprawdza, tam mu się jeden utwór czasami podoba, czasami dwa, a czasami wcale i tą płytę odstawia. Być może czasami wróci też do tej płyty, kiedyś mu się spodoba, bo i tak bywa. Natomiast jeśli chodzi o zbieranie, o ile dobrze pamiętam, zacząłem muzykę kolekcjonować na płytach, świadomie, gdzieś w czasach liceum, czyli jak miałem 16 lat, czyli to musiał być jakiś mniej więcej rok 1990, może 91, tak, wydaje mi się, że w 91 kupiłem pierwszych kilka płyt na CD i od tamtej pory te płyty zbieram. Te płyty wtedy nie były tanie, więc trzeba było sporo poświęcenia, żeby kilka płyt kupić. To były istne skarby, więc nie było mowy o pożyczaniu płyt, nie było, zresztą ja do tej pory nie pożyczam płyt, przynajmniej nie za bardzo. Małe wyjątki się zdarzają, ale to są naprawdę wyjątki. Natomiast te płyty, no one miały swoją wartość, trzeba je było szanować i słuchało się ich wtedy z takim zauroczeniem, z takim oddaniem i to mnie chyba właśnie nauczyło szanowania materiału zarejestrowanego na płycie, chociaż z muzyką mam do czynienia od trochę dawniej, bo zaczęło się wszystko w 1987 roku, kiedy to grupa Marillion na 7...
1: Czyli jako 13 lat.
0: Tak, tak na to wychodzi. W każdym razie przyjechali do Polski, tak, 87 rok, po nagraniu płyty Clutching at Straws, to był 87 rok. Ja wtedy bardzo chciałem pojechać na te koncerty, ale jakoś tak nie wyszło, bo i nie miałem za dużo lat i jakoś tak trudno to wszystko było. Poza tym za późno się dowiedziałem, no przepadło. W każdym razie żałuję bardzo, bo to był ostatni moment, kiedy można było w Polsce i w ogóle chyba zobaczyć Marillion z Fishem, z pierwszym wokalistą. Wtedy nagrywałem płyty na magnetofonie szpulowym z radia, z programu drugiego, z wieczoru płytowego, czy z takich audycji jak Romantycy Muzyki Rockowej, czy Klub Płytowy. Było tych audycji sporo, szczególnie Tomek Beksiński, którego później poznałem swoją drogą, którzy puszczali płyty od A do Z, można było całą płytę zarejestrować i to było takie pierwsze źródło zbierania płyt w Polsce chyba, bo no, płyty z zachodu docierały na analogach, ale to po pierwsze trudny temat był, po drugie sprzęt w Polsce grający był wtedy też w opłakanym stanie często i te płyty gramofonowe grały też tak sobie. Co więcej, no, na taśmę można było nagrać płytę, jeśli się nie spodobała, to można było nagrać coś innego ponownie na tą samą taśmę, a taśm też było jak na lekarstwo, bo po taśmy czy później po kasety magnetofonowe trzeba było jeździć na przykład do Warszawy albo ustawić się w kolejce do Zurtu i czekać, aż łaskawie spod lady ktoś wyciągnie parę taśm takich szpulowych 15 czy 18. No to takie czasy były, więc trzeba też było szanować tą przestrzeń, to miejsce, na którym można było nagrać cokolwiek i nie ukrywam, że do tej pory

0: Pamiętam dylematy, czy to skasować, czy nie nagrać, czy może nagrać wybiórczo, no po prostu to wyrywanie włosów z głowy, wtedy można było, mogło to doprowadzić było do tego, bo naprawdę te dylematy były spore, a tych taśm po prostu nie było, ale już później troszkę miałem trochę tych kaset, już nazbierałem, już jeździłem do Warszawy, kupowałem je w dziwnych różnych miejscach, więc kasety przestały być problemem, tym bardziej, że pojawiły się kasety z zachodu, jakieś Sony, TDK i tak dalej. Na szczęście nie były aż tak bardzo drogie, więc jakoś można było sobie na nie nazbierać, wciąż ucząc się, ale no jakoś tam się uciułało. Potem były właśnie płyty kompaktowe i te płyty kompaktowe zbierałem, no długo. Zbierałem je do, pewnie do 2000 jakiegoś, któregoś szóstego roku, siódmego. Do tej pory zbieram, ale bardzo mało już w tej chwili kupuję płyt kompaktowych. W pewnym momencie uświadomiłem sobie, że płyty brzmią zupełnie inaczej z analogu. Czy muzyka brzmi zupełnie inaczej z płyt analogowych, z płyt winylowych. Kiedy usłyszałem tą różnicę, trochę nie mogłem w to uwierzyć, bo wszystko wskazywało na to, że to nie jest realne, że płyta kompaktowa ma dźwięk czysty, selektywny.
1: Winyl jednak trzeszczał, a kaseta szumiała.
0: No właśnie, kaseta szumiała, można było stosować jakieś tam systemy Dolby, były w tych zachodnich magnetofonach, pamiętam, miałem taki Dolby B, Dolby C, bo Dolby DBX, przeróżne te systemy były, które pozbawiały muzykę szumu na kasecie, ale z drugiej strony troszkę zniekształcały brzmienie. Jeśli chodzi o płyty winylowe, to te, które ja znałem wcześniej, tak, one szumiały. Natomiast to, co usłyszałem kiedyś, to chyba było na jakimś audio show, o ile pamiętam, albo w jakimś sklepie, bo tutaj dokładnie już trochę mnie pamięć zawodzi. Tam nie szumiało. To mnie zainteresowało, bo po pierwsze dźwięk był pełny. Był taki, jakby ktoś zdjął ścierkę z głośnika. To można tak by było najprościej nazwać. Jakiś ręcznik. Czyli głośnik przykryty ręcznikiem można sobie wyobrazić, który gra i w pewnym momencie ktoś ten ręcznik, albo koc nawet, to może jeszcze lepsze porównanie, bo gruby jest, zdejmuje i muzyka zaczyna oddychać, zaczyna brzmieć taką pełnią, takim, trudno to nazwać, ale pojawia się coś więcej, coś, co jest nieklasyfikowalne werbalnie, ale my to czujemy, tego się nie da się zaprzeczyć. I zacząłem rozmawiać z kimś na ten temat, no i ktoś mi zademonstrował jakiś tam gramofon zachodni, to nie musi być bardzo drogi sprzęt, to bardziej chodzi o to, żeby go ze sobą odpowiednio zestroić, przede wszystkim wkładka musi być porządna. Do tego dobre tłoczenie płyty, płyta niezniszczona, a o takie było jeszcze kiedyś w Polsce bardzo trudno, bo to właśnie niedobra wkładka z niewymienioną igłą, która czyta płytę gramofonową i płyta, która bywa często porysowana, to jest problemem i to powoduje, że te płyty szumią, że wydaje się, że tam są jakieś pyknięcia, naładowania, zresztą sporo szumów i takich pyknięć różnych, to jest też nawet nie stan płyty, tylko to są ładunki elektrostatyczne, których można bardzo prosto się pozbyć z płyty gramofonowej. Są do tego odpowiednie szczoteczki, ściereczki, nawet są myjki elektro jakieś tam, które eliminują te ładunki elektrostatyczne. I to powoduje, że muzyka zaczyna brzmieć bardzo czysto również z płyty winylowej, a przy okazji brzmi naprawdę takim pełnym dźwiękiem. Zauroczyło mnie to. Ale to jeszcze nie był moment, kiedy sięgnąłem po płytę gramofonową, bo wciąż uważałem, że po co, bo jakby...
1: Bo CD czysto brzmi.
0: No, jest czysto brzmi, jest łatwiej dostępne, jest też tańszy, bo płyty gramofonowe, wbrew pozorom, te takie kiepskie tłoczenia z Rosji, Miłodii, czy polskich nagrań, czy czeskie tłoczenia, czy rumuńskie, które z Węgier, Hungarotonu, one są po prostu bardzo kiepskiej jakości. Te płyty z bloku wschodniego były tłoczone kiedyś na bardzo kiepskiej jakości masie winylowej i to niestety słychać. Tam jest dużo pyknięć. Nawet ten sam tytuł, dzisiaj to wiem, bo miałem niejedną płytę, którą miałem w kilku wydaniach, na przykład z Miłodii, z muzyką klasyczną, a muzyka klasyczna, trzeba przy okazji wspomnieć, była tłoczona na tej lepszej jakości winylu, co wciąż było totalnie nieporównywalne z winylem zachodnim. Więc ten sam tytuł Miłodii wytłoczony na różnych płytach tego samego wydania jakby, ale na różnych płytach, zdarzało się, że brzmiał absolutnie inaczej i czasami trzeba kupić 5 płyt, żeby zostawić sobie jedną, a pozostałe albo sprzedać, albo obdarować kogoś, komu nie do końca na tym zależy, żeby to brzmiało na tyle czysto, na ile jest możliwe.
1: Ale to jest możliwość rozpoznania dobrego tłoczenia?
0: Jak już się posłucha, dopiero jak się posłucha, tak, wcześniej nie ma szans na to. No więc wtedy jeszcze nie znałem tego wszystkiego, ja się tego przez całe lata uczyłem, przez dobre 20 pewnie lat, jak teraz sięgam pamięcią, więc nie znając jeszcze tych realiów, stwierdziłem, że płyta winylowa to fajne takie, no ciekawostka w zasadzie, wciąż na kompakcie były dostępne tytuły, ja wtedy głównie muzyki rockowej i trochę jazzowej słuchałem i większość starych nagrań nagrań, bo rocka słuchałem takiego głównie z końca lat 60. i do połowy lat 70. Ten Meridian, który wspomniałem z lat 80. to taki wyjątek. Takie 90% mojej kolekcji to były lata 70. I te płyty na winylu w ogóle nie były dostępne. Pamiętam, rozmawiałem z Jackiem Leśniewskim z Megadisku, to jest taki też jeden z guru winylowych w Polsce, jeśli chodzi o muzykę rockową, właściciel sklepu Megadisk. Nie to, żebym reklamował, ale tam można sporo rzeczy fajnych znaleźć, głównie na kompaktach niestety. Z Jackiem rozmawiałem długo na ten temat i Jacek mnie zaskoczył, bo podawał tytuły płyt, które mi się podobały, to on mówił, że te tytuły to są po 1000 funtów czasami. Podczas gdy na kompakcie można było sobie kupić tę płytę za 5 dych, nie? I to powodowało, że jakby też, no kurczę, kogo stać na płytę za 1000 funtów? Ja dzisiaj nawet, jak już mam swoje lata i załóżmy, że byłoby mnie nawet stać na coś takiego, to jest, uważam, trochę bez sensu płacenie takich pieniędzy za płyty, bo no kurczę, to jakby też nie do końca o to chodzi, żeby utopić fortunę swoim hobby jakimś. Muzyka służy do słuchania, a nie do patrzenia na te płyty i ja nie mam czegoś takiego, że chełpię się, że posiadam jakąś wartościową płytę. Owszem, to trochę łechcę, ale to jest na zasadzie takiej ciekawostki. Przede wszystkim ważne jest to, co jest do odsłuchania i to, co z głośników do mnie płynie, bo to mi daje frajdę autentyczną, a nie posiadanie płyty i zastanawianie się, czy jeszcze jej posłuchać, czy nie, bo przecież po stu odsłuchaniach płyta też już niestety trochę traci na jakości, bo po prostu zużywa się. W odróżnieniu do kompaktów, płyty winylowej słucha się tak, że tam igła jeździ po tej płycie, więc generalnie no, nie jest to bez znaczenia dla jakości dźwięku. Nawet jeżeli igła jest bardzo dobrej jakości i jest właściwie wyważona i ustawiona i tak dalej, to wciąż niestety każde odsłuchanie powoduje, że po iluś tam dziesiątkach razy, a na pewno po 100 razach, ta płyta troszkę gorzej zacznie brzmieć. Oczywiście trzeba by mieć nową płytę i porównać tą po 100 odsłuchaniach do nowej, żeby to usłyszeć, bo tak na co dzień słuchając nie wyłapiemy tego, ale ta świadomość gdzieś tam pozostaje. No i teraz jak tu słuchać takich płyt za takie pieniądze? Po prostu trochę strach. Co więcej, strach wziąć do ręki, bo jeszcze nie daj Boże gdzieś upadnie albo cokolwiek, no i byłby dramat, więc to już tak żartem, ale po prostu te płyty miały swoją cenę i uznałem, że to może nie do końca jest sens. Wciąż kupowałem płyty kompaktowe. Natomiast kiedyś dojrzałem. Dojrzałem do płyt winylowych i kupiłem pierwszych kilka płyt winylowych właśnie u Jacka z muzyką rockową. Tytuły typu Moody Blues, Barclay Jones Harvest, Genesis, to te tytuły nie są aż tak drogie, bo nawet na pierwszych tłoczeniach one są wciąż dostępne za kilkadziesiąt złotych, w bardzo dobrym stanie, w doskonałym stanie wręcz. Oczywiście dużo zależy od tego, czy tłoczenie jest niemieckie, czy brytyjskie. To są takie ciekawostki, które zbieraczy płyt fascynują, tych, którzy słuchają płyt średnio fascynują, ale z drugiej strony dobrze wiedzieć, bo czasami można zupełnie przez przypadek znaleźć wydanie brytyjskie i niemieckie tego samego tytułu, pierwsze wydanie. No i jeżeli wiemy, że brytyjskie jest warte trzy razy tyle, co niemieckie, a mamy zapłacić tyle samo, no to czemu go nie kupić, nie? Więc po prostu dobrze jest pewne rzeczy wiedzieć. A swoją drogą lata kolekcjonowania płyt i interesowania się tym gdzieś budują tą wiedzę w nas i już jest wtedy tak, że chcąc, nie chcąc stajemy się trochę znawcami pewnego tematu.
1: A to jest tak, że kupując te płyty, to kupowałeś je jak leci, czy kupowałeś to, czego chciałeś posłuchać?
0: Zdecydowanie wybierałem tytuły, natomiast na początku nie miałem jeszcze świadomości tej, że brytyjskie tłoczenia bywają droższe niż niemieckie. Niemieckie bywają lepszej jakości niż holenderskie. Amerykańskie czasami... To jest w ogóle ciekawy temat, bo Deep Purple in Rock, wydanie brytyjskie uważane... W ogóle brytyjskie tłoczenia są uważane za najlepiej brzmiące ze wszystkich na świecie. Co nie do końca jest prawdą w przypadku każdego tytułu, bo właśnie wspomniane in Rock, Deep Purple, niemieckie wydanie brzmi po prostu lepiej. I to tak zdecydowanie. Brytyjskie tłoczenie jest takie trochę przymglone jakby. Szczególnie przy muzyce rockowej to fajnie słychać, jak jest takie gwizdnięcie, jak ten dźwięk jest taki, jak trzeba. No, ale właśnie to są takie fajne różnice, które się wyłapuje dopiero, kiedy się pozna muzykę. I o tym w zasadzie nie można nigdzie przeczytać, bo znaczy jest na przykład serwis Discogs.com, serwis kolekcjonerów płyt, gdzie można płyty kupować, sprzedawać, ale tam jest też dużo informacji o płytach. I tam czasami można tego informacje rodzaju znaleźć. Natomiast wciąż nie ma tam masy informacji i dopiero lata kolekcjonowania płyt mówią nam, że coś może być na rzeczy. Pamiętam, jak kupiłem płyty takiej znanej w Polsce i lubianej walijskiej grupy Budgie na kompaktach. To taka niemiecka oficyna Repertoire Records to kiedyś wydawała na kompaktach. Muzyka taka trochę cięższa, do tej pory lubię ten zespół, ale te płyty wszyscy mówili, że są dziadowsko nagrane i faktycznie ten dźwięk był po prostu zamulony. Był jakby, znowu wspomnę, jakby kurczę ręcznik albo koc narzucić na głośniki. Nie oddycha oddychał ten dźwięk, był taki stłumiony. Myślałem, że po prostu tak to jest nagrane. Jakież było moje zdziwienie, kiedy kupiłem pierwsze wydania płyt Budgie, dosyć mocno zjechane. One na pierwszy rzut oka wydają się mocno takie porysowane. Wyglądają dużo gorzej niż brzmią. Natomiast tak, one troszkę wciąż trzeszczą ze względu na te swoje porysowania, ale tej muzyki słucha się głośno, więc te trzaski nie do końca mają znaczenie. Natomiast sam dźwięk, ta muzyka po prostu płynie. On jest czysty taki pod względem tonów. Jest sporo basu, jest dobry środek. One brzmią 100 razy lepiej niż te pierwsze tłoczenia czy pierwsze wydania na CD tej muzyki. Po prostu nie mogłem uwierzyć, że to jest aż tak inne. Jak puszczałem znajomym, którzy też znali tą grupę, to każdy miał te same znaki zapytania w oczach. Jak to możliwe? Przecież ta muzyka była nagrana w sposób słaby. Okazuje się, że była nagrana dobrze, tylko po prostu ktoś ją na kompakt przerzucił w beznadziejny sposób, co jest do tej pory takim procederem dosyć nieeleganckim, bo bardzo dużo płyt obecnie sprzedawanych, tak zwanych wznowień czy reedycji na płytach winylowych, w większości przypadków, trzeba o tym wspomnieć, to są płyty, które są tłoczone z cyfrowego masteru, czyli jeżeli muzyka była zarejestrowana na przykład w latach 60-tych, 70-tych na taśmie, bo tak kiedyś nagrywano w studiach, i płyty analogowe były z tej taśmy tłoczone, to znaczy to jest cały proces, trzeba zrobić matkę, matrycę i tak dalej, i dopiero z tego się robiło płyty winylowe, no to te same taśmy potem posłużyły do stworzenia takiego masteru cyfrowego, z którego była robiona płyta, nagrywana jakby płyta kompaktowa. I teraz ciekawe jest to, że nowe wydania płyt winylowych robione są właśnie z tego cyfrowego masteru, czyli zamiast wrócić do oryginalnego masteru, tego analogowego, i z tego masteru robić matryce i odciski płyt winylowych, to zamiast tej najprostszej drogi, producenci często czy firmy wydające płyty wybierają odciski te, czy mastery cyfrowe. Więc w zasadzie dzisiaj można powiedzieć, że kupowanie tych reedycji, oczywiście są wyjątki, ale to jest bardzo trudno je rozpoznać i trzeba tutaj być...
1: Czyli reedycja wcale nie jest lepszej jakości od tych dawnych.
0: Oj nie, reedycje często brzmią dużo, dużo gorzej. Jest bardzo mało firm, które robią dobre reedycje, sięgając często do materiałów źródłowych, a większość reedycji to są kompakty tak naprawdę nagrane na kompakty i to ten ze skompresowanym dźwiękiem, nagrane na płytę winylową. Czyli tak naprawdę słuchamy tego samego, co jest na kompakcie, tylko z czarnego krążka. W zasadzie te osoby, które mają wyrobione ucho i wychowały się na takim pełnym brzmieniu muzyki nieskompresowanej, rozpoznają ten dźwięk i ten dźwięk będzie ich troszkę mógł irytować. On zresztą słychać, że jest trochę taki dziwny. Z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę to, że większość osób nie rozpozna tego tak szybko, a nawet te osoby, które są osłuchane, to jeżeli nie mają porównania jednego do drugiego, jeżeli nie położą na jednym gramofonie oryginalnej starej płyty, a na drugim nowej płyty, nie puszczą jednocześnie i będą i zmieniając tylko przełącznikiem we wzmacniaczu, którego gramofonu teraz muzyka leci, to nie będą w stanie rozpoznać tak naprawdę, bo nie mając punktu odniesienia, no trudno jest powiedzieć, więc to jest tak naprawdę trochę takie, no to jest taka dyskusja trochę filozoficzna, czy chcemy tego słuchać, czy nie chcemy, ale ten dźwięk naprawdę jest inny i słuchanie, jeżeli ktoś słucha wyłącznie winyla, tak jak Clint Eastwood na przykład, on słucha ekskluzywnie z muzyki z płyt analogowych, nie ma odtwarzacza CD, nie kolekcjonuje płyt kompaktowych, nawet pomimo tego, że jego syn pierwsze płyty, które nagrywał, które gra na basie, bardzo nieźle swoją drogą, wydawał płyty na kompaktach, no to Clint tych płyt syna Kyle'a nie słucha, bo nie ma odtwarzacza CD, chyba że mu tam Kyle czasami puści, jak może jest u niego w odwiedzinach. Natomiast no, są właśnie takie osoby, które słuchają wyłącznie płyt winylowych. To jest pewnego rodzaju wybór, bo to jest zgodzenie się też z tym, że niektórych płyt nie da się posłuchać, bo niektóre są wydane wyłącznie na kompakcie. I ja szczerze mówiąc chętniej bym słuchał płyt wyłącznie winylowych, ale ponieważ jestem bardziej melomanem niż ześwirowańcem dźwiękowym, lubię jak dobrze gra, jak muzyka pięknie brzmi, ale jeżeli nie ma jej wydanej na winylu, a na takim analogowym nośniku, no to godzę się z odtwarzaniem tej muzyki z płyty kompaktowej, bo wtedy wciąż jest to muzyka, która mnie interesuje i która daje mi radość.
1: Powiedziałeś, że wszystkich tych winyli nie przesłuchałeś. Jak dużo tych winyli nie przesłuchałeś. No w sumie się nie dziwię, bo 5000 płyt, może i nawet więcej, bo to tak orientacyjnie przeliczyłem, więc dużo jeszcze masz do przesłuchania?
0: Myślę, że nie słuchałem z 20% płyt, które mam, może 25%, głównie z muzyką klasyczną. Tych mam w ogóle najwięcej. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, no doba ma 24 godziny i pomimo, że słucham całymi dniami, pracując słucham, ale to takie słuchanie nie zawsze się liczy, bo tak naprawdę to czerpię z muzyki satysfakcję i tak naprawdę wchodzę w tą muzykę wtedy, kiedy poświęcam się wyłącznie słuchaniu, ewentualnie kiedy tak na 90% słucham, a czasami gdzieś zerknę na coś w książce albo coś takiego, czy czytam na temat tej płyty, tej muzyki, której akurat słucham, więc to też można uznać, że to jest jakby intencjonalne, takie świadome słuchanie, więc żeby przesłuchać dużą ilość płyt, to trzeba bardzo dużo czasu. Co więcej, nie wszystkie płyty tak naprawdę chce mi się, nie wszystkich płyt chce mi się słuchać w ten sposób, bo muzyki rockowej, ja już od lat nie słucham muzyki rockowej w taki sposób, jak kiedyś, gdzie siedziałem z notesem, kiedy miałem teksty tej muzyki przed sobą przetłumaczone, potem już po angielsku, jak trochę się nauczyłem tego języka i już nie musiałem tłumaczyć sobie, czy szukać tłumaczeń tekstów.
2: Mariusz Kuc podkreśla, że każda płyta to coś więcej niż muzyka. To ślad czasu, konkretnego miejsca i technologii, która za tym stoi. Lubi wiedzieć, jak coś zostało nagrane, kto za tym stał i dlaczego brzmi właśnie tak.

śpiewieć jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, ref

iluzję. Czuję wstyd na karku, spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w nim. Płonę w zniszczach państwa, płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wody.